me and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.

0: Dzień dobry, dziś jest poniedziałek, 11 maja, właśnie minęło 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jak będzie wyglądać przyszłość mieszkalnictwa w Wielkopolsce? Nowy park kieszonkowy w Poznaniu. Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie ugaszony. O przyszłości mieszkalnictwa w wielkopolskich samorządach rozmawiali uczestnicy konferencji, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wśród tematów były gospodarka mieszkaniowa gmin, planowanie przestrzenne jako przestrzeń do dialogu pomiędzy administracją rządową a samorządami, a także wypracowanie wspólnych kierunków działań w zakresie rozwoju mieszkalnictwa. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski zapowiada ważną zmianę legislacyjną w tym obszarze.
3: Większa elastyczność przy zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy. Wprowadzamy zasadę, zgodnie z którą 20% wszystkich nowo budowanych i remontowanych lokali będzie mogło być najmowane na zasadach, powiedzmy to, rynkowych. Służy to tworzeniu miksu społecznego w zasobie komunalnym, służy także zwiększeniu przychodów czynszowych, dzięki czemu budynki komunalne będą mogły być efektywniej remontowane i utrzymywane.
2: Omówiona także została kwestia dostępności gruntów pod zabudowę mieszkaniową, społeczna agencja najmu oraz produkty Banku Gospodarstwa Krajowego wspierające rozwój mieszkalnictwa.
1: Informacje z Poznania.
2: Przy ulicy Chłodnej w Poznaniu powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Znajduje się on na tyłach kamienic stojących przy ulicy Głogowskiej. Prace dotyczyły terenu o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, który wcześniej nie był zagospodarowany. Roboty budowlane zakończono, ale zanim park zostanie udostępniony mieszkańcom, muszą zostać dopełnione niezbędne formalności. Jak podkreśla Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, nowa przestrzeń spełnia założenia związane z błękitno-zieloną infrastrukturą.
4: Wśród nowych roślin na terenie parku są kolejne drzewa, ale też krzewy, byliny czy trawy ozdobne. Spacerować będzie tam można nowymi ścieżkami o nawierzchni mineralnej, ale jest też coś takiego jak drewniany podest wokół strefy rekreacyjnej. Wypoczynkowi na pewno będą sprzyjać leżaki czy też hamaki.
2: W ramach inwestycji wykonano także poidełko oraz system nawadniania kropelkowego dla zieleni. Zamontowano również dendrofon, czyli drewnianą atrakcję do zabaw słuchowych. Ustawiono również budki lęgowe dla ptaków oraz domek dla owadów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Na Placu Wolności w Poznaniu została otwarta plenerowa wystawa Nie samym genem. Kod genetyczny, a kod kulturowy. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą na chwilę zatrzymać się w miejskim rytmie i spojrzeć na historię człowieka z zupełnie innej perspektywy. Czy nasze geny są przeznaczeniem i determinują w pełni nasze życie? Czy może służą bardziej jako wskazówka lub instrukcja, która może ulegać ciągłym modyfikacjom? Ekspozycja łączy naukę, sztukę i refleksję nad rolą danych w rozumieniu świata. Jest efektem współpracy Uniwersytetu Artystycznego, Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Urzędu Miasta Poznania.
1: Informacje z kraju.
2: Pożar Puszczy Solskiej był jednym z najgorszych na Lubelszczyźnie, przyznają w rozmowie z Polskim Radiem lokalne władze i strażacy. Służby wciąż go dogaszają. Ogień pojawił się w lesie w miniony wtorek, a w kluczowym momencie walczyło z nim ponad 1000 strażaków. Kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie, powiedział, że to jeden z najgorszych pożarów, jakie były w tym regionie.
5: Z całą pewnością w powiecie biłgorajskim, tak jak mówili leśnicy, jest to najtrudniejszy pożar, największy, z którym wszyscy mierzymy się nadal jeszcze. To pokazuje, że tego typu pożary są bardzo trudne, a nasze wielokrotne apele o ostrożność w sytuacji, kiedy mamy zagrożenie pożarowe w lasach, powinny być brane naprawdę wyjątkowo do serca.
2: Prokuratura rejonowa w Biłgoraju wszczęła śledztwo w sprawie pożaru. Prowadzi je w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. Strażacy przypominają, że w polskich lasach jest bardzo sucho. W większości z nich obowiązuje duży lub średni stopień zagrożenia pożarowego.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Rano w Poznaniu zachmurzenie jest umiarkowane. Chmury w mniejszej i większej ilości pozostaną z nami przez cały dzień. Temperaturowo będzie nie najgorzej. Teraz na termometrze 10 stopni Celsjusza, maksymalnie ma być dziś 20. Ciśnienie 1005 hektopaskali, w ciągu dnia będzie spadać. Wiatr słaby, wieje z prędkością 9 km na godzinę z południowego wschodu.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wszystko się zgadza, mamy wiosnę, a właściwie jesteśmy już bliżej lata, dni są coraz dłuższe, słońce wstało o 5:01, proszę sobie wyobrazić, czyli już ponad godzinę temu, zajdzie dopiero o 20:34, dzień potrwa 15:33. Zapraszam na poranny program, przy mikrofonie Tomek Wandel, dzisiaj z wami do godziny 12:00, dzień dobry.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Wiele zależy od naszego nastawienia. Gdy oczekujemy spokojnego życia i powodzenia we wszystkim, każda trudność może wywołać w nas oburzenie i gniew. Gdy jednak liczymy się z przeciwnościami, łatwiej jest nam przyjąć je, gdy przyjdą. Jezus lojalnie mówi, że pójście za Nim oznacza narażenie się na odrzucenie. Wiedząc o tym, możemy nie załamać się w wierze, uspokoić nasze serca i z większą nadzieją spojrzeć w przyszłość. Na co mógłbym się nastawić, z czym się oswoić, na co przygotować, by później łatwiej się w tym odnaleźć?

Break My Stride, Matthew Wilder na poranne rozbudzenie w poniedziałek 11 maja. Dziś imieninowe pozdrowienia mamy przede wszystkim dla Ignacego, Franciszka i Mirandy. Pozdrawiamy zatem bardzo serdecznie. Prawie 14 minut po 6, teraz parę dźwięków po polsku, a za chwilę powiem wam, co w naszym dzisiejszym programie usłyszycie do godziny 12. W świetle i we mgle grupa Big Day.

Koszmarny wypadek miał wczoraj miejsce na torze Żużlowym w Gnieźnie podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej. Patryk Budniak w trakcie zawodów na wirażu uderzył z impetem w bandę, następnie wyleciał z trybuny i spadł na beton. W tej chwili trwa walka o jego życie w szpitalu przy ulicy Szwajcarskiej. Stan jego jest stabilny, ale nadal ciężki. My tutaj w Radiu Emaus bardzo mocno trzymamy kciuki za szybki powrót Patryka do zdrowia. A w naszym, i oczywiście na tor, a w naszym porannym programie w tej godzinie jeszcze będziemy zaglądać do czujnika smogu, czyli badamy jakość powietrza. O 7.10 kalendarium. Dziś przy okazji kalendarium wystąpi Kasia Klich. Przypomnij, stary przebój, no dość duży przebój to był. O 7.45 przegląd prasy, o 8.30 naszym gościem będzie Monika Gałęska, opowie o terapii tańcem w ujęciu chrześcijańskim. O 9.15 konkurs filmowy do wygrania, oczywiście zaproszenia do Multikina. 10.45 zabiorę Was w muzyczną podróż w czasie razem z grupą The Animals i z trijem Jimi Hendrix Experience. I o 11.30 już prawie na sam finał naszego spotkania serwis kulturalny. 20 po 6 to grupa World Party.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

Call If Your Thing Is Over to Chris Rea. 601-077-033. Namawiam was do, jak zwykle, słuchania radia Emaus z wykorzystaniem na przykład telefonu. Można do mnie napisać i powiedzieć, czy wasz poranek jest równie słoneczny jak mój. Dzisiaj te chmury będą na niebie obecne przez cały czas, ale spodziewać się możemy też dość dużych przejaśnień. W prognozie pogody są nawet prognozowane opady deszczu przez chwilę. No zobaczymy, w jakim stopniu ta prognoza się sprawdzi. Do porannego tańca tym razem zaprasza David Bowie. Za 26 minut minie siódma.

Summer in New York. Bardzo prosty tytuł, czyli Lato w Nowym Jorku. Lato w Poznaniu? No będzie, będzie. Ja tutaj w moim radiowym komputerze mam zainstalowaną taką maszynę Summer Countdown Timer, czyli maszynę, która odlicza czas do początku lata. Sprawdzam teraz. Do początku lata zostało 41 dni, 3 godziny, 41 minut i w tej chwili 44 sekundy. Za chwilę sprawdzamy jakość powietrza, teraz Joel Grey.

0: smogu.
1: Jakość powietrza jest dzisiaj akceptowalna dla większości osób. Osoby wrażliwe mogą jednak odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe PM 2,5 i cząstki stałe PM 10 są na poziomie umiarkowanym. Dwutlenek azotu i ozon przygruntowy są na poziomie znakomitym. Za 14:07.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poniedziałek, 11 maja, minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Susza hydrologiczna jest coraz bardziej dotkliwa. Mieszkańcy Lichenia uczcili 163. rocznicę bitwy pod Ignacewem. Prawie 400 tysięcy uczniów rozpoczyna dzisiaj trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Niewielkie opady, niski poziom wód i szybko przesychająca gleba sprawiają, że sytuacja hydrologiczna w wielu regionach Polski budzi coraz większy niepokój. Dodatkowym sygnałem alarmowym jest świeżo ugaszony pożar Puszczy Solskiej. Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tomasz Kałuża wskazuje na skutki, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w związku z suszą.
3: Widzimy niskie stany wody w rzekach, potokach, strumieniach, ale też niskie stany wody na ujęciach w studniach, czyli mogą się pojawiać problemy, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, o dystrybucję wody w niektórych miejscach. Takie sygnały gdzieś tam się pojawiają. Mamy problem w lasach i tutaj ten niedawny pożar też tutaj pokazał, czym ta susza skutkuje. Mamy problemy, jeżeli chodzi o rolnictwo, no bo tutaj no, możemy się spodziewać mniejszych plonów.
2: Szczególnie trudna sytuacja dotyczy zachodniej i środkowej Polski, w tym Dorzeczy Warty i Noteci oraz części Dorzecza Odry. To właśnie tam notowane i prognozowane są niskie stany wód, które zwiększają ryzyko wystąpienia niżówki i lokalnej suszy hydrologicznej.
1: Informacje z regionu.
2: Mieszkańcy Lichenia w minioną niedzielę obchodzili 163. rocznicę bitwy pod Ignacewem, jednej z najkrwawszych bitew powstania styczniowego. Z tej okazji, jak co roku, w bazylice odprawiona została uroczysta msza święta, połączona z patriotycznym pochodem. Jak wyjaśnia kustosz sanktuarium ksiądz Sławomir Chomącik, w przegranym zrywie zginęło około 180 żołnierzy, a wielu kolejnych zostało rannych.
4: Wielu z nich na skutek tych ran spoczywa na cmentarzach w całej okolicy Lichenia Starego. Nie wszyscy także wiedzą, że przy kościele świętej Doroty w Licheniu Starym znajduje się mogiła będąca także pomnikiem upamiętniającym tę właśnie bitwę.
2: Po Eucharystii wierni złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem upamiętniającym poległych w bitwie.
1: Informacje z Poznania.
2: Dariusz Nożyński, najlepszy w Polsce i drugi na świecie w biegu Wings for Life, który w minioną niedzielę odbył się w Poznaniu. Udało mu się przebiec 67 km i 960 metrów, zanim dogonił go samochód z Adamem Małyszem za kierownicą. Najlepszy na świecie okazał się Japończyk Io Fukuda, który przebił barierę 70 km. Przebiegł 78 km i 950 metrów. Najszybszą Polką była Monika Brzozowska, której udało się przebiec 52 km i 60 metrów trasy. Wings for Life jest biegiem charytatywnym. Dochód z tegorocznej 13. już edycji zostanie przeznaczony na wsparcie badań nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego.
1: Informacje z kraju.
2: 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpoczyna dzisiaj trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. To obowiązkowy egzamin dla każdego ucznia, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zachrzewski.
5: W przeciwieństwie do matury, do egzaminu ósmoklasisty należy podejść, żeby ukończyć szkołę podstawową, ale również w przeciwieństwie do matury nie ma progu zdawalności. Tutaj wszyscy piszą dokładnie taki sam egzamin, język obcy nowożytny. Uczniowie mogą wybrać spośród tych języków, których się uczyli w szkole.
2: Ósmoklasiści przekonują, że przygotowali się do pierwszego poważnego egzaminu w swoim życiu.
6: Były różne korepetycje.
7: Z matematyki korepetycje, z polskiego się uczyłam, z arkuszy różnych, też na lekcji dużo się nauczyłam. Korepetycje z matmy, z polskiego, trochę z angielskiego pod koniec, no i sama w domu tam, różne wideo na YouTube.
2: Od wyników egzaminu ósmoklasisty zależy, do jakich szkół dostaną się zdający.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: średnia arytmetyczna najwyższych temperatur prognozowanych w tym tygodniu w Poznaniu wynosi około 17,5 stopnia, tak więc bardzo wysoko. Dziś najcieplej będzie już około 11 na termometrze. Powinniśmy wtedy zobaczyć 20 stopni Celsjusza. Teraz jest 11, ciśnienie dziś umiarkowane, 1005 hektopaskali. W ciągu dnia będzie spadać.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

kalendarzu 11 maja grupa dzisiejszych solenizantów objawia nam się bardzo imponująco. Są to Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew i Major. Pozdrawiamy bardzo serdecznie w kalendarzu poniedziałek przy mikrofonie Radia Maus. Tomek Wandel dzisiaj z wami do godziny 12. Teraz duet Suzy Quatro, Chris Norman, a za chwilę zaglądamy w kalendarium. I love

0: Jest 10 po siódmej.
1: Kartka z kalendarza.
0: W kalendarzu mamy dzisiaj 11 dzień maja. Zaglądamy w kalendarium. Zaczynamy od początku wieku XVIII. W roku 1702 pożar strawił doszczętnie drewnianą zabudowę miasta Żory. Jako upamiętnienie tej tragedii od wielu lat jest tam obchodzone co roku święto ogniowe. 196 lat temu Julian Ursyn Niemcewicz odsłonił pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie. Kopie tego monumentu znajdują się w Chicago i Montrealu. Równo 90 lat temu wybudowany we włoskiej stoczni Transatlantyk Batory przypłynął do Gdyni, pływał ponad 30 lat. W swojej karierze odbył 222 rejsy liniowe. W 1958 roku w Parku Łazienkowskim w Warszawie odsłonięto zrekonstruowany po zniszczeniu w czasie wojny pomnik Fryderyka Chopina. W roku 1972, 54 lata temu, zakończyło się dwudniowe piąte plenum KC PZPR, którego głównym tematem była polityka mieszkaniowa. Edward Gierek przemówił i powiedział: idzie o wielką sprawę, o to, aby w okresie życia jednego pokolenia zbudować drugą Polskę. 31 lat temu premierę miał polski film sensacyjny Młode Wilki w reżyserii Jarosława Żemojdy. Jeszcze fakty z zagranicy. W roku 330, czyli 1696 lat temu, odbyła się uroczysta inauguracja Konstantynopola jako nowej stolicy Cesarstwa Rzymskiego. W roku 912 Aleksander został cesarzem bizantyjskim. W roku 1670 odbyła się koronacja papieża Klemensa X. 180 lat temu prezydent USA James Polk przedstawił w Kongresie akt wypowiedzenia wojny Meksykowi. W roku 1867 Luksemburg uzyskał pełną niepodległość od Holandii. 148 lat temu w Berlinie na ulicy Unter den Linden anarchista Max Edel oddał niecelne strzały z rewolweru w kierunku karocy, którą jechali Wilhelm I Hohenzollern i jego córka Ludwika Maria. W roku 1910 prezydent USA William Taft odsłonił pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. W Ameryce mówią o nim Kozjasko. Pomnik ustawiono w pobliżu Białego Domu, w północno-wschodnim narożniku skweru Lafayette, tuż przy Pennsylvania Avenue. Polską kopię pomnika odsłonięto w Warszawie w roku 2010 na placu Żelaznej Bramy. Debiut na torze wyścigowym w włoskiej Piacenze miał miejsce w roku 1947. Wtedy na tym torze po raz pierwszy pojechało Ferrari 125S. W roku 1960 nazistowski zbrodniarz wojenny Adolf Eichmann został porwany przez Mossad w Argentynie i wywieziony do Izraela, potem stracony. 17 lat temu, w roku 2009, podejrzany o zbrodnie wojenne 89-letni Ukrainiec Iwan Demaniuk został zatrzymany w swoim domu w Cleveland i niezwłocznie deportowany do Niemiec. W muzyczną podróż w czasie zabiorę Was dopiero o 10.45, ale już teraz pozwolę sobie odnotować pewien fakt, że 53 lata temu urodziła się Kasia Krich, polska piosenkarka, znana chyba najbardziej z tego właśnie przywoju.

0: W naszym porannym programie w tej godzinie jeszcze przegląd prasy o 8.30, natomiast naszym gościem będzie Monika Gałęska, opowie o terapii tańcem w ujęciu chrześcijańskim. O 9.15 oczywiście konkurs filmowy. Już teraz mogę wam zdradzić, że wyemituję głos pewnego bardzo znanego aktora, który na dodatek w ubiegłą sobotę gościł w Poznaniu. Waszym zadaniem będzie oczywiście rozpoznanie, kto to taki, a nagroda to podwójne zaproszenie do Multikina. Konkurs dopiero o 9.15.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: 22,5 minuty po 7. Benjamin, grupa Wilki.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie. Radio Emaus.

Słuchacie porannego programu Radia Emaus. Dzisiaj swoje 83. urodziny świętuje Jan Englert. To jeden z najbardziej popularnych polskich aktorów, którego myślę specjalnie przedstawiać nie trzeba. Podpowiem wam jednak, że to nie jego głos dzisiaj wykorzystam o 9.15 w konkursie filmowym. Za 22 minuty minie 8. Bittersweet Symphony to grupa The Verve. Jeśli ktoś się spieszy gdzieś, by zdążyć na godzinę 8, no to czasu pozostało już naprawdę bardzo niewiele. Bittersweet Symphony.

0: Tak się w sumie zastanawiam, ilu z naszych słuchaczy pamięta swój egzamin ósmoklasisty. No ja nie pamiętam, bo ja czegoś takiego nie miałem. Kiedyś takich egzaminów nie było, tak jak kiedyś nie było na przykład gimnazjów. Gimnazja, znaczy bardzo dawno temu gimnazja były, potem nie było, potem przez chwilę znów były, a teraz znowu nie ma. Jeśli wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy zdawali ten egzamin ósmoklasisty, bardzo proszę o kontakt 601 070 7033, oczywiście ze wspomnieniami tego właśnie egzaminu. Za 13 minut minie 8, będziemy teraz przeglądać prasę.
1: Poranna prasówka.
0: Tak jest i zaczynamy jak zwykle od Gazety Wyborczej. Dlaczego chcę wrócić na Białoruś, to temat do dnia, czyli pierwszy tekst Andrzeja Poczobuta.

0: To po wyjściu z więzienia można go przeczytać na stronie 4 i 5. Ziobro uciekł do USA. Ścigany przez Polskę bandyta był minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do USA. Nie wiadomo, gdzie przebywa jego dawny zastępca Marcin Romanowski. Więcej na stronie 2. A w dużym formacie dzisiaj oni piszą hity, czyli o polskich scenarzystach, którzy wychodzą z cienia. Opowieść o Jakubie Różyło, scenarzyście serialu 1670. W Głosie Wielkopolskim Mariusz Wiśniewski na czele Poznania Jutra, czyli były wiceprezydent, wraca do korzeni. Był zastępca Jaśkowiaka, Mariusz Wiśniewski został prezesem nowego stowarzyszenia Poznań Jutra. Organizacja ma służyć kontynuowaniu jego działalności publicznej. W najnowszym numerze Newsweeka sprawa Hołowni i Kolegium Humanum. Czy Sejm odbierze mu immunitet, czy koalicja to przetrwa? W numerze również o tym, że Polska wzdycha kataklizm. Zboża na polach marnieją w oczach, owoce będą droższe. Już płacimy za kryzys klimatyczny, a zapłacimy jeszcze więcej i to już niedługo. W numerze również o kulisach walki o władzę w partii Kaczyńskiego, szukajcie innego raju, czyli jak Polacy pracują w Holandii, a także wakacje muszą być, jak planować urlop w niepewnych czasach. Tyle Newsweek, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to dzisiaj gościem Rzeczpospolitej jest Aneta Szwendowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Rozwód w USC to przemyślany pomysł. Weto do ustawy o rozwodach nie jest dobrą wiadomością, mówi pani sędzia. Polska zapłaci za długi areszt bez wyroku. Robert J. ma otrzymać 75 tysięcy złotych zadośćuczynienia za 58 dni pobytu w areszcie. To pierwszy wyrok po uniewinnieniu w sprawie zabójstwa generała Marka Papały. W kolejce jest pozew Igora, pseudo Patek. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna na stronie 9. Susza przykręciła kurki z wodą w gminach. I na stronie 4. Faktury dla konsumentów poza KSeF, ale czy zawsze? Dziennik Gazeta Prawna przybliża najnowsze interpretacje podatkowe. Zapraszamy do lektury.
1: Radio Emos. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Jest poniedziałek, 11 maja, minęła 8.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Internauta skazany za groźby pod adresem ministra sportu i wiceprezydenta Poznania. Pniewy zapraszają na festiwal Tarcza Wiary. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin uważa, że w Polsce Zbigniew Ziobro nie mógłby liczyć na sprawiedliwy proces. Internauta, który groził ministrowi sportu Jakubowi Rutnickiemu oraz zastępcy prezydenta Poznania Marcinowi Gołkowi, został skazany za swoje wpisy. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
7: W marcu poznańscy policjanci poinformowali o zatrzymaniu 46-latka, który przez internet miał kierować groźby karalne i namawiać do popełnienia zbrodni. Używając anonimowego profilu sugerował m.in., że należy kogoś polać benzyną i podpalić. Po ustaleniu tożsamości mężczyzny i jego zatrzymaniu wiceprezydent Marcin Gołek przyznał, że to on był ofiarą tych wpisów i to on złożył zawiadomienie. Zapowiedział również, że będzie od teraz konsekwentnie reagować na kolejne hejterskie wpisy pod swoim adresem. Teraz, jak podaje Radio Poznań, Łukasz S. został skazany na 3 miesiące więzienia. Ponad 2 miesiące spędził już w areszcie tymczasowym, więc do odbycia kary zostało mu jeszcze kilka dni. Internauta ma także wykonywać przez rok po 20 godzin pracy społecznych miesięcznie oraz uczęszczać na terapię dla osób stosujących przemoc. Ma również zakaz zbliżania się do ministra Rutnickiego i wiceprezydenta Gołka. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
6: W czerwcu w Pniewach odbędzie się Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary, organizowany przez Eucharystyczny Ruch Młodych. Dyrektor Krajowy Eucharystycznego Ruchu Młodych, ksiądz Marcin Nowak, wyjaśnia, że hasło festiwalu Tarcza Wiary to nawiązanie do czasopisma Orędowniczek, wydawanego przez świętą Urszulę Leduchowską, która wprowadziła ruch do Polski.
8: Tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa i wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą.
6: W planie festiwalu jest wspólna Eucharystia, turniej rycerski czy koncert zespołu Michał Anioł Band. Na wydarzenie można zapisywać się przez stronę ruchu do końca maja. Patronat nad festiwalem objęło Radio Emaus.
0: Informacje z Poznania.
6: Dziś rozpoczyna się przebudowa ulicy Piątkowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Trójpole. W ramach rozbudowy skrzyżowania zostanie wykonany nowy zjazd w kierunku zabudowy mieszkaniowej powstającej za torowiskiem tramwajowym. Powstanie też dodatkowy pas ruchu dla autobusów oraz droga dla rowerów. Prace powinny zakończyć się do końca sierpnia, ale do tego czasu kierowcy w tym rejonie muszą liczyć się z utrudnieniami. W rejonie skrzyżowania obowiązuje też zmiana organizacji ruchu.
0: Informacje z kraju i ze świata.
6: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin jest wyrozumiały dla decyzji Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości poinformował, że nie jest już na Węgrzech, a przebywa w Stanach Zjednoczonych na podstawie wizy i pełni tam funkcję komentatora politycznego Telewizji Republika. Jarosław Sellin mówił w radiowej jedynce, że w Polsce Zbigniew Ziobro nie mógłby liczyć na sprawiedliwy proces.
9: To ja uważam, że Zbigniew Ziobro podejmuje decyzje takie, jakie podejmuje i ma do nich prawo. I uważam, że ma rację, kiedy mówi, że nie ma szansy liczyć na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce, rządzonej przez Donalda Tuska i ministrów takich jak Bodnar czy Żurek.
6: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zadeklarował, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Politykowi przedstawiono 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Słupek rtęci w termometrach powoli pnie się w górę. W tej chwili już 12 stopni. Będzie tych stopni maksymalnie dzisiaj 20. Natomiast ciśnienie spada w tej chwili 1004 hektopaskale. Ciśnienie w ciągu dnia spadnie do poziomu poniżej 1000 hektopaskali.

No i nie dodałem jeszcze, że w tej chwili obserwujemy za oknami naszymi piękne rozpogodzenie, jako że słońce jeszcze nisko, w najwyższym punkcie na niebie będzie dopiero o 12.32. Przy mikrofonie Tomek Wandel, będę z wami dzisiaj do godziny 12.00. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałam wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
2: Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Jezus nie usprawiedliwia prześladowania chrześcijan, ale pokazuje jego źródło. To było doświadczenie świętego Pawła, odpowiedzialnego za mordowanie i wtrącanie do więzień uczniów Jezusa. Wszystko w jego życiu zmieniło się, gdy poznał Jezusa. Wszystko w wierze zaczyna się od spotkania i poznania Go. Z tego rodzi się decyzja zerwania ze złem i naśladowania Jezusa. Pomyśl, do jakiej zmiany na lepsze zaprasza mnie dziś Chrystus?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Feel Like Making Love to Roberta Fleck. Pamiętacie oczywiście o konkursie filmowym, który rozpoczniemy prawie dokładnie za godzinę. Natomiast o 8.30 naszym gościem będzie Monika Gałęska, będzie o tańcu. Zapraszam. A teraz piosenka o tym, że jest poniedziałek. Grupa Blenders.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.
12: Jest 8:30.
11: Poranny gość.
13: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani Monika Gałęska, która jest organizatorką i reżyserką naprawdę niezwykłego wydarzenia. Medytacji nad psalmem setnym z komentarzami świętego Jana Pawła II. Wydarzenie odbędzie się 14 czerwca. To jest jeszcze trochę czasu, ale myślę, że już najwyższy czas o tym opowiedzieć, żeby wszyscy zdążyli sobie przygotować te kilka godzin wolnego i wziąć udział w tym wydarzeniu. Ale może zacznijmy od początku. Pani Moniko, co się tam będzie działo?
14: Tak, medytacja psalmami jest tak naprawdę zaproszeniem dla każdego, który chciałby się spotkać ze sztuką sakralną. Ponieważ wydarzenie ma miejsce w Bazylice Świętego Józefa w Poznaniu już tak naprawdę od 2012 roku, więc jest to długi proces realizacji, najpierw inscenizacji w piwnicy, w ramach piwnicy duchowych i wielkich mistyków, na jakie ojcowie karmelici byli zawsze otwarci. No, a to wydarzenie ma miejsce w samej Bazylice, więc obejmuje, można powiedzieć, różne dziedziny sztuki. Począwszy od pieśni kontemplacyjnych, ponieważ już od lat współpracuję ze wspaniałym zespołem pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaczmarka, zespołu muzyki dawnej Anonymous, jak i również panem Michałem Zatorem, który swoją niesamowitą barwą głosu, jak i też dźwiękami harfy ubogaca to piękno psalmów. Pani Joanna Kierstein, która czyta, jest lektorem i czyta właśnie teksty świętego Jana Pawła II. Będzie pani Wiktoria Kachniarz, sopranistka, pan Szymon Czerwiec, organista. Będą to przepiękne pieśni, między innymi Laudate Dominum, ale również po raz pierwszy właśnie w tym roku udział również będzie uczniów Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, w której zresztą pracuję, więc to jest też taka, no, można powiedzieć, takie preludium do współpracy również z moją kochaną szkołą.
13: A wszystko to w przepięknym otoczeniu Bazyliki Świętego Józefa, której wnętrze też jest wyjątkowo piękne.
14: Tak.
13: Skąd się wziął pomysł na takie właśnie wydarzenie?
14: Powiem tak, że to współpraca i rozpoczęcie, można powiedzieć, studium teologii karmelitanum u ojców karmelitów bosych. Spotkanie z jednym z ojców, który bardzo mocno wpłynął na tą świadomość, jak ważne jest podłoże sztuki, nie tak znanej jak właśnie sztuka sakralna. I to otworzyło, że tak powiem, taki przedsionek, takie bramy do tego, żeby wypróbować i szukać w ogóle istoty tańca. Ponieważ tańcem zajmuję się profesjonalnie od 10 roku życia, więc w tym roku mija 42 lata, kiedy tutaj to poszukiwanie, badanie, analizowanie, przechodzenie, że tak powiem, od strony zarówno edukacyjnej, jak i pracy w teatrze, pracy jako wykładowca w Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu, jak i później łączenie tego ze studium teologii duchowości, czyli wejście, można powiedzieć, w przestrzeń sakrum, wejście w przestrzeń duchowości, przede wszystkim tej karmelitańskiej, złożenie, że tak powiem, tych darów i tych łask, dla mnie ogromnym darem, powołaniem i zawodem zarazem jest taniec i to poszukiwanie właśnie takiej głębi tego, żeby samej siebie zapytać, jaka jest istota tego spotkania z tańcem, ze sztuką, z muzyką, śpiewem, a tak naprawdę z drugim człowiekiem na pierwszym miejscu, z Panem Bogiem. Więc to jest bardzo takie rozbudowane, szerokie.
1: Pozwalające pole. Też odkryć siebie, bo myślę, że wiele osób mimo wszystko odnosi sztukę sakralną albo do obrazów czy rzeźb, które widzą w kościele, albo do muzyki podczas liturgii, a to przecież jest tylko wierzchołek góry lodowej, można powiedzieć, jeśli chodzi o sztukę właśnie związaną z kościołem, z religią, no i z tym, jak pani powiedziała, z wejrzeniem w siebie.
14: Tak, tak, to prawda, że jest to taki moment wejścia w takie głębokie przestrzenie nie tylko swojego ciała, bo wielu ludzi myśli, że taniec jest związany przede wszystkim z cielesnością.
1: No właśnie.
14: Prawda? A tak. Tutaj no, otwiera się jednak przestrzeń dużo głębsza. Ciało to takie właśnie przez pryzmat tych doświadczeń, takiego pochylenia się nieustannego nad dziedziną tańca i ogólnie wziętej sztuki, że taniec może sięgać również, dotykać strun duszy, nie strun serca. I to tak naprawdę, wydaje mi się, może być znakiem nadziei, radości, wzbudzenia i poszerzenia, pogłębienia wiary w drugim człowieku. A tak bardzo brakuje w dzisiejszym świecie właśnie tej nadziei, prawda, gdzie jest tyle osób, które gdzieś szukają tego pierwiastka, nie mogąc jego znaleźć, ponieważ poruszają się gdzieś tam na jakichś płaszczyznach swojej rzeczywistości, a to jest taka okazja do wejścia w głąb.
1: Do poszerzenia swojej świadomości. Często nie zdajemy sobie sprawy, że jeśli wyjdziemy trochę poza ramy swoich codziennych doświadczeń albo swoich codziennych działań, to wtedy możemy odkryć zupełnie nowe światy, zupełnie inaczej podejść do rzeczywistości i to jest właśnie taka okazja.
14: Tak, absolutnie, absolutnie. Tak.
1: A dlaczego medytacja akurat nad psalmem numer 100?
14: Tak, psalmy, a ponieważ jest ich aż 150, mówią o egzystencji człowieka. Dotykają tak naprawdę wszystkich tematów, jakie są związane z człowieczeństwem. Ten psalm jest wyjątkowy. On faktycznie nawołuje przede wszystkim do tego, żeby służyć Panu z radością. Tak naprawdę każdą naszą sprawę możemy powierzyć Panu Bogu. Każde dzieło Jemu oddać, a wtedy, kiedy faktycznie jest otwarcie na to prowadzenie Ducha Świętego, ponieważ no, On jest tak naprawdę jedynym reżyserem, który gdzieś pod wpływem natchnienia porusza nasze struny i nawołuje do tego, żebyśmy się umieli cieszyć, żebyśmy mogli doświadczać takiej pełni radości, wszystko oddawać Panu, Jemu służyć. To jest ta istota.
1: W dzisiejszych czasach trochę za rzadko się cieszymy, a powinniśmy więcej mieć w sobie tej radości.
14: O, właśnie, tak.
1: Myślę, że to teraz możemy już zaprosić ponownie, bo już mówiłyśmy, że wydarzenie odbędzie się 14 czerwca o godzinie 20 w Bazylice Świętego Józefa. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, gdzie to jest, to przypomnijmy, że na wzgórzu Świętego Wojciecha to jest klasztor karmelitów bosych w Poznaniu i tam właśnie będzie to niezwykłe wydarzenie. Oczywiście w Radiu Emaus będziemy o tym regularnie przypominać, a ja chciałabym jeszcze panią prosić na zakończenie o takie szczególne zaproszenie na to wydarzenie dla naszych słuchaczy.
14: Tak, no kochani słuchacze, wielką radością jest bycie w Radio Emaus i możliwość zaproszenia was na naprawdę niezwykły wieczór. Wieczór, który nie kończy się aplauzem, jest też zaproszeniem do ciszy, do tego, żeby choć przez chwilę zatrzymać się i odpocząć, nasycić się pięknem, bo to piękno wydobywa się i ze strun harfy, piękna i radości tańca, słów niezwykle wielkich, które warto gdzieś przyjąć do swojego serca, aby one przenikały całe życie, aby życiu nadać po prostu sens. Także z serca zapraszam każdego.
1: Bardzo dziękuję, a ja przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem była organizatorka i reżyserka wydarzenia w Bazylice Świętego Józefa, pani Monika Gałęska.
11: Poranny gość.
12: Rozmawiała Lilia Łada.
11: Radio Emaus. Dobra.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopkafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.

0: 499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 11 maja, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Niezwykła wystawa na Placu Wolności w Poznaniu. Już za tydzień Śrem zaprasza na ogólnopolski przegląd piosenki religijnej. Rząd chce postawić Zbigniewa Ziobro przed sądem przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Na poznańskim Placu Wolności Świat Nauki połączył się ze światem sztuki. Od dziś można tam oglądać wystawę Nie samym genem kod genetyczny, a kod kulturowy. Jej autorami są studenci Uniwersytetu Artystycznego, którzy od lipca ubiegłego roku współpracowali nad jej stworzeniem z przedstawicielami Polskiej Akademii Nauk. Ekspozycja opowiada o historii ludzkości, rozwoju cywilizacji oraz wpływie kultury chociażby na rolnictwo. Marcin Osuch z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przypomina, że to właśnie świat kultury odróżnia nas od zwierząt.
3: Człowiek to zarówno istota biologiczna, jak i istota kulturowa. I jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami, jesteśmy homo sapiens i determinuje nas w jakiś sposób także kultura, bo to, w jaki sposób używamy języka, tak naprawdę wpływa na nasze działanie, na nasz mózg de facto.
2: Wystawę można oglądać do 3 lipca.
1: Informacje ze Śremu.
2: Już za tydzień Śrem ponownie stanie się ogólnopolską stolicą piosenki religijnej. Od 18 do 23 maja będzie się tam odbywał ogólnopolski przegląd piosenki religijnej Śrem Song. W tym roku będzie to już 35. edycja tego wydarzenia, która przyciąga dzieci i młodzież z całej Polski. Dyrektor artystyczny przeglądu Janusz Skotarczak mówi, że co roku przybywa coraz więcej młodzieży.
4: Do Śremu tyle osób przybywa. Przez wszystkie lata przybyło 36 tysięcy samych tych, którzy tylko śpiewają. Od Szczecina do Stalowej Woli, od Olsztyna do Lądka Zdroju, od Krakowa do Gdańska, Warszawa oczywiście, w większości Wielkopolska. Więc to pewne spotkanie, gdzie próbujemy ładować wiarą, nadzieją, miłością, bo o tym są też te piosenki, żeby po prostu pobudzić nas do refleksji nad tym najtrudniejszym przedmiotem, jakim jest życie.
2: Szczegółowy program ogólnopolskiego przeglądu piosenki religijnej Śrem Song znajduje się na stronie imprezy.
1: Informacje z Poznania.
2: Ze względu na remont przejazdu kolejowego linii 802 Starołęka-Luboń, przejazd przez łącznik ulic Opolskiej i 28 czerwca będzie zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych od dziś od godziny 7 rano do 12 maja do godziny 7 rano. Objazd i przejście wyznaczono ulicą Opolską i 28 czerwca. Także z powodu tego remontu od 12 maja od godziny 7 rano do 13 maja do godziny 7 zamknięty dla ruchu pojazdów i pieszych będzie przejazd kolejowy na linii 802 w ciągu ulicy 28 czerwca. Objazd i przejście wyznaczono sąsiednim łącznikiem między ulicą 28 czerwca i ulicą Opolską.
1: Informacje z kraju.
2: Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański zadeklarował, że rząd podejmie działania, aby Zbigniew Ziobro stanął przed sądem przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Były minister sprawiedliwości potwierdził, że wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wiesław Szczepański w Polskim Radiu 24 mówił o możliwych dalszych działaniach państwa wobec Zbigniewa Ziobry. Wiceminister przypomniał o deklaracji Ziobry, że pojawi się w Polsce, gdy będzie wniosek o ekstradycję.
5: To jest w rękach właściwie trzech resortów. Po pierwsze ministra sprawiedliwości i polskich sądów, które powinny wydać za panem ministrem Ziobrą europejski nakaz ścigania. Po drugie decyzję, powiedzmy wniosek o ekstradycję, potem dyplomacja, a na końcu już działanie MSWiA polskich służb, które będą wykonywały ewentualny wyrok sądu i zgodę po stronie amerykańskiej.
2: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier, Peter Madziar, zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Maksymalna temperatura przewidziana na dziś to 20 stopni Celsjusza. Słupek rtęci bardzo szybko pnie się w górę. Wartości na wyświetlaczach termometrów elektronicznych też rosną. Teraz już około 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest bardzo zbliżona do tej widocznej na termometrach. Niewielkie przelotne opady deszczu są prognozowane w godzinach popołudniowych. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia to na ten moment około 21%. Ciśnienie spada. 1002 hektopaskale. Taka wartość w tej chwili jest na barometrach.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w porannym konkursie filmowym. Filmowe zmagania konkursowe będą nam towarzyszyć przez cały tydzień, w każdy poranek o godzinie 9.15. Zapraszamy do Multikina. Majowy repertuar Multikina to propozycja dla wszystkich miłośników opery, teatru, malarstwa i najwybitniejszych wydarzeń artystycznych prezentowanych na wielkim ekranie. W repertuarze znalazły się wyjątkowe wydarzenia operowe, teatralne oraz filmowe spotkania ze sztuką. Widzowie będą mogli zobaczyć m.in. koncert 90. urodziny Pavarottiego z udziałem największych gwiazd światowej opery, La Traviatę z Arena di Verona, spektakle teatralne z Danielem Radcliffe'em i Brianem Cranstonem, a także wyjątkowe produkcje z cyklu Art Beats poświęcone Muzeum Prado oraz twórczości Caravaggia. Szczegółowy program oczywiście na stronie www.multikino.pl, a w naszych konkursach do wygrania zaproszenia do Multikina, do wykorzystania na dowolny seans. Można na przykład zobaczyć sobie koncert 90. urodziny Pavarottiego albo cokolwiek innego. Czas na decyzję to grudzień, 31 grudzień, gdyż tak długo ważne są te kupony, które można zamienić na bilety do kina. Dziś, tak jak mówiłem, do wygrania podwójne zaproszenie do Multikina. Zadanie jest bardzo proste. Za chwilę na naszej antenie pojawi się głos pewnego bardzo znanego aktora. Waszym zadaniem jest, rzecz jasna, odpowiedź na pytanie, kto to jest. Proszę bardzo.
1: To jest historia w ogóle, wiesz, gigantyczna i wspaniała, bo właśnie gdyby nie to, to prawdopodobnie w ogóle moje życie zawodowe by się zupełnie inaczej potoczyło. Być może do dzisiaj bym tam tkwił.
0: Ja tylko powiem, że ten aktor mówił o castingu do telenoweli Klan, w którym kiedyś brał udział, a w którym nie został wybrany. 71-48 to numer naszej SMS-owej skrzynki konkursowej. W treści wiadomości proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko nadawcy, a na końcu imię i nazwisko tego aktora. 71-48. Zapraszam.
1: To jest historia w ogóle, wiesz, gigantyczna i wspaniała, bo właśnie gdyby nie to, to prawdopodobnie w ogóle moje życie zawodowe by się zupełnie inaczej potoczyło. Być może do dzisiaj bym tam tkwił.

0: drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.
5: Ja tak się w sumie dzisiaj troszkę zastanowiłem przed chwilą, czy ja bym taki egzamin ósmoklasisty jeszcze dzisiaj zdał. Porównanie z jedną niewiadomą pewno bym rozwiązał, z dwoma już mógłby być mały problem. Ale Lilia Łada na pewno poradziłaby sobie, nawet gdyby to było równanie z trzema niewiadomymi, prawda?
6: Nie.
5: Nie.
6: Aha. Nie, ale na swoje usprawiedliwienie i twoje przy okazji też mam to, że myśmy się uczyli według zupełnie innego programu, trochę innych rzeczy i to tylko i wyłącznie dlatego.
5: No tak, ja pamiętam, że jak zdawałem maturę, to jakoś tak moja nauczycielka od matematyki ominęła całki. Ja w ogóle nie byłem przygotowany z całek. Na maturze na szczęście całek, na mojej maturze na szczęście całek,
6: no, widzisz.
5: Całek nie było i jakoś to tam się udało. Przez chwilę powiedziałaś, że Kasztanowiec nam wchodzi do
6: studia nam wchodzi, tak, i to nawet w jak najbardziej dosłownym sensie.
5: Tak, tak, bo jako, że nasze studio jest na drugim piętrze, dlatego szczeliście tutaj bardzo nam wchodzą. Ulicy Dymka już prawie nie widać, ale jak stwierdziłaś przed chwilą, będzie mniej gorąco, tak?
6: No właśnie, właśnie.
5: Właśnie, że będzie jeszcze goręcej niż byłoby, gdyby nie było tego Kasztanowca.
6: No dobra, no ale to będzie trochę
5: ciszej. Ja to
6: ciszej.
5: Przetestowałem w ubiegłym roku, dlatego air condition to jak najbardziej się przydał.
6: No, ale musisz wziąć pod uwagę, że Kasztanowce są większe niż w zeszłym roku, bo urosły. Bo, i to trochę zmienia sytuację.
5: Bo generalnie my rośniemy z roku na rok jeszcze, wbrew pozorom.
6: Aha.
5: No.
6: No dobrze, no niech będzie. Ale generalnie Kasztanowce mają dość duże znaczenie w dzisiejszych serwisach informacyjnych, muszę ci powiedzieć, co pewnie cię zaskoczy.
5: Nie, ale mów.
6: Będziemy mówić całkiem sporo o suszy, dlatego że jest bardzo sucho, szczególnie w lasach. Pożar Puszczy Solskiej to bardzo pokazał wszystkim, którzy mieliby jeszcze jakieś wątpliwości, co do tego, że susza jest naprawdę poważnym zagrożeniem. Walka z ogniem trwała prawie tydzień. Właśnie w Puszczy Solskiej. Pozostałe lasy, szczególnie właśnie tutaj u nas w Wielkopolsce, mają się niewiele lepiej, dlatego jest ogromne zagrożenie pożarowe dla tych wszystkich lasów. Leśnicy ostrzegają i w związku z tym właśnie dochodzimy do tematu kasztanowców. O każde drzewo, które jest zdrowe, zielone, trzeba dbać. Zdecydowanie. Bo dzięki niemu właśnie ta susza, każdemu jednemu drzewu, ta susza staje się mniej dotkliwa. I jest mniej szkodliwa też dla rolnictwa. To są oczywiście takie kwestie, których się nie da rozwiązać w ciągu jednego roku, ale trzeba o nich jak najwięcej mówić, żeby jednak udało się przedsięwziąć środki zaradcze jak najbardziej skuteczne. Czy nam się to uda? No bądźmy optymistami. Wielkopolska akurat, jeśli chodzi o suszę, mogłaby tutaj dużo powiedzieć i dużo pokazać, zwłaszcza wschodnia część regionu, więc wiemy, że to nie jest wydumane zagrożenie. Ale poza suszą, będzie jeszcze o stowarzyszeniu, które założył były zastępca prezydenta Jacka Jaśkowiaka, Mariusz Wiśniewski, który został zwolniony z pracy w urzędzie, ale założył stowarzyszenie, dzięki któremu chciałby jednak pracować nad poprawą jakości życia w Poznaniu. Będzie też o tym, jak wyglądają prace nad monitoringiem w Gostyniu. Okazuje się, że nawet w mniejszych miejscowościach monitoring bardzo się przydaje. Są tego efekty. W związku z tym rozbudowa, jeśli środki na to pozwalają, jest jak najbardziej wskazana. Mieszkańcy Poznania muszą się też nastawić na kolejne utrudnienia drogowe. Trochę ich jest, ponieważ trwa remont skrzyżowania ulicy Piątkowskiej i ulicy Trójpole. Zaczął się remont ulicy Poręby na Umultowie. No i jeszcze do tego dochodzą remonty przejazdów kolejowych na Dębcu, co sprawia, że po Poznaniu się dość trudno poruszać, a w samym centrum miasta wcale nie jest dużo lepiej, bo będzie przebudowa placu przy pomniku Ułanów Poznańskich, co też się będzie wiązało z konkretnymi utrudnieniami, a na Jeżycach dają się we znaki prace przy odbrukowaniu ulic Mickiewicza i Dąbrowskiego, gdzie są wykonywane prace powiększające misy, w których rosną tamtejsze drzewa. No to niestety skutkuje też tym, że pas jezdni, przynajmniej jeden, jest częściowo zajęty i są spore utrudnienia także dla pieszych. To takie dobre poniedziałkowe wiadomości, prawda?
5: Tak.
6: Żeby mieszkańcy wiedzieli, jak w tym nadchodzącym tygodniu poruszać się po mieście. Z dobrych wiadomości mamy informacje o tym, że są nowe zwierzęta w naszym poznańskim zoo i o tym oczywiście będziemy mówili w naszych serwisach, a Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza zaprasza już wkrótce na Dni Różnorodności Kulturowej, gdzie się będzie działo wiele ciekawych rzeczy. I wiele ciekawych imprez oczywiście.
5: Aha. Dobrze. Naszym gościem dzisiaj była Monika Gałęska, która próbowała nas tutaj zaczarować trochę tańcem. Będzie czarować tańcem. Taniec w ujęciu chrześcijańskim. Opowiedz troszkę o tej rozmowie i zachęć do posłuchania jej, bo niebawem będzie dostępna na naszej stronie.
6: Tak, niebawem będzie dostępna na naszej stronie, a samo wydarzenie odbędzie się co prawda w czerwcu dopiero, ale my będziemy o nim oczywiście przypominać.
5: Jako, że jesteśmy patronem.
6: A wydarzenie jest fantastyczne. Proszę sobie wyobrazić piękne wnętrza Bazyliki Świętego Józefa na wzgórzu Świętego Wojciecha. Do tego fantastyczne, wspaniałe dźwięki harfy, piękne głosy, orkiestra i młodziutcy tancerze z Państwowej Szkoły Baletowej. A wszystko to jako medytację do psalmu numer 100 z myślami Świętego Jana Pawła II. No to ja już chyba więcej nic nie muszę mówić, prawda?
5: Nie, przypomnij jeszcze datę tylko.
6: To jest 16 czerwca.
5: Aha, czyli za miesiąc i
6: Przepraszam,
5: trochę.
6: Przepraszam, 14 czerwca, nie 16.
5: Czyli też za miesiąc i trochę.
6: Też za miesiąc, dokładnie. Ale będziemy przypominać.
5: Tak, rzecz jasna. Dobrze, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Proszę słuchać serwisów informacyjnych Radia Emaus bardzo uważnie. Proszę też posłuchać bardzo uważnie naszego głosu konkursowego właśnie teraz.
7: To jest historia w ogóle, wiesz, gigantyczna i wspaniała, bo właśnie gdyby nie to, to prawdopodobnie w ogóle moje życie zawodowe by się zupełnie inaczej potoczyło. Być może do dzisiaj bym tam tkwił.
5: Kto to mówi? Za poprawne odpowiedzi będziemy wynagradzać dzisiaj podwójnym zaproszeniem do Multikina 71 48. Zapraszam.

0: Do samego końca. Zamki na piasku. Ladybug.
1: Poranny konkurs.
2: To jest historia w ogóle, wiesz, gigantyczna i wspaniała, bo właśnie gdyby nie to, to prawdopodobnie w ogóle moje życie zawodowe by się zupełnie inaczej potoczyło. Być może do dzisiaj bym tam tkwił.
0: Robert Więckiewicz opowiadał o tym, jak wziął udział w castingu do telenoweli Klan. Być może nie zobaczylibyśmy nigdy w tym serialu Tomasza Stockingera, tylko właśnie Roberta Więckiewicza. Ciekawe, jakby to było. Pan Dominik udzielił poprawnej odpowiedzi. Pan Dominik pójdzie do kina, do multikina wraz z osobą towarzyszącą. Po to zaproszenie nie trzeba do nas do radia przychodzić. Za chwilę wyślę SMS do pana, panie Dominiku, z instrukcją, jak tę nagrodę należy odebrać. Następny konkurs filmowy w Radiu Emaus jutro o 9:15. Już teraz zapraszam.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
9: Jest poniedziałek, 11 maja, minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
10: Księża Filipini zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Malta Festival ogłasza wyjątkowe otwarcie tegorocznej edycji. Zawodnik klubu Start Gniezno po wypadku na torze trafił do szpitala w Poznaniu. Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu przy współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Są one przeznaczone dla młodych ludzi od 13 do 25 roku życia, jak mówi ksiądz Jarosław Krawczyk, współorganizator wydarzenia.
11: Myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają.
10: Na archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso można się zapisać na stronie internetowej Paradiso. Spotkanie potrwa od 29 czerwca do 3 lipca.
0: Informacje z Poznania.
10: Jak wygląda uprawa szparagów, projektowanie ogrodu czy leczenie roślin? Tego wszystkiego będzie się można dowiedzieć podczas majówki z Konstancją Łubieńską w Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. O tym, co czeka gości majówki, mówiła podczas rozmowy porannej w Radiu Emaus dr Jolanta Lisiecka.
12: Drugi wykład będzie poświęcony parkom i ogrodom Poznania, ponieważ autorzy są z naszego uniwersytetu, opublikowali książkę na temat właśnie parków, ogrodów Poznania i podzielą się z nami tutaj informacjami na ten temat. Studenci z kół naukowych, studenci ze studiów podyplomowych Miejskie Ogrodnictwo poprowadzą warsztaty, gry terenowe. Będzie też spacer szparagowy, ponieważ Marcelin szparagami między innymi stoi, można powiedzieć. Także będzie można zobaczyć, jak rosną. Będzie można spróbować tychże szparagów również.
10: Majówka z Konstancją Łubieńską odbędzie się 23 maja i rozpocznie o godzinie 10.
0: Informacje kulturalne.
10: Malta Festival ogłasza wyjątkowe otwarcie tegorocznej edycji. 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się koncert Za Miłość. Autorskie widowisko audiowizualne przygotowane specjalnie na inaugurację festiwalu. To będzie trzyczęściowy spektakl muzyczny z własną dramaturgią, oparty na nowych aranżacjach kultowych polskich utworów o miłości, połączonych w emocjonalne medleje. Opiekę artystyczną nad projektem objęła Natalia Kukulska, a na scenie wystąpią m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Jakub Józef Orliński, Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Zalia i Krzysztof Zalewski. Towarzyszyć im będzie 40-osobowa Cooperate Orkiestra i rozbudowana warstwa wizualna.
0: Informacje z regionu.
10: 19-letni zawodnik klubu Start Gniezno Patryk Budniak podczas niedzielnych zawodów żużlowych wypadł z toru i uderzył w trybuny. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu, gdzie w nocy przeszedł wielogodzinną operację. Przekazał Polskiemu Radiu Radosław Majewski z zarządu klubu Start Gniezno.
13: Na ten moment, według informacji przekazanych przez tatę Patryka i lekarzy, no, najważniejsze jest to, że nie ma jakichś poważnych urazów, jeżeli chodzi o narządy wewnętrzne. Próba wybudzenia także ma nastąpić dzisiaj Patryka, także myślę, że po tym fakcie będzie wiadomo więcej. Na razie musimy czekać i ściskać kciuki za to, żeby no było jak najlepiej.
10: Po zdarzeniu zawodników w czasie zawodów mecz ligowy w Gnieźnie został natychmiast przerwany. Do zdarzenia doszło na łuku toru przy wysokiej prędkości. Zdaniem Radosława Majewskiego był to nieszczęśliwy wypadek.
13: Przewodnicy szczepili się motocyklami w tak neurologicznym miejscu, w momencie kiedy naprawdę ta prędkość tych motocykli jest duża i siła uderzenia motocykla w bandę dmuchaną okalającą tor żużlowy była bardzo duża.
10: W wypadku ucierpiał także Leon Szlegiel z klubu Śląsk Świętochłowice. Zawodnik również został przewieziony do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
9: Z różnych źródeł otrzymałem już informację o tym, że do Poznania ma dziś zawitać burza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na ten temat na razie myślę z kolei, że to tylko kwestia minut, kiedy to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyda oficjalne ostrzeżenie w tej sprawie. Dane meteo na tę chwilę to 16 stopni Celsjusza i 1002 hektopaskale. Zachmurzenie będzie umiarkowane, momentami burze duże. Ach, te burze. Przewidywane są przelotne opady deszczu. No to tak, to już o tym mówię od samego rana, ale o burzach to się dowiedziałem dopiero przed chwilą. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie parasol lepiej mieć przy sobie dzisiaj.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jedenasty maja, poniedziałek, imieniny Ignacego, Franciszka i Miranda. Zapraszam na drugą, a właściwie trzecią część poranka. Do 10:00 z wami Tomek Wandel. Dzień dobry.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Wiele zależy od naszego nastawienia. Gdy oczekujemy spokojnego życia i powodzenia we wszystkim, każda trudność może wywołać w nas oburzenie i gniew. Gdy jednak liczymy się z przeciwnościami, łatwiej jest nam przyjąć je, gdy przyjdą. Jezus lojalnie mówi, że pójście za Nim oznacza narażenie się na odrzucenie. Wiedząc o tym, możemy nie załamać się w wierze, uspokoić nasze serca i z większą nadzieją spojrzeć w przyszłość. Na co mógłbym się nastawić, z czym się oswoić, na co przygotować, by później łatwiej się w tym odnaleźć?

Około 10.45 w tej godzinie w Radiu Emaus wyruszymy w muzyczną podróż w czasie. Dziś będzie to podróż bardzo retro, bo wystąpią grupy The Animals i Jimi Hendrix Experience. O 11.10 natomiast felieton językowy, słowo o słowie autorstwa Jerzego Bralczyka. I o 11.30 na sam finał naszego spotkania serwis kulturalny. Zapraszam serdecznie.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Manic Monday to grupa The Bangles. Piosenkę skomponował, jako pierwszy wykonał Prince. Manic Monday, szalony poniedziałek, czy taki nam się szykuje? No nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Tej wiosny i tego lata na targach pomidorów nie zabraknie. Teraz w Radiu Emaus również.

0: Ta piosenka pojawiła się tutaj. Panowie i panie. Tak, powiem teraz, co chciałem powiedzieć przed chwilą. Ta piosenka o tym, że należy szanować wspomnienia, pojawiła się tutaj zupełnie nieprzypadkowo, gdyż teraz właśnie zamierzam uszanować parę wspomnień. Zapraszam na muzyczną podróż w czasie, czyli muzyczne kalendarium Radia Emaus.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Pierwsze kroki na gitarze kojarzą właśnie mi się dokładnie z tym utworem House of the Rising Sun. Drugich kroków na gitarze nie było, gdyż zniechęcony porzuciłem ten instrument, przerzuciłem się na znacznie większy, ale do tego utworu zawsze bardzo chętnie wracam. House of the Rising Sun, The Animals, dziś wokalista tego zespołu świętowałby swoje 85. urodziny. Zapraszam na muzyczne wspominki w Radiu Emaus.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: 53. urodziny świętuje dzisiaj Kasia Klich. O tym już mówiliśmy dzisiaj kilka minut po godzinie 7. Nawet graliśmy jej piosenkę. Lepszy model, kiedyś taką piosenkę wyśpiewała. 60 lat temu urodził się Christoph Schneider. Jest perkusistą grupy Rammstein. 35 lat temu, w roku 1991, duet Roxette zadebiutował po raz czwarty. To był czwarty debiut na pierwszym miejscu listy przebojów w USA. Tym razem była to piosenka Joyride. Inspiracją do napisania tej piosenki był wywiad z Paulem McCartneyem, w którym muzyk powiedział, że komponowanie z Johnem Lennonem było, można było porównać właśnie do takiej wesołej przejażdżki, czyli Joyride. Dziś swoje 27. urodziny świętuje znana piosenkarka i aktorka, bardziej chyba znana jako piosenkarka, Sabrina Carpenter, a 23 lata temu zmarł Noel David Redding, był ostatnim strója Jimi Hendrix Experience. Wcześniej był jeszcze Jimi Hendrix, potem perkusista Mitch Mitchell i Noel Redding basista. Posłuchajmy w takim razie grupy Jimi Hendrix Experience w utworze Crosstown Traffic.

0: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Po reklamie.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 11 maja, minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Były zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski założył swoje stowarzyszenie. W Poznaniu trwa 23 tydzień bibliotek. Trwają rozmowy o wykorzystaniu środków z programu SAFE. W stolicy Wielkopolski powstało nowe stowarzyszenie. W sobotnie przedpołudnie przed poznańskim ratuszem inicjatywa Poznań Jutra Mariusza Wiśniewskiego zainaugurowała swoją działalność. Odwołany w styczniu zastępca prezydenta Poznania zapowiada, że stowarzyszenie będzie otwarte na głos mieszkańców.
3: Chcemy być otwarci na wszystkie problemy, które są zgłoszone przez różne grupy społeczne. Nie chcemy z góry sami, nie mamy panaceum na mądrość, chcemy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców różnych grup społecznych, wykluczać żadnych tematów. Oczywiście na pewno jakość życia, kwestie, które wpływają na życie w mieście dla tych najmłodszych, jak i również dla tych najstarszych. Wątki związane też na pewno z kwestią edukacji, bezpieczeństwa, przestrzeni publicznej, rewitalizacji, transportu, ale też rynku pracy.
2: Nasze propozycje będziemy prezentować władzom Poznania, dodaje Mariusz Wiśniewski.
3: Będziemy na pewno te rekomendacje przedstawiali mieszkańcom, ale wszystkim też radnym, władzom miasta, po to, żeby one faktycznie nie były tylko rekomendacjami na półce, ale też dążyli do tego, żeby były w odpowiednim czasie wdrażane w życie.
2: Do stowarzyszenia należą członkowie Koalicji Obywatelskiej, m.in. radni Tomasz Stachowiak, Monika Danelska i Łukasz Mikuła. Pierwsze spotkanie Poznania Jutra z mieszkańcami odbędzie się 19 maja w Bazarze Poznańskim.
1: Informacje z Poznania.
2: Od 11 maja do 6 lipca na poznańskim Umultowie będzie obowiązywała zmieniona czasowa organizacja ruchu. Powodem jest wymiana nawierzchni jezdni na ulicy Poręby. Prace zakładają wygrodzenie jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kresową do skrzyżowania z ulicą Kopcową. Zachowany zostanie przejazd ulicą Jasne Błonie. W miarę możliwości technicznych utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji. Objazd wyznaczono ulicami sąsiednimi.
1: Informacje kulturalne.
2: W Poznaniu trwa 23 tydzień bibliotek, święto książek, bibliotek oraz wszystkich, dla których słowo pisane ma szczególne znaczenie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. I z tej okazji zaplanowano liczne spotkania oraz prezentacje, zapowiada rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Katarzyna Wojtaszak.
4: Jednym z takich wydarzeń jest nowa wystawa Co czytali Raczyńscy. Natomiast poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań rodzinnych w naszych filiach. To są i spotkania plastyczne, literackie i warsztaty z Lego. Mnóstwo pomysłów na spędzenie czasu dla dzieci i dla dorosłych, ale w tygodniu bibliotek zapraszamy także na spotkania autorskie.
2: W stolicy Wielkopolski do akcji dołącza także Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Na stronach placówek można znaleźć pełen program wydarzeń. Tydzień bibliotek potrwa do 15 maja.
1: Informacje z kraju.
2: Trwają rozmowy z resortami obrony i finansów o wykorzystaniu środków z programu SAFE dla służb mundurowych, zapewnia wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański. Z powodu weta prezydenta Karola Nawrockiego środki z unijnego funduszu trafią najpierw do resortu obrony.
5: Miało do polskich służb mundurowych, z wyjątkiem Straży Pożarnej, ale Policji, Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej trafić około 1 700 000 000 euro, czyli około 7 106 700 000, to jest różnie po prostu liczone. Natomiast to się nie stało, dlatego że te środki dzisiaj według SAFE-u kierowane są do ministra obrony narodowej.
2: W piątek podpisano umowę pozwalającą na skorzystanie z programu SAFE, który oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Spłata pożyczek rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Fundusz SAFE został wynegocjowany w rekordowym tempie, bo w ciągu 3 miesięcy podczas polskiej prezydencji w ubiegłym roku. Polska jest największym beneficjentem unijnego programu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Ciśnienie spada, teraz na barometrze 1000 hektopaskali. Zachmurzenie jest umiarkowane, w ciągu dnia wzrośnie do dużego, możliwe opady deszczu i nawet burze. Będzie ciepło, temperatura wzrośnie do 20 stopni, a teraz jest już 19.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jedenasty maja, poniedziałek, 131 dzień roku, imieniny Ignacego, Franciszka i Miranda. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry. Teraz grupa Earth, Wind & Fire, a za chwilę profesor Jerzy Braczek.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Rafał ma pewną wątpliwość, ale bardzo słuszną, gramatyczną, dotyczącą brzmienia przypadka pewnego. Czyli cytuję tutaj cały ten tekst, bo to jest ciekawe. Podmiotowi uprawnionemu, czyli wierzycielowi sądowemu lub administracyjnemu organowi, egzekucyjnemu sądowi, organowi prokuratury, szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, biurze informacji kredytowej, a także biurom informacji gospodarczej. No i pewnie Państwo usłyszeli, że akcentowałem wyraźnie końcówki, a więc to było wierzycielowi, organowi, sądowi, szefowi i nagle biurze. Dlaczego? No właśnie, ten celownik nie jest częstym przypadkiem w odniesieniu do takiego rzeczownika jak biuro. I dlatego dziwi nas czasem, że to istnieje taka forma jak biuru. Oczywiście biuru informacji, a nie biurze informacji. Gdyby to był rodzaj męski, to wtedy mamy owi, oczywiście jak organowi, urzędowi i tak dalej. Gdyby rodzaj żeński, na przykład izba, to izbie. I tu nie mamy żadnych wątpliwości. Ta wątpliwość czasem pojawia się w rzeczownikach neutralnych, nijakich. I tam właśnie, no mamy oczywiście polu, oknu, czy stronnictwu, jeżeli w celowniku, komu czemu. Ale biuro rzadko występuje w takiej właśnie konstrukcji. No oczywiście nie biurowi, nie biurze, tak jak tu ktoś zapisał, tylko biuru. Ktoś, no i to ważny ktoś, jakiś urząd, prawdopodobnie cały ten tekst jest urzędowy, już poprawnie dał biurom, bo w liczbie mnogiej jakoś to om jest tak powszechne, że wszyscy to czujemy. Ale tego biuru jakoś, temu biuru nie oddajemy sprawiedliwości gramatycznej. A więc biuru, a nie biurze w tym ciągu celowników.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

No tak, chciałem coś wcześniej powiedzieć, ale tu mnie Rod Stewart zaskoczył przepięknym epilogiem tej piosenki Rhythm of My Heart. Jest 20 po 11 i słuchacie jeszcze porannego, a właściwie już przed południowego programu Radia Emaus o 11.30 serwis kulturalny, a teraz piosenka Petera Gabriela.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek. To fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Na początek dzisiejszego serwisu kulturalnego mam propozycję dla fanów rocka progresywnego, a w szczególności dla fanów grupy Marillion. W Poznaniu koncert zagra włoska grupa Mr. Punch. Grupa zaprezentuje utwory grupy Marillion z okresu, gdy jej wokalistą był Fish. Zapowiada się dobry, progresywny wieczór. 28 maja w klubie Pod Minogą. O tym wydarzeniu będę jeszcze przypominał. Co więcej, będę miał też jedno zaproszenie na ten koncert, więc proszę słuchać Radia Emaus bardzo uważnie. Natomiast dzisiaj o 19 w Teatrze Wielkim koncertuje Michał Bajor. Jego program nosi tytuł Piosenki, które lubię. Koncert jest wyprzedany, ale zawsze można polować na tak zwane zwroty. Być może ktoś zwróci bilet, wtedy będzie można go kupić i iść po prostu zobaczyć, jak Michał Bajor prezentuje się na scenie, a na pewno prezentuje się doskonale. Jeszcze jedna propozycja o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym, stand-up Antoniego Syrka-Dąbrowskiego, stand-up pod tytułem O tym nie rozmawiamy. Majowy repertuar Multikina to propozycja dla wszystkich miłośników opery, teatru, malarstwa i najwybitniejszych wydarzeń artystycznych prezentowanych na wielkim ekranie. W majowym repertuarze w Multikinie będzie można zobaczyć wyjątkowe wydarzenia operowe, teatralne oraz filmowe spotkania ze sztuką. Widzowie będą mogli zobaczyć m.in. koncert 90. urodziny Pavarottiego, La Traviatę z Arena di Verona i spektakle teatralne z Danielem Radcliffe'em i Brianem Cranstonem. Także wyjątkowe produkcje z cyklu Art Beats poświęcone Muzeum Prado oraz twórczości Caravaggia. Szczegółowy program oczywiście na stronie www.multikino.pl. A dziś w kinie Bułgarska 19 o 16.40 Najświętsze Serce, o 17.10 Ostatnia Sesja w Paryżu, 18.40 Miłość w Czasach Apokalipsy, o 19.00 Chronologia Wody i o 20.20 Ścieżki Życia. Zapraszamy.
4: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Lessons in Love. Mark King, czyli jeden, być może najszybszy, ale na pewno jeden z najszybszych gitarzystów świata i jego grupa Level 42. Wiaterek się trochę zrywa, zaraz idę zbadać, jak silnie wieje. Dziękuję dzisiaj za nieco wydłużony poranek. Jutro słyszymy się w godzinach standardowych, czyli między 6 a 10. Zapraszam na ten czas. Zapraszam też na konkurs filmowy o 9.15. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel. Życzę miłego popołudnia.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
1: To już ponad minuta po godzinie 12.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ósmoklasiści rozpoczęli egzamin na zakończenie szkoły. W Lesznie powstanie miejski żłobek, kejtrówka i latające psy. Znów na poznańskiej Cytadeli. Tysiące uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całym kraju rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. Dzisiaj piszą język polski, jutro matematykę, a w środę język obcy. Od wyników w dużej mierze zależy, do jakich szkół ponadpodstawowych dostaną się zdający. Dlatego nerwy są.
3: Trochę się stresuję.
4: Przeuczyłem dużo i dzisiaj jest ten ważny dzień.
5: Bywało lepiej, ale jest nastawienie. Tak, oczywiście.
4: Jest oczywiście stres, ale trzeba przytknąć otwartą głowę, zrobić sobie dwa głębokie wdechy, no i spodziewać się jak najlepszego.
6: Stresuję się trochę.
7: Stresujesz się?
6: Tak, chociaż dzisiaj na polskim może być łatwo, jutro gorzej na matematyce.
8: Ale nikt w przyszłości nie będzie patrzył na wyniki z egzaminu, jak mnie będzie zatrudniał.
2: Na napisanie sprawdzianu z języka polskiego zdający mieli 2,5 godziny.
0: Informacje z Wielkopolski.
2: W Lesznie powstanie miejski żłobek, rozpocznie działalność od lipca. Powstanie w miejscu likwidowanej społecznej placówki opieki żłobkowej MIŚ, prowadzonej dotychczas przez osobę fizyczną. Miasto przejmie organizację opieki nad najmłodszymi mieszkańcami, tworząc jednostkę budżetową podlegającą samorządowi. Celem utworzenia miejskiego żłobka jest zwiększenie dostępności opieki dla dzieci do lat 3 oraz wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. W placówce ma zostać utworzonych około 95 miejsc dla dzieci. Pokazy, prelekcje i porady behawiorystów to tylko część wydarzeń przygotowanych w ramach pikniku edukacyjnego Kejtrówka w Poznaniu. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. Atrakcje czekają na poznaniaków i poznanianki na Cytadeli w weekend 16 i 17 maja. Wstęp jest bezpłatny.
0: Informacje sportowe.
2: Przy drodze dębińskiej bez bramek piłkarze Warty Poznań zremisowali 0-0 z Sandencją Nowy Sącz w 32. kolejce drugiej ligi. Wczoraj po raz pierwszy kibice mogli skorzystać z nowej trybuny. Powstała ona dzięki wpłatom od sympatyków Dumy Wildy. Dzięki temu na stadionie zasiadło ponad 1700 widzów. Było to spotkanie momentów, zaznaczał na pomeczowej konferencji trener Warty Maciej Tokarczyk.
9: Pierwsze 15-20 minut Sandecja przeważała, natomiast my nie panikowaliśmy, bo wiedzieliśmy, ile jakości ma ten zespół i że mogą być takie momenty. Byliśmy na to przygotowani, że czasami trzeba będzie zejść do obrony niskiej, będziemy musieli to przetrwać. To był okres, w którym mieliśmy problem z uwolnieniem piłki, bo uwalnialiśmy często do najbliższego zawodnika, natomiast w tym momencie Sandecja była bardzo dobra w kontrpressingu. Gdy to zmieniliśmy, zaczęliśmy uwalniać za linię obrony, no to zaczęliśmy zdobywać pole karne, tworzyć sytuację i wtedy troszkę się otworzył środek i mogliśmy pograć.
2: Na 3 kolejki przed końcem rozgrywek Warta jest druga w tabeli, co daje jej awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Ma 2 oczka przewagi nad 3. Olimpią Grudziądz.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Na razie bez deszczu w stolicy Wielkopolski, ale to się zmieni, tak mówią synoptycy, i już koło 13, czyli za godzinę, powinno popadać. Potem będzie taka 2-godzinna przerwa i znowu będą opady deszczu, aż mniej więcej do wczesnego wieczora, do godziny 19. No nie wiem pewnie, czy to tak dokładnie i w punkt i punktualnie ten deszcz się zacznie i skończy, ale takie na razie są prognozy, więc na to można liczyć. Przejaśnienia dzisiaj też będą, ale będzie ich bardzo mało, bo niewielka ilość odkrytego nieba, więc słońce ma naprawdę problemy, żeby przedrzeć się przez grubą warstwę chmur. Jakość powietrza w Poznaniu jest dobra, no i to jest bardzo dobra informacja, moim zdaniem, mimo że jakość powietrza dobra, a jeśli chodzi o warunki biometeo, no tu może przemilczę, bo i dziś i w nocy będą niekorzystne, ale za to jutro rano, jak się tylko obudzicie, to poczujecie, że biomet jest przekorzystny.

A jak tam dzisiaj u was? Warunki biometeo? No mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Musicie uważać, bo o tym nie wspominałem, a dzisiaj warunki takie deszczowo-burzowe mogą być nawet. Nie tylko sam deszcz się pojawi, ale i błyski, i grzmoty, bo burze tym się charakteryzują. Takie dynamiczne zjawiska pogodowe dzisiaj na pewno mogą się w Poznaniu pojawić, więc bądźcie na to przygotowani. A właśnie, jeśli chodzi o parasol i wiatr porywisty, no tu może być kłopot, tylko jakiś taki konkretny parasol, bardzo taki solidnie zmontowany, bo porywy mogą sięgnąć dzisiaj nawet 40 km na godzinę, a ciśnienie atmosferyczne, no też właśnie takie trochę policyjne. 997 hektopaskali dzisiaj na barometrach. Dzień dobry, Arkadiusz Szymański, ja się witam, dołączyłem do Piotra Wielickiego i będziemy razem dzisiaj na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi, ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Ale powiedziałam wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
2: Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani mnie. Jezus nie usprawiedliwia prześladowania chrześcijan, ale pokazuje jego źródło. To było doświadczenie świętego Pawła, odpowiedzialnego za mordowanie i wtrącanie do więzień uczniów Jezusa. Wszystko w jego życiu zmieniło się, gdy poznał Jezusa. Wszystko w wierze zaczyna się od spotkania i poznania Go. Z tego rodzi się decyzja zerwania ze złem i naśladowania Jezusa. Pomyśl, do jakiej zmiany na lepsze zaprasza mnie dziś Chrystus?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: To był Craig David i tak coś czuję, że jeszcze dzisiaj się pojawi, ale nie w tym utworze, w kolejnym, innym, ale równie ciekawym.
1: Radio Emaus. W środku dnia.
0: Zdarza wam się, że jesteście na jakichś dietach, na rozmaitych wyrzeczeniach kulinarnych, które sobie fundujecie, żeby na przykład poprawić swój stan zdrowia, albo żeby poprawić swój wygląd, albo żeby poprawić swoją sylwetkę. Dietetyczka Marzena Kasprzak-Jóźwiak już za chwilę, za 10 minut na naszej antenie i sekrety diety, jej audycja. No ale będzie o tym, co już niedługo może nas czekać, czyli jak kulinarnie przebrnąć przez wakacje, bo to jest taki specyficzny czas wakacje, kiedy w ciągu roku możemy mieć pewne postanowienia, a potem nagle przychodzi urlop i proszę bardzo, jakbyśmy w ogóle nagle zapomnieli o tym wszystkim. No i gdy jesteśmy na diecie, jak to zrobić? Kiedy wyjeżdżamy w jakieś ciekawe miejsce, do jakiegoś kurortu, a tam co kawałek jakieś zanęty świetnie pachnące i w ogóle no to ciężko się opanować, ale być może pani dietetyczka Marzena Kasprzak-Jóźwiak za chwilę powie, co zrobić, żeby nie zwariować w tej sytuacji, no bo myślę, że takie zwariowanie jest wtedy nietrudno.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Sekrety diety. Zaprasza Marzena Kasprzak-Jóźwiak.
4: Dzisiaj w audycji temat wakacyjny, bo wakacje w pełni. Chciałabym pogadać z Państwem trochę o tym, jak jechać na wakacje, jak w ogóle przeżyć wakacje. Tak zdroworozsądkowo i nie oszaleć, chcąc się w miarę zdrowo odżywiać, albo będąc na diecie. Często, jak jeszcze pracowałam z moimi pacjentami, to pytanie, kiedy wyjeżdżali na jakieś wakacje, było, jak my mamy na tej diecie żyć, albo co my mamy jeść na tych wakacjach, żeby jakoś funkcjonować. I o ile trochę inaczej jest wtedy, kiedy jedziemy na przykład do hotelu z pełnym wyżywieniem, bo tam wybór jest szeroki i tutaj pewnie można sobie zrobić jakąś tam listę, o tyle wtedy, kiedy sami sobie gotujemy, to często jest jakiś problem, no bo wielu rzeczy nam się po prostu nie chce. Idziemy w gotowce, kupujemy w jakichś tam budkach, no i nie zawsze to jest jakieś takie super zdrowe. Natomiast podstawą jest to, żeby to były wakacje, czyli fajny czas dla całej naszej rodziny. Czas luzu, czas zadbania troszeczkę o siebie, przemyślenia pewnych kwestii, ale nie czas gotowania przez cały czas, i nie czas chodzenia za wszystkimi domownikami i mówienia, to jest niezdrowe, tego nie jest, tego zjadłeś za dużo. Trochę nie o to chodzi, nie? I ja jestem raczej zwolennikiem tego, żebyśmy trochę wrzucili na luz i pewne rzeczy oczywiście trzymali w ryzach, pewne rzeczy sobie przemyśleli, na ile my chcemy pójść na ustępstwa, ale też bez takiego szlabanu na totalnie wszystko, bo to wtedy wcale nie będą dla nas fajne wakacje. Będziemy ciągle o tym jedzeniu myśleć, ciągle o tym, co zjemy na dany posiłek, albo ciągle wyrzuty sumienia, że zjadłam coś tam, czego nie powinniśmy. To wcale nie jest dobre. To wcale nie będą fajne wakacje, jeśli to jedzenie będzie numerem jeden na tych wakacjach. I tak naprawdę ta zdrowa dieta może być taka w miarę naszych potrzeb przystosowana, czyli stawiajmy na dużą ilość warzyw, dużą ilość owoców, żeby co najmniej połowa tego talerza to były warzywa, owoce. Pamiętajmy o dobiałczaniu, o tym też audycja już była, dlaczego to jest tak istotne również na wakacjach, bo większa sytość. Pamiętajmy też o nawodnieniu, bo to nawodnienie też często kuleje, a na wakacjach jest bardzo często większa aktywność fizyczna i to nawodnienie jest tutaj istotne. Pamiętajmy też o takim jedzeniu po prostu intuicyjnym, patrząc na to, jak się żywimy na każdego dnia, w jaki sposób ta nasza dieta wygląda, na przykład ułożona przez dietetykę albo ta, którą sobie wypracowujemy, żeby była zdrowsza, starajmy się to po prostu przekładać na talerz. Nie zawsze się uda jeden do jeden, bo na przykład pójdziemy na grilla, na którym będą kiełbaski i dawno nie jedliśmy i po prostu mamy na nie ochotę, no to okej, ale zjedzmy też sałatkę, która jest obok i żeby ta proporcja też była prawidłowa. Jeśli jesteśmy nad morzem i mamy ochotę na tego gofra, który tak bardzo pachnie i chyba najlepiej smakuje nad morzem, mimo że prawie każdy z nas już teraz może go sobie zrobić w domu, kupić go w lodnicy i przygotować w domu, do tego zjedzmy, ale być może nie trzeba go zjeść z bitą śmietaną i furą jeszcze tam posypek, a być może ten z cukrem pudrem też będzie okej. a może się okazać, że nie, że ten zbitą śmietaną jest naszym wymarzonym i ciągle o nim myślimy, więc kupmy go, cieszmy się jedząc go, cieszmy się z każdego kęsa, który wprowadzamy do buzi, ale starajmy się, żeby już pozostałe posiłki były w miarę okej. To jest bardzo mocno do przemyślenia, żeby to jedzenie nie zapanowało nad tym naszym czasem wolnym. Pamiętajmy też o tym, żeby tego ruchu było więcej, bo są wakacje, kiedy my dużo chodzimy, jeździmy na rowerach, różne przejażdżki, pływanie, wszelakie aktywności, a są też osoby, które wybierają bardziej stateczne wakacje, to znaczy leżaczek, i to jest ich forma odpoczynku z książeczką. Tutaj nie negujemy jednego ani drugiego, natomiast jeśli leżaczek wygrywa, no to musimy przemyśleć temat mocno, jak ten ruch wprowadzić w inny sposób, czyli na przykład pójść później na spacer, żeby ta aktywność fizyczna też występowała, bo wtedy odpoczywa też nasza głowa. No i coś, co jest też dość istotne, czyli alkohol. Jeśli pozwalamy sobie na wakacjach na alkohol, to pamiętajmy też o tym, że to też są odpowiednia ilość kalorii, którą wprowadzamy. I często jest tak, że niestety, ale jeśli na tych wakacjach spożywamy go więcej, to możemy przyjechać z dodatkowymi kilogramami, bo my trochę tak nie patrzymy na to. Patrzymy na to, co jemy, a nie patrzymy na to, co pijemy. A to też jest odpowiednia kaloryczność, która bardzo łatwo wchodzi w napojach też gazowanych na przykład. Natomiast niestety wprowadzamy sobie odpowiednie kalorie dodatkowo do tej naszej diety, zupełnie czasem niepotrzebnie. I na koniec, jeśli mamy na przykład problem ze słodkościami i wiemy, że na wakacjach możemy się odpalić, no bo na przykład jest szwedzki stół i możemy sobie z niego wybrać, co tam chcemy, to załóżmy sobie sami ze sobą taką umowę, że na przykład te słodycze są, ale raz dziennie. Taka zasada trochę 80/20, czyli nie zupełnie eliminujemy, ale też nie idziemy w tango. Dlatego, że jeśli będziemy eliminować zupełnie, a mamy z tym problem, to szczególnie na wakacjach, wtedy kiedy mamy trochę więcej luzu, może się okazać, że popłyniemy i na przykład źle się będziemy czuć, albo też będziemy po prostu o tym ciągle myśleć. I zamiast jedzenia tego na przykład ciasta, na które mam mega ochotę, albo tego gofra, o którym wcześniej wspominałam, to będziemy jeść wszystko dookoła, starać się zjeść jakieś zdrowe produkty. Natomiast i tak ta kaloryczność będzie dużo, dużo większa, bo na końcu i tak zjemy ten produkt, o którym marzyliśmy. Więc czasem to się po prostu trochę nie opłaca. Przemyślmy, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to jest czas wakacji, czas odpoczynku, a nie myślenia tylko i wyłącznie o jedzeniu. I tego Państwu i sobie również życzymy ten czas wakacyjny. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Sekrety diety. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 6 czerwca. W Toskanii będzie wielkie święto, a tak naprawdę wielkie święto dla tych, którzy lubili i szanują nadal sztukę Igora Mitoraja, bo to właśnie tam zostanie otwarte Muzeum Igora Mitoraja, taka pierwsza na świecie placówka, która będzie poświęcona temu wybitnemu polskiemu rzeźbiarzowi, a zatem jeśli byście chcieli się wybrać do Toskanii w najbliższym czasie, to już od 6 czerwca w takiej miejscowości Pietrasanta, nazywa się ta miejscowość, Pietrasanta w Toskanii. Tam będzie otwarte pierwsze na świecie muzeum poświęcone Igorowi Mitorajowi, wybitnemu polskiemu rzeźbiarzowi, a zatem być może warto dodać na swojej marszrucie wycieczkowej, wypadowej do Toskanii ten właśnie punkt, żeby odwiedzić po raz pierwszy to miejsce, które od 6 czerwca będzie tam działać już. No i mamy nadzieję, że będzie tam długo, długo trwało.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Dokładnie dzisiaj, 11 maja, przypada 55. rocznica śmierci Rafała Wojaczka. Rafał Wojaczek zmarł 55 lat temu, w 1971 roku. Poeta, prozaik, zmarł we Wrocławiu, ale jego utwory zostały na zawsze w kanonie wierszy. Zmarł bardzo młodo, bo jeśli chodzi o jego wiek, to nie przekroczył nawet 30 lat. W zasadzie miał 26 lat, gdy zmarł. Opisywał świat, który pozostawał według niego w permanentnym konflikcie z człowiekiem, no ale na zawsze zapisał się w historii literatury polskiej. Także warto wspomnieć dzisiaj Rafała Wojaczka, a może jeśli ktoś z was nie zna chociażby wierszy Rafała Wojaczka, no to może warto dzisiaj do nich dotrzeć z okazji 55. rocznicy śmierci tego poety.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Resort Spraw Zagranicznych będzie wyjaśniał sprawę ucieczki Zbigniewa Ziobry do USA. Gospodarka, polityka, technologia. Za dwa dni w Poznaniu rusza konferencja Impact. Dwie wielkopolskie szkoły wśród najlepszych w rankingu szkół zwolnieni z teorii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Węgier w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort chce wyjaśnień, na jakiej podstawie prawnej były minister sprawiedliwości, pomimo licznych zarzutów kryminalnych, był w stanie opuścić Węgry. Zbigniew Ziobro potwierdził już, że jest w Stanach Zjednoczonych i będzie tam przebywał na podstawie wizy dziennikarskiej, jako nowy komentator polityczny w telewizji Republika. Wiceminister MSZ Marcin Bosacki powiedział dziennikarzom w Brukseli, że sprawa ta będzie wyjaśniona.
3: Oczekujemy na poważne rozmowy z partnerami amerykańskimi, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście jego tłumaczenie, że on od tej chwili jest dziennikarzem, jest raczej kabaretowe, chociaż cała sprawa kabaretowa nie jest, bo przypominam, że on jest oskarżony o poważne finansowe i związane z nadużyciami władzy przestępstwa.
2: Resort chce zapytać m.in. o to, jakie dokumenty umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granic i dały mu prawo wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi Prawa i Sprawiedliwości zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Informacje z Poznania.
2: 13 i 14 maja Poznań staje się miejscem rozmów o tym, kto dziś kształtuje reguły gry w gospodarce, polityce, technologii, kulturze i życiu społecznym. Uczestnikami 11. edycji Impact będą m.in. Donald Tusk, Justin Trudeau, Amal Clooney, Kristalina Georgieva, Scott Galloway, Jeff Koons i Olga Tokarczuk. Tegoroczna agenda układa się w opowieść o świecie, który szuka nowego kompasu. Wielkopolska po raz kolejny będzie regionem gospodarzem wydarzenia. Wśród 20 najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce w ogólnopolskim rankingu szkół zwolnieni z teorii 2026 znalazły się dwie placówki z województwa wielkopolskiego. Piąte liceum ogólnokształcące imienia Jana III Sobieskiego w Kaliszu oraz drugie liceum ogólnokształcące imienia generałowej Zamojskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Szkoły zajęły odpowiednio 16 i 18 miejsce w kraju. Ranking Fundacji Zwolnieni z Teorii obejmuje ponad 500 szkół ponadpodstawowych, które najskuteczniej wspierają młodzież w rozwijaniu kompetencji przyszłości. Zestawienie bazuje na wynikach 7426 uczniów i uczennic biorących udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. W bieżącym roku szkolnym zrealizowani oni łącznie 1534 autorskie projekty odpowiadające na realne problemy społeczne.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Medytacji nad psalmem setnym z komentarzami świętego Jana Pawła II już za miesiąc w klasztorze karmelitów bosych w Poznaniu. Wydarzenie ma głęboki wymiar artystyczny i duchowy, zaznacza organizatorka i reżyserka medytacji Monika Gałęska.
4: Począwszy od pieśni kontemplacyjnych, ponieważ już od lat współpracuję ze wspaniałym zespołem pod kierownictwem pana Zbigniewa Kaczmarka, zespołu muzyki dawnej Anonymous, jak i również panem Michałem Zatorem, który swoją niesamowitą barwą głosu, jak i też dźwiękami harfy ubogaca to piękno psalmów. Pani Joanna Kirsztejn, która czyta, jest lektorem i czyta właśnie teksty świętego Jana Pawła II.
2: Medytacja nad psalmem setnym odbędzie się 14 czerwca o godzinie 20.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Na co możemy liczyć dzisiaj w pogodzie, a w zasadzie czego możemy się spodziewać? No, takie zjawiska jak burze z deszczem jak najbardziej dzisiaj możliwe. Porywisty wiatr 40 km na godzinę, więc przy burzy z deszczem ciężko będzie utrzymać parasol, no ale mam nadzieję, że sobie dacie radę. Bardzo niskie ciśnienie dzisiaj i podkreślam słowo bardzo, dlatego że 997 hektopaskali, taka wartość na barometrach, jest ciepło i mokro, ale warunki biometeo niekorzystne. Niekorzystne będą także w nocy, już jutro o poranku powinno być wszystko ok i korzystny biometr powinien do nas powrócić. W nocy temperatura do 7 stopni maksymalnie, ale odczuwalna będzie w granicach 4 stopni Celsjusza, a jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, maksymalnie w ciągu dnia, i to jest znacząca różnica między tym, co dzisiaj, bo dzisiaj odczuwamy 21 stopni, tyle samo, co widzimy na termometrach, a jutro będziemy odczuwać 10 stopni, a na termometrach zobaczymy jutro 12.

Gdzie nie spojrzę w wiadomości, to przeważa sport jednak. Barcelona, FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. No i wypowiedzi Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego biją rekordy popularności, jeśli chodzi o odsłony. A jeśli chodzi o przyszłość Roberta Lewandowskiego, no to jeszcze nic nie wiadomo. Czy on zostaje w tej Barcelonie, czy nie? Czy może gdzieś będzie transferował w inne miejsce na świecie i tam będzie jeszcze piłkarzem, który zachwyca, nadal zachwyca, tak. Mimo wieku niektórzy mówią, a ja mówię, że ten wiek zobowiązuje i on pokazuje, że wcale nie trzeba być młodzikiem i młodym człowiekiem, żeby zadziwiać świat swoimi umiejętnościami, a można, no to nie znaczy, że nie jest młody, no ale jest dojrzały sportowo i myślę, że tutaj też pokazuje klasę. Wojtek Szczęsny też pokazuje klasę, znakomicie radzi sobie w bramce Barcelony, a jeśli chodzi o dokonania sportowe, to dzisiaj więcej na ten temat na pewno będzie w audycji Hartowo na Sportowo. Michał Bondyra zaprasza dzisiaj jak zwykle o godzinie 17:30, więc jeśli ktoś chce słyszeć więcej tematów sportowych, to myślę, że o 17:30 powinien się tutaj blisko Radia Emaus zameldować. Znaczy gdzieś tam w świecie, ale blisko odbiornika.

Virtual Insanity, Jamiroquai, a może Horizontal Insanity, w zależności od tego, jakbyśmy to interpretowali, ale gdy już jesteśmy przy takich tematach właśnie horyzontalno-wirtualnych, no to warto wspomnieć o tym, że teraz mamy ten czas, kiedy bardzo jasno jest w nocy, znaczy bardzo jasno, no nie ciemności kryją ziemię w ciągu nocy, tylko mamy szansę obserwować dość jasne noce. Dlaczego tak się dzieje? Tak to jest, że jeśli chodzi o konsekwencje nachylenia osi Ziemi w stronę Słońca, to ona doprowadza właśnie do tego, że na półkuli północnej okazuje się, że mamy białe noce. No a skoro my jesteśmy na półkuli północnej, no to możemy ostatnio zaobserwować to też u nas, że w nocy nie jest całkowicie ciemno. Nie ciemności kryją ziemię, jak mówił klasyk, tylko da się coś tam zobaczyć. Ale dzisiaj na przykład burze z deszczem są przewidziane, no w nocy już tylko deszcz, może bez burzy, no ale to błysk jednak będzie rozjaśniał to, co będzie ciemne. Tak to będzie wyglądało. Białe noce u nas też możliwe. Przekonaliśmy się już o tym w ostatnich dwóch dobach, a teraz najbliższe doby też myślę, że jeszcze nie będzie całkiem ciemno w nocy. Radio Emaus.

0: Wrocławia.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: 49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
6: Święty Bazylii Wielki powiedział: grzeszniku, nie popadaj w rozpacz, lecz oddawaj się Maryi we wszystkich swoich potrzebach. Wzywaj jej ku pomocy, gdyż wolą Boga jest, aby udzielała ci ona pomocy w każdej potrzebie.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Wiecie, kim jest Sergio Cariello? Sergio Cariello tworzy komiksy dla amerykańskich gigantów w wydawnictwie Marvel. Narysował komiksy Daredevil, Conan, Kapitan Ameryka, Spider-Man i Avengers. I wiele, wiele innych. Także dla DC Comics rysował Batmana, Supermana. No ale dlaczego o tym mówię? Bo ten człowiek, właśnie Sergio Cariello, wziął się za coś niesamowitego. Wykonał porywającą, najbardziej epicką historię w dziejach ludzkości, czyli rysunkową wersję Biblii. Trzymam ją w rękach. Biblia, komiks, przepięknie wydana, przepięknie narysowana historia. I to jest coś, co będziecie mogli dzisiaj zdobyć w konkursie popołudniowym. I to jest garść dobrych informacji, którą dla was mam. Ale jest jedna zła informacja. To jest tak duże dzieło i tak ciężkie dzieło, że jest niewysyłalne, więc trzeba będzie odebrać osobiście. I tu nie ma, myślę, innego rozwiązania w tym przypadku, dlatego że to jest pięknie wydana książka, pięknie wydany komiks, Biblia w formie komiksu, narysowana przez wybitnego rysownika Sergio Cariello. To dzisiejsza nagroda w konkursie, a konkurs o 15:15, więc jeśli chcecie spróbować wygrać tę książkę, to będzie ku temu dzisiaj okazja. Będzie zagadka o 15:15, no i będzie ta właśnie nagroda czekała na zwycięzcę albo zwyciężczynię. Polecam serdecznie. Biblia, komiks dzisiaj do wygrania. Przepięknie wydana książka, wydana przez wydawnictwo AA. No i myślę, że to jest już zachęta do tego, żeby o 15:15 być blisko radioodbiornika, prawda?

Niezależnie od wszystkiego, to jest pewien plan. Mam plan, a w zasadzie to będzie utwór, który nazywa się tak właśnie, ma taki tytuł, Mam plan, i zaśpiewa Reeds. Reeds teraz u nas na antenie, Mam plan, a wy macie jakiś plan na resztę dnia?

3 minuty przed godziną 14. Tadeusz Nalepa i grupa Breakout. A teraz też zagramy jeszcze na chwilkę po polsku. No myślę, że może cały utwór się nie zmieści, ale chociaż kawałek.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Przywitajmy godzinę 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Ósmoklasiści już po pierwszym egzaminie w stolicy Wielkopolskiej ruszają prace przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Pokazy wideomappingu w sobotę na fasadzie Urzędu Miasta Poznania. 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zakończyło pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty. Dzisiaj pisali język polski. Musieli odpowiedzieć na pytania do tekstów źródłowych, a także napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Zdający ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie wychodzili z egzaminu zadowoleni.
3: Ja pisałem opowiadanie i tam trzeba było się odnieść do tego, że znalazłeś jakiś magiczny przedmiot i no i oczywiście z jakimś wybranym bohaterem z lektury obowiązkowej.
4: Dosyć trudne dla mnie było dosyć trudne.
5: To tak pół na pół.
6: Ja pisałam przemówienie, było o dorastaniu i o takich rzeczach. Tak, i ja napisałam o Marcinie Borowiczu i o Małym Książę.
2: Jutro sprawdzian z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: Informacje z Poznania.
2: Dziś ruszają prace przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ulicy Ludgardy. O szczegółach nasz reporter Mateusz Markiewicz.
7: Miasto rozpoczyna gruntowną przebudowę, by wspomniane miejsce zyskało nowy blask, stało się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. A co dokładnie się zmieni? Przede wszystkim zostanie odnowiona nawierzchnia placu z wykorzystaniem historycznego kamienia, a przestrzeń wzbogacą nowe rabaty zieleni i elementy małej architektury. Ważnym etapem będzie przebudowa kamiennego muru oporowego oraz budowa nowych granitowych schodów. Te już istniejące przejdą staranną renowację. Zadbano także o bezpieczeństwo i nastrój. Wokół pomnika pojawi się nowoczesna iluminacja, a system miejskiego monitoringu zyska nowe kamery. Wyremontowane zostaną również chodniki po obu stronach ulicy Ludgardy. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na sierpień obecnego roku. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: W Poznaniu trwa 33. tydzień bibliotek. Święto książek, bibliotek oraz wszystkich, dla których słowo pisane ma szczególne znaczenie. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. I z tej okazji zaplanowano liczne spotkania oraz prezentacje. Zapowiada rzeczniczka prasowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Katarzyna Wojtaszek.
8: Jednym z takich wydarzeń jest nowa wystawa Co czytali Raczyńscy. Natomiast poza tym mnóstwo warsztatów, spotkań rodzinnych w naszych filiach. To są i spotkania plastyczne, i literackie, i warsztaty z Lego. Mnóstwo pomysłów na spędzenie czasu dla dzieci i dla dorosłych, ale w tygodniu bibliotek zapraszamy także na spotkania autorskie.
2: W stolicy Wielkopolskiej do akcji dołącza także Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. Na stronach placówek można znaleźć program wydarzeń. Tydzień bibliotek potrwa do 15 maja.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Plac Kolegialski ponownie stanie się przestrzenią łączącą historię stolicy Wielkopolski z nowoczesną technologią. W sobotę, 16 maja, na elewacji Urzędu Miasta Poznania wyświetlona zostanie multimedialna opowieść poświęcona dawnej kolegiacie świętej Marii Magdaleny. Widowisko ma przypomnieć o dziedzictwie dawnej kolegiaty, której relikty znajdują się pod współczesnym placem kolegiackim. Wydarzenie przygotowane w ramach Nocy Muzeów będzie można oglądać od 22 do 24.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Z każdą chwilą rośnie temperatura w Poznaniu i to nie mówię o jakichś tam emocjach, tylko rośnie temperatura na termometrach i ta odczuwalna również, bo jeśli chodzi o termometry, to teraz 21 stopni w Poznaniu, no a jeśli chodzi o odczuwalną temperaturę, 18 stopni. Rośnie też ciśnienie, przed godziną było 997 hektopaskali, a teraz już 998 hektopaskali na barometrach. Zachód słońca dzisiaj planowany jest na godzinę 20:34, raczej nikt z nas nie będzie oglądał tego wideo. widowiska, bo chmury przysłonią nam ten spektakl, ale jeśli chodzi o deszcz, deszcz będzie się pojawiał i teraz jeszcze w tej godzinie na pewno intensywniej może popadać w Poznaniu. Potem będzie mała przerwa z dostawą deszczu, ale wieczorem po 23 aż do północy, a nawet troszeczkę dłużej, też deszcz powinien się pojawić. To jest dobra informacja dla tych, którym no, w sercu susza jest i myślą o tej suszy, że jednak gleba potrzebuje wody. No, mam nadzieję, że pogoda się spisze i że przynajmniej w nocy popada dość intensywnie, żebyśmy mogli jakoś chociaż minimalnie zrekompensować to, czego brakuje teraz w przyrodzie, a bardzo brakuje wody.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

już prawie 6 minut po godzinie 14. Teraz będzie bardzo piękna piosenka. Bardzo piękny utwór, do którego tekst no po prostu oszałamia wręcz i myślę, że warto się wsłuchać. Poza tym pięknie zaśpiewa ten utwór Hanna Banaszak. Samba przed rozstaniem. Jeśli ktoś chce, to może zaśpiewać. Tekst jest przecudowny. Nie.

Tak, tak, oczywiście. To takie portugalskie brzmienie, bo ten utwór powstał w 1966 roku. W oryginale wykonywał to Silvio Alexio. Tekst do tej piosenki napisał Vinicius de Moraes, właśnie portugalski twórca, ale polską wersję tej piosenki w 1991 roku sięgnęła po nią Hanna Banaszak, a tekst napisał Jonasz Kofta, polską wersję tego tekstu. Myślę, że bardzo piękny utwór i warto było go zagrać, prawda?

0: Tak, tak, tak. Motyw przewodni z utworu The Shape of My Heart. Shape of My Heart. Mogliśmy słyszeć w tym utworze. Craig David to był, no ale oczywiście towarzyszył mu nie kto inny jak właśnie Sting. I to utwór Stinga w takiej niesamowitej przeróbce.
1: Radio Emaus.
0: A teraz już grupa Coldplay u nas się pojawia.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre.

Annake, tak nazywa się ta artystka. Annake, a no tylko radio ty i ja. Taki tutaj wybrzmiał tekst z tego utworu i mam nadzieję, że nie tylko radio ty słuchaczko i ty słuchaczu będziecie z nami razem. Tym bardziej, że o godzinie 15.15 konkurs na naszej antenie. Będę miał do rozdania dzisiaj, w zasadzie do wygrania, wyjątkową nagrodę Biblia Komiks. I to komiks tak pięknie wydany, ciężka książka, no na pewno kilka kilo waży. Chyba nawet więcej niż kilogram, a może i nawet 2 kilogramy waży. Więc niewysyłalna jest generalnie to książka. Pięknie wydana, pięknie oprawiona i co ważne, autorem rysunków w tej książce jest no nie byle kto, bo twórca między innymi Avengersów, twórca rysunkowy Avengersów, Sergio Cariello, tworzy komiksy dla amerykańskich gigantów w wydawnictwie Marvel, w wydawnictwie DC Comics, więc no nie byle kto to jest. 7 lat uczył się rysunków w Joe Kubert School i od 1995 roku jest członkiem National Cartoonist Society. No to więc chyba jest to znacząca postać, a poza tym no pięknie narysowana ta opowieść, opowieść biblijna. No i to dzisiaj do wygrania. Piękna książka, piękna publikacja, piękne dzieło artysty, no i też treść jak najbardziej święta, bo to Pismo Święte w końcu, tylko w takiej wersji obrazkowej. Moi drodzy, to dzisiaj nagroda w konkursie popołudniowym. Konkurs popołudniowy o 15.15. Zapraszam serdecznie. Będzie zagadka, kto rozwiąże i kto pierwszy odpowie prawidłowo, no to ma szansę na tę właśnie nagrodę.

0: Radio Emaus.
1: Nie darowałbym sobie. A wczoraj wyjątkowy człowiek, wyjątkowy wokalista, wyjątkowy artysta, ale też wyjątkowa osoba, filantrop. No nie byle kto, bo Bono wczoraj skończył 66 lat. Bono, lider grupy U2. No i jeśli ktoś z was miał przyjemność, wielką przyjemność być na koncercie grupy U2, to pewnie wie, o czym mówię, że to jest wyjątkowe przeżycie uczestniczyć w tych widowiskach, które U2 serwuje. Oczywiście oni już młodsi nie będą, ale cały czas są bardzo aktywni i Bono notabene nie tylko aktywny w muzyce, ale też aktywny we wszystkich miejscach, gdzie można pomóc drugiemu człowiekowi, tam stara się też angażować. No to skoro wczoraj miał urodziny, 66. Bono skończył 10 maja właśnie, no to przypomnijmy ich jeden z największych utworów, Pride in the Name of Love, U2.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Wiele zależy od naszego nastawienia. Gdy oczekujemy spokojnego życia i powodzenia we wszystkim, każda trudność może wywołać w nas oburzenie i gniew. Gdy jednak liczymy się z przeciwnościami, łatwiej jest nam przyjąć je, gdy przyjdą. Jezus lojalnie mówi, że pójście za Nim oznacza narażenie się na odrzucenie. Wiedząc o tym, możemy nie załamać się w wierze, uspokoić nasze serca i z większą nadzieją spojrzeć w przyszłość. Na co mógłbym się nastawić, z czym się oswoić, na co przygotować, by później łatwiej się w tym odnaleźć?

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Godzina miłosierdzia.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Będzie wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry, zapowiada prokuratura krajowa. W stolicy Wielkopolski rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Zbliżają się 10 dni różnorodności kulturowej na UAM w Poznaniu. Wniosek o rozpoczęcie procesu ekstradycyjnego Zbigniewa Ziobry zostanie wystosowany niezwłocznie po spełnieniu wszystkich formalnych przesłanek, poinformował prokurator Przemysław Nowak. Rzecznik prokuratury krajowej podkreślił, że podstawową przesłanką będzie prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
3: Mamy dwustronną umowę między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Ostatnio zmienioną w 2006 roku stroną reprezentującą Polskę był Zbigniew Ziobro tej umowy. Muszą być też spełnione pewne przesłanki formalne i nie tylko, żeby ze skutecznym wnioskiem wystąpić. Lepiej to zrobić dobrze niż źle. Podstawową przesłanką w naszej ocenie to jest prawomocne postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.
2: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu, że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.
1: Informacje z Poznania.
2: W Poznaniu rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Tak jak w latach poprzednich, nabór jest prowadzony wspólnie z powiatem poznańskim. Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 z powiatu. Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia. Na złożenie wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami uczniowie mają czas do 29 maja do godziny 15. Kolejne poznańskie rodzinne ogrody działkowe wypięknieją. Władze miasta przekazały 1 000 000 zł dofinansowania na remonty i inwestycje dla 7 rodów. Przy ogrodzie imienia 2 Armii Wojska Polskiego wymieniona zostanie sieć wodociągowa, mówi prezes ogrodu Zbigniew Konkol.
4: W tym roku były 2 awarie, takie duże, gdzie trzeba było rozkopywać aleje, wymieniać tam kawał rury uszkodzonej i jakieś, no bez przesady, 30 parę pęknięć.
2: Inwestycje w rody są ważne, ponieważ mimo upływu lat ogrody cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Obecnie w Poznaniu nie ma wolnych działek, a pojedyncze tereny są wyprzedawane niemal natychmiast. Dlatego, jak zapowiedział wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski, miasto prowadzi rozmowy na temat stworzenia nowych ogrodów na północy miasta.
5: Na tych terenach zielonych, gdzie nie można budować, gdzie nie może być innej infrastruktury, oczywiście największym problemem będzie potem, w jaki sposób te działki przekazać. Komu miałby przypaść, no, ale to musimy wtedy wymyślić jakiś dobry sposób, żeby był po prostu sprawiedliwy.
2: Obecnie w Poznaniu znajduje się blisko 90 rodów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Różne kultury w ciągu najbliższych dni będzie można poznać na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Neofilologii, gdzie na co dzień studenci mogą uczyć się około 40 języków, organizuje jubileuszowe 10 dni różnorodności kulturowej. Wczoraj w auli uniwersyteckiej odbył się koncert pod hasłem 5 stron świata, a już w sobotę organizowane jest spotkanie z cudzoziemcami mieszkającymi w Poznaniu i uczącymi na wydziale. To osoby z różnych stron świata, zapowiada dziekan wydziału profesor Monika Browarczyk.
6: Będą to osoby i z bliska, na przykład z Hiszpanii, z Ukrainy, ale będzie też nasza lektorka języka portugalskiego z wysp Świętego Tomasza i Książęcej, także dość daleko.
2: Z kolei 21 maja odbędzie się finał Dni Różnorodności Kulturowej, na który zaproszeni są szczególnie uczniowie szkół średnich, którzy zastanawiają się nad studiami na Wydziale Neofilologii. W programie m.in. warsztaty językowe, gry planszowe z różnych krajów oraz stoiska ze specjałami kulinarnymi.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: 21 stopni na termometrach w Poznaniu, ale temperatura odczuwalna niższa 18 stopni Celsjusza, bo wiatr porywisty dzisiaj sięga nawet 40 km na godzinę. Możecie mieć dzisiaj spóźniony czas reakcji, możecie czuć się też trochę rozdrażnieni, dlatego że nie sprzyja nam biometr i nie sprzyjać będzie też w nocy. W nocy już bez burzy, podobno, no zobaczymy, czy to się sprawdzi, ale deszcz zostanie. Burze z deszczem w ciągu dnia dzisiaj mogą się pojawić, ale to też takie zjawiska dynamiczne, które przychodzą i bardzo szybko odchodzą. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ono rośnie, ale rośnie bardzo powoli, 998 hektopaskali teraz na barometrach. W nocy ma wzrosnąć do 1001 hektopaskala, a jutro nawet do 1006 hektopaskali. To, co ważne, to jutro zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia maksymalnie 12 stopni na termometrach, a więc no, dużo mniej niż dzisiaj, ale za to jutro prognozowany jest korzystny biometr, czyli korzystne warunki biometeo jutro mają nas czekać.

11 maja dzisiaj imieniny Igi, Miry, Mirandy, Filipa i Jakuba. Szczególnie jakoś tak w głowie mi brzmi ta Miranda. Jestem świeżo po obejrzeniu najnowszej wersji Diabeł ubiera się u Prady. Diabeł ubiera się u Prady 2, no doskonała kreacja tytułowej Meryl Streep w roli Mirandy, no ale tam też znakomita rola Emil Blunt, no i także znakomita rola Anne Hathaway. Co ważne, za wstawiennictwem tak naprawdę, dzięki temu, że wstawiła się za nimi główna szefowa, czyli Miranda, czyli tak naprawdę no, Meryl Streep, bo ona w tej roli u reżysera i u tych, którzy odpowiadali za finanse tego filmu, garza została sprawiedliwie podzielona i po ponad 12,5 miliona dostała każda z tych pań, a nie, że główna gwiazda, czyli Miranda 12,5 miliona, a reszta trochę mniej, tylko sama Meryl Streep zawnioskowała o to, żeby zarówno Emily Blunt, jak i Anne Hathaway dostały równą garzę, tak jak i ona, czyli Meryl Streep. To bardzo ładny gest z jej strony, ale pieniądze kosmiczne, sami przyznacie. Notabene film bardzo dobry, muszę powiedzieć, tak jako laik troszeczkę, jeśli chodzi o krytykę filmową, ale doskonale się to ogląda, świetne kino, świetna muzyka, świetne kreacje, no naprawdę znakomite, ale mi jakoś tak najbardziej w głowie utkwiła Emily Blunt, która no może nie w pierwszoplanowej roli tam występuje, ale znakomicie gra i swoją rolę no po prostu majstersztyk wykonała aktorski.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Trzymam ją w rękach, tę wyjątkową publikację. Publikację wydaną przez wydawnictwo AA i to jest wyjątkowo pięknie, przepięknie wydany komiks. Biblia w formie komiksu, no i narysowana nie przez byle kogo, bo narysował ją Sergio Cariello, ten, który odpowiada za rysunkowe postaci Marvela, ten, który współpracował m.in. nie tylko ze studiem Marvel, ale także ze studiem DC Comics. Wyjątkowy artysta, jeśli chodzi o tworzenie komiksowych opowieści. No i tę komiksową opowieść przeniósł także, jeśli chodzi o Pismo Święte, na karty tej książki. Pięknie wydana książka. Ciężka książka, bardzo ciężka książka, ale cudownie wydana, w pięknej oprawie i no myślę, że nie tylko cieszy oko, ale też jest bardzo wartościową publikacją, dlatego, że to Pismo Święte w formie komiksu, doskonale opowiedziane. Myślę, że świetna propozycja do takiego rodzinnego poznawania Pisma Świętego, bo nie tylko dorośli, ale także dzieci, myślę, że mogą się w to szczerze zaangażować i aktywnie nawet uczestniczyć w tych wszystkich opowieściach, które tu są zawarte. Ta książka dzisiaj do wygrania i tu na okładce nawet czytamy, że no jest to doskonałe dzieło rysownika tworzącego dla Marvel i DC Comics. Stworzenie, historia Izraela, życie Jezusa i dzieje pierwotnego Kościoła opowiedziane słowem i obrazem. Słowo Boże skierowane do człowieka, przedstawione w dynamicznej i atrakcyjnej formie z kościelnym imprymaturem i odsyłaczami do pełnego tekstu Pisma Świętego. To ważne, że można poprzez te ścieżki podane w przypisach podążyć dalej do treści Pisma Świętego. Biblia, komiks, pięknie wydana, Boża historia odkupienia, publikacja wydana przez wydawnictwo AA. No i to dzisiaj nagroda, wyjątkowa nagroda w tym konkursie. Od razu zaznaczam, trzeba będzie po nią przyjechać albo przyjść do naszego studia. Jest niewysyłalna, bo jest za ciężka po prostu. 7148 7148, ten numer telefonu doskonale znacie, ale ja go powtarzam, dlatego że być może ktoś do nas po raz pierwszy dołączył do tej zabawy. A w związku z tym warto sobie zapamiętać ten numer telefonu 7148. No i koszt wiadomości wysłanej na konkurs to złotówka i podatek VAT, czyli dokładnie wyliczając 1 zł i 23 grosze. W treści wiadomości, to też jest bardzo istotna informacja, musicie wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź. Na wstępie rozwiązania hasło przywołujące odnowę biologiczną, relaks, ukojenie dla ciała. Na wstępie rozwiązania hasło przywołujące odnowę biologiczną, relaks, ukojenie dla ciała. W finale, czyli na końcu rozwiązania, baba z bajki z rozbójnikami. W finale rozwiązania baba z bajki o rozbójnikach, może tak. W finale baba z bajki o rozbójnikach. I jeszcze jedna podpowiedź. Ktoś, kto nie potrafi zapamiętywać puenty lub inaczej ją rozumie, zrobi to, gdy opowiada dowcip. To wtedy co z tym dowcipem zrobi? No właśnie, ktoś, kto nie potrafi zapamiętywać puenty lub inaczej ją rozumie, zrobi to, gdy opowiada dowcip. Po prostu ten dowcip wtedy. No właśnie. No i to jest rozwiązanie tej zagadki. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS do Radia Emaus. W treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które wynika z tych, tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania hasło przywołujące odnowę biologiczną, relaks, ukojenie dla ciała. Druga podpowiedź. Na końcu rozwiązania baba z bajki o rozbójnikach. Na końcu rozwiązania w finale baba z bajki o rozbójnikach. No i jeszcze jedna podpowiedź. Ktoś, kto nie potrafi zapamiętywać puenty lub inaczej ją rozumie, zrobi to, gdy opowiada dowcip. Po prostu ten dowcip wtedy No właśnie. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które przyjdzie wam do głowy, gdy te podpowiedzi sobie złożycie razem, no i coś z nich wydedukujecie. Jeszcze pojawią się podpowiedzi kolejne, gdyby ktoś po tych trzech nie mógł jeszcze trafić w sam środek tarczy, to nic się nie martwcie. Za chwilę będę wam podawał kolejne podpowiedzi, być może wtedy wam coś się bardziej skojarzy. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropkę stawiacie, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później wystarczy już tylko wpisać słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Radio Emaus na

0: Konkurs popołudniowy.
1: Moi drodzy, konkurs popołudniowy trwa i nie ma co czekać. Trzeba wysłać SMS, jeśli chcecie zawalczyć dzisiaj o wyjątkową wersję Biblii. Biblia Comics, wydana przez wydawnictwo AA, z wyjątkowymi rysunkami Sergio Cariello, tego, który m.in. rysował dla studia Marvel, dla DC Comics. Wyjątkowy artysta, jeśli chodzi o komiksy. No i on zilustrował Pismo Święte, Biblię w formie komiksu i to właśnie ta Biblia dzisiaj do wygrania. 7148 7148 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania hasło przywołujące odnowę biologiczną, relaks, ukojenie dla ciała. Kolejna podpowiedź na końcu rozwiązania, czyli w finale, baba z bajki o rozbójnikach. W finale rozwiązania baba z bajki o rozbójnikach. No i jeszcze jedna podpowiedź. Ktoś, kto nie potrafi zapamiętać puenty lub inaczej ją rozumie, zrobi to, gdy opowiada dowcip. No co wtedy zrobi z dowcipem? No właśnie. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a następnie wpisujecie rozwiązanie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y konkursowe od Was. Koszt takiej wiadomości wysłanej na 7148 to złotówka i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, następnie postawić kropkę trzeba, później wpisać swoje imię, nazwisko, tu już bez kropek, no i na końcu wpisać nazwę, słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź. Na wstępie rozwiązania, a więc nie całe rozwiązanie, ale na wstępie naszego dzisiejszego rozwiązania, hasło przywołujące odnowę biologiczną, relaks, ukojenie dla ciała. Na wstępie rozwiązania, hasło przywołujące odnowę biologiczną, relaks, ukojenie dla ciała. Kolejna podpowiedź. W finale rozwiązania, czyli na końcu rozwiązania, baba z bajki o rozbójnikach. W finale rozwiązania, baba z bajki o rozbójnikach. Kolejna z podpowiedzi. Ktoś, kto nie potrafi zapamiętać puenty lub inaczej ją rozumie, zrobi to, gdy opowiada dowcip. Co on wtedy zrobi z tym dowcipem? No właśnie, to jest rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki. No i teraz uwaga, taka podpowiedź trochę sytuacyjna. Budzik nie pomógł, oni ani drgnęli i nadal... Jeszcze raz. Budzik nie pomógł, oni ani drgnęli i nadal... No właśnie, co nadal? 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Wyjątkowa nagroda dzisiaj w konkursie. Ciężka, pięknie wydana Biblia Komiks w przepięknej oprawie graficznej. Rysunki stworzył w tej Biblii Sergio Cariello, który tworzy komiksy dla amerykańskich gigantów w wydawnictwie Marvel i także w wydawnictwie DC Comics. Jest członkiem National Cartoonists Society, a więc no nie byle kto wziął się za zilustrowanie Biblii. Biblia Comics dzisiaj do wygrania. To dzieło wydane przez wydawnictwo AA. W naszym konkursie już za chwilę dowiemy się, kto wygra dzisiaj, ale to jeszcze 10 minut mamy. No 9, może już 9. Za 9 minut będę do kogoś z Was telefonował, więc proszę być czujnym. Ale jeszcze jedna podpowiedź się pojawi. No może dwie, ale myślę, że jedna.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: Siedemdziesiąt jeden czterdzieści osiem, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS, jeśli chcecie go wysłać na konkurs dzisiejszy. Ten konkurs już za chwilę się zakończy, ale jeszcze macie szansę, żeby wysłać SMS pod numer 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, a później wystarczy już tylko wpisać jedno słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Do tego słowa prowadzą Was następujące podpowiedzi. Na wstępie rozwiązania hasło przywołujące odnowę biologiczną, relaks, ukojenie dla ciała. Kolejna podpowiedź. Na końcu rozwiązania, czyli w finale, baba z bajki o rozbójnikach. W finale rozwiązania, czyli na końcu, baba z bajki o rozbójnikach. Jeszcze jedna podpowiedź. Ktoś, kto nie potrafi zapamiętać puenty lub inaczej ją rozumie, zrobi to, gdy opowiada dowcip. Jeszcze jedna podpowiedź. Budzik nie pomógł, oni ani drgnęli i nadal... No właśnie, nadal co? Budzik nie pomógł, oni ani drgnęli i nadal... No i uwaga, i teraz pojawia się ostatnia podpowiedź, więcej już nie będzie, więc mam nadzieję, że po tej podpowiedzi już skojarzycie, o co tutaj chodzi. Byli w objęciach Morfeusza. Byli w objęciach Morfeusza, czyli... No właśnie, czyli co? 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później wpisujecie już rozwiązanie do zagadki, czyli słowo, które mam nadzieję, że wydedukujecie.

0: na dobry dzień.
1: Ale czas wysyłania SMS-ów już minął. Uwaga!
0: Konkurs popołudniowy.
1: No i sprawdzamy, czy po drugiej stronie ze mną jest Ewa. Ewo, dzień dobry. Jesteś tam? Halo.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: W Piaskowie.

0: albo ukojenie dla ciała. Co mamy na wstępie?
1: Spa.
0: Oczywiście, że spa. No tak nam się kojarzy, te trzy litery tworzą od razu w głowie jakieś takie wyobrażenie jakichś masaży, jakichś biczów wodnych, albo jakiegoś basenu, jakichś różnych odżywek i tak dalej, prawda? A więc na wstępie mamy spa. Oczywiście to się zgadza. Kolejna podpowiedź. W finale mamy babę z bajki, ale to jest baba z bajki o rozbójnikach, czyli o jaką babę chodzi?
1: Ali.
0: Ali baba, a tak, naprawdę to nie o babę chodzi, tylko o Ali babę, bo to on, a nie ona. Doskonale. Ali mamy w finale. No i teraz ktoś, kto nie potrafi zapamiętać puenty lub inaczej ją rozumie, zrobi to, gdy opowiada dowcip. Budzik nie pomógł, ale oni ani drgnęli i nadal... I byli w objęciach Morfeusza. Rozwiązaniem zagadki dzisiaj jest jakie słowo?
1: Spali.
0: Oczywiście, że spali, no ale ty, moja droga, nie spałaś i widzę, że tutaj dość aktywnie się zaangażowałaś w ten konkurs i doskonale sobie wydedukowałaś, że chodzi o słowo spali. To słowo dzisiaj oczywiście było rozwiązaniem naszego konkursu. Wygrywasz tę wyjątkową książkę, bardzo ciężką, trzymam ją w rękach i cieszę się, że z tego Piaskowa, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak.
0: Z Piaskowa dojedziesz tutaj.
1: Bardzo się cieszę.
0: Biblia Komiks, pięknie wydana przez wydawnictwo AA, no i to jest porywająca, najbardziej epicka historia w dziejach ludzkości, bez wątpienia. Pięknie opowiedziana, pięknie narysowana i myślę, że to będzie cała przyjemność dla was, nawet rodzinnie sobie przechodzić przez te poszczególne etapy tejże Biblii w formie komiksu.
1: Tak, jest Ewo. To niesamowita niespodzianka, także bardzo, bardzo się cieszę.
0: No ja się też cieszę, że ty jesteś uradowana i że w ogóle tak szybko zareagowałaś i prawidłowo rozwiązałaś zagadkę. Moja droga, przekazuję tobie teraz głos i możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo, Piaskowo pozdrawia Ewa.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, życząc wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa.
0: Cudownie to powiedziałaś, lepiej bym tego nie ujął. A zatem wszystkiego dobrego dla ciebie, z Panem Bogiem pozdrawiamy, miłego popołudnia życząc i za chwilę do ciebie mknie SMS, żebyś wiedziała jak i kiedy i gdzie odebrać nagrodę, którą dzisiaj wygrałaś. Gratuluję serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiamy, z Panem Bogiem.
1: Pozdrawiam, z Panem Bogiem.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu na zegarze punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Do środy ma być podjęta decyzja w sprawie programu CPN. Lasy w Wielkopolsce objęte trzecim najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego. Leszno będzie miało miejski żłobek. Minister energii Miłosz Motyka spodziewa się, że decyzja w sprawie przedłużenia programu ceny paliw niżej powinna być podjęta do środy 13 maja. CPN w obecnej formie obowiązuje do piątku 15 maja.
3: To będzie decyzja podjęta w ciągu najbliższych dni. Myślę, że do środy podejmiemy decyzję o tym, czy program CPN przedłużamy. Jeżeli sytuacja się nie uspokoi, to podejmiemy najpewniej decyzję. Taką będę rekomendował ministrowi finansów o przedłużeniu programu CPN kolejne 2 tygodnie.
2: Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%, a także rozporządzenie obniżające akcyzę.
1: Informacje z regionu.
2: Część lasów w Wielkopolsce w pobliżu Obrzycka, Obornik, Gniezna i Wrześni objęta jest trzecim najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego. Większość kraju objęta jest drugim, średnim stopniem. Najniższy występuje na wschodzie kraju, a także w części Małopolski oraz Śląska. Jak mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych, w tym roku doszło do 3600 pożarów różnych lasów, państwowych i prywatnych.
4: W żadnym z 429 nadleśnictw w Polsce nie ma obecnie wprowadzonego zakazu wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego. Zakaz taki ma obowiązek wprowadzić nadleśniczy, jeżeli przez 5 kolejnych dni jest trzeci stopień zagrożenia pożarowego, a wilgotność ściółki o godzinie 9 rano nie przekracza 10%.
2: Leśnicy apelują, by zwracać uwagę na ewentualne zakazy wstępu do lasów, a także pamiętać, że ściółka może być w wielu miejscach bardzo sucha. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu przypomina najemcom o obowiązku corocznego serwisu kotłów gazowych i gazowych podgrzewaczy wody. Regularne przeglądy są kluczowe dla zdrowia i życia oraz zapewnienia sprawności technicznej urządzeń, zaznacza Łukasz Kubiak z ZKZL-u.
5: Zaniedbanie tych obowiązków może prowadzić do poważnych zagrożeń, m.in. wycieku gazu czy zatrucia tlenkiem węgla, które stanowią realne ryzyko dla zdrowia i życia użytkowników lokalu. Ta terminowa konserwacja pozwala też zapobiegać awariom, minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, a także powoduje, że nasze rachunki mogą być niższe, ponieważ prawidłowo działający kocioł gazowy to jego większa wydajność.
2: Przeglądy oraz konserwacja urządzeń powinna być wykonana nie rzadziej niż raz w roku przez wykwalifikowany serwis lub osobę, która posiada niezbędne uprawnienia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W Lesznie powstanie miejski żłobek, rozpocznie działalność od lipca. Powstanie w miejscu likwidowanej społecznej placówki opieki żłobkowej Miś, prowadzonej dotychczas przez osobę fizyczną. Miasto przejmie organizację opieki nad najmłodszymi mieszkańcami, tworząc jednostkę budżetową podlegającą samorządowi. Celem utworzenia miejskiego żłobka jest zwiększenie dostępności opieki dla dzieci do lat 3 oraz wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. W placówce ma zostać utworzonych około 95 miejsc dla dzieci.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i zdaje się, że z tego czasu deszczowego dzisiaj w ciągu dnia przeszliśmy w ten czas bezdeszczowy. Dużo chmur na niebie, to prawda, ale to nie są chmury deszczowe w Poznaniu. Przynajmniej tak mówią synoptycy. Mam nadzieję, że tak jest, chyba że jeśli chodzi o zgodność prognoz z tym, co jest faktycznie. Natomiast jeśli jest inaczej, to dajcie znać, drodzy słuchacze Radia Emaus, 601 077 033, SMS-y, MMS-y mile widziane. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, ono wzrosło do 998 hektopaskali i znowu spadło do 997 hektopaskali, a zatem takie dość niskie ciśnienie dzisiaj. 20:34. Musicie mi wierzyć na słowo, wtedy zachód słońca jest planowany, czyli słońce będzie się chowało za horyzontem, ale pewnie tego nie zobaczymy w Poznaniu, bo chmury nam w tym przeszkodzą. Jeśli chodzi o jakość powietrza, jest dobra, pewnie będzie znakomita, bo i wiatr, i deszcz dają się we znaki, a zatem pewnie powietrze nam się znakomicie oczyszcza.

5 minut po godzinie 16. Nie wiem, czy mam takiego smaka, jak to się mówi, na owoce, ale teraz tak. Po pierwsze zobaczyłem słowo maliny w kolejnym utworze, który tutaj się pojawi, bo za chwilę grupa Leszcze będzie na naszej antenie. Po drugie zobaczyłem Sylwię Wiśniewską, która też w tej godzinie się tutaj pojawi ze swoją piosenką. No i ciekawe, czy coś jeszcze mi się tutaj uda zobaczyć, co skojarzy mi się z owocami. No jakoś tak owoce dzisiaj za mną chodzą, więc może na początku Usta jak maliny i grupa Leszcze 6 minut po godzinie 16.

0: dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiejszy patron był pod każdym względem jezuitą z ducha. Co to oznacza? Że nie tylko przeszedł wszystkie stopnie formacji duchowej i intelektualnej Towarzystwa Jezusowego, ale przede wszystkim przez 40 lat swojej posługi w Neapolu był prawdziwym żołnierzem pod sztandarem Chrystusa, traktując ulice tego miasta niczym pole duchowej bitwy. W strategii świętego Franciszka de Hieronimo, bo to o nim właśnie mowa, kościoły nie były jednak warownymi twierdzami, tylko obozami, z których co rusz dokonywał wypadów na place i ulice Neapolu, zdobywając tam duchowe przyczółki. I to tam właśnie, na zdobytych terenach, głosił kazania, spowiadał, a także wprowadzał zwyczaj generalnej komunii świętej w każdą trzecią niedzielę miesiąca. I to z żyjących tam właśnie i tam pracujących mieszkańców tworzył chrześcijańskie grupy i stowarzyszenia, które formował następnie duchowymi ćwiczeniami. A wszystko po to, by to ci właśnie świeccy ruszyli potem w zaułki Neapolu, szukając nowych miejsc, które nadal są do zdobycia dla Chrystusa. A gdy takie miejsca znaleźli, tam natychmiast pojawiał się święty Franciszek de Hieronimo i zakładał duchowy przyczółek, czyli co? Głosił kazania, spowiadał, udzielał komunii świętej i tworzył kolejne stowarzyszenia świeckich. Strategia okazała się tak skuteczną, że umierając 11 maja 1716 roku, nasz patron żegnany był jako prawdziwy apostoł Neapolu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Ależ oni współgrają ze sobą w tym utworze. Mela Koteluk i Ralf Kamiński. Jeszcze cię odnajdę. No cudowne, cudowne. Zobaczyć ciebie. Taki jest utwór, tytuł tego utworu. A o 16.30 na naszej antenie Serwis Kulturalny kilka propozycji będę dla was miał. Kilka. Nie za dużo, no bo dzień zmierza ku zachodowi, ale coś tam jeszcze znalazłem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Niepodrabialna Basia Trzetrzelewska.

0: Cię.
1: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: Serwis kulturalny o godzinie 16.30. Rozpoczniemy od propozycji, którą ma Teatr Wielki dzisiaj o godzinie 19. No i wielki artysta. Na scenie Teatru Wielkiego pojawi się Michał Bajor. To kolejny recital Michała Bajora, który nosi tytuł Piosenki, które lubię. W ciągu ostatnich tras koncertowych z piosenkami z albumu No a ja usłyszeliście Państwo utwory wybrane z dawniejszego albumu repertuaru artysty, przeplatane nowymi kompozycjami i tekstami Michała Bajora. W trakcie przeszło dwóch sezonów padało wiele pytań i muzycznych sugestii na temat tytułów piosenek, które chcieliby Państwo usłyszeć. Tak mówią organizatorzy, bo to słowa od organizatorów. A zatem Michał Bajor z kilkuset napisanych dla niego utworów wybrał kolejnych kilkanaście, które szczególnie lubi, a na których usłyszenie Państwo bardzo czekają. I od Chciałbym poprzez La Bohème po Moją miłość największą te utwory na pewno dzisiaj wybrzmią w Teatrze Wielkim o godzinie 19:00. Koncert Michała Bajora. No i kolejny koncert, na który Was zapraszam, to już klub Pod Minogą przy ulicy Nowowiejskiego 8 i tam o godzinie 20:00 będzie głośno. Będzie noise pop, będzie emo i indie. Szwedzki projekt wystąpi właśnie tam, dzisiaj, pod Minogą. Weather Day, tak nazywa się ten zespół i będziemy mogli go dzisiaj tam usłyszeć właśnie o godzinie 20:00. Ale jeśli byście chcieli się wybrać do kina, no to mam dla Was specjalną rekomendację. Jestem świeżo po obejrzeniu drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. Diabeł ubiera się u Prady, produkcji amerykańskiej, film z tego roku, z 2026, w reżyserii Davida Frankela. Scenariusz napisała Aline Brosh McKenna. No i muszę Wam powiedzieć, że to jest niesamowita opowieść o tym, jak to Miranda Priestly powraca 20 lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury. Kultowi bohaterowie znów spotkają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt, powiem szczerze, wszystkie trzy rewelacyjne, chociaż na mnie największe wrażenie zrobiła Emily Blunt. Niesamowita artystka w tym filmie, ale oczywiście pierwszoplanowa rola Meryl Streep, też tutaj nic dodać, nic ująć. No ale oczywiście tam też występuje Stanley Tucci, też warto o nim wspomnieć. Ponownie wszyscy oni wcielają się w swoje ikoniczne role, przypominając, że w świecie mody władza, ambicja i perfekcja wciąż mają najwyższą cenę. Diabeł ubiera się u Prady, druga część od wytwórni 20th Century Studios. To długo wyczekiwana kontynuacja uwielbianego hitu z 2006 roku, który podbił serca widzów na całym świecie. No i teraz muszę Wam coś powiedzieć, co słyszałem od widzów po tym filmie, że często się człowiek zastanawia, czy druga część dorówna pierwszej, a tutaj pojawiały się głosy, że przewyższyła druga część pierwszą tego filmu. No ja nie wiem, czy przewyższyła, ale na pewno na równi to na pewno jest, moim zdaniem. No i naprawdę świetnie się to ogląda, więc jeśli ktoś chciałby z Was się wybrać, to w wielu kinach Poznania i Wielkopolski ten film jest dzisiaj prezentowany. A zatem może warto rozważyć drugą część Diabeł ubiera się u Prady. Warto zobaczyć ten film.
5: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
6: A to w ogóle komedia jest i taka bardzo piękna komedia, więc myślę, że warto się wybrać.

Delikatna piosenka. Delikatna w swoim rytmie i w swoim przekazie, a będzie przekazywał to wszystko w tej piosence Trans Trent Darby. On zaśpiewa teraz dla nas.

dziś po godzinie 21, tuż po apelu jasnogórskim. Światło w tunelu, audycja, która przeznaczona jest dla osób, które walczą z nałogami. Wspólnota AA i ich spotkanie na naszej antenie po godzinie 21, audycja Światło w tunelu.

0: 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W wielkopolskich lasach susza, leśnicy apelują o ostrożność. Partia Razem staje po stronie mieszkańców poznańskiego Antoninka. Ci nie chcą rozbudowy Volkswagena. Ósmoklasiści już po egzaminie z języka polskiego. Jutro matematyka. Brak deszczu coraz bardziej daje się we znaki w wielkopolskich lasach. Jak oceniają przyrodnicy, nawet zapowiadana na dziś burza raczej nie poprawi sytuacji. Rano mapy wskazywały wysokie zagrożenie pożarowe w okolicach stolicy Wielkopolski. Adam Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu apeluje o ostrożność, ponieważ pożary w suchym lesie są bardzo trudne do ugaszenia.
3: Apelujemy o nieużywanie otwartego ognia, nie wyrzucajmy niedopałków, śmieci. Pamiętajmy, że w takich warunkach wystarczy naprawdę niewielka iskra, by doszło do pożaru, a jeśli zauważymy ogień lub dym, należy to natychmiast zgłosić pod numer alarmowy 112 albo 998.
2: Przed wyprawą do lasu warto sprawdzić stopień zagrożenia pożarowego, korzystając z aplikacji mobilnego banku danych o lasach. Pomiary publikowane są każdego dnia o godzinie 9 i 13.
1: Informacje z Poznania.
2: Partia Razem staje po stronie mieszkańców Antoninka. Ci od lat skarżą się na nieprzyjemny zapach, który ich zdaniem może pochodzić z lakierni fabryki samochodów Volkswagen. Tymczasem przedstawiciele tej firmy rozmawiają z władzami miasta o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bałtyckiej i Warszawskiej, co umożliwiłoby rozbudowę zakładu, tłumaczy Amadeusz Smirnow z partii Razem.
4: Jeżeli by do tego doszło, zostanie wycięty fragment lasu komunalnego o powierzchni około 2 hektarów, wtedy te zabudowania przemysłowe Volkswagena przybliżą się do zabudowań mieszkalnych.
2: Oznaczałoby to także utratę kolejnych terenów zielonych w mieście oraz zagrożenie dla zamieszkującej tam grzebiuszki ziemnej, płaza podlegającego ścisłej ochronie. Mieszkańcy podpisywali petycję i negatywnie opiniowali pomysł zmiany planu miejscowego, ale jak ocenia Amadeusz Smirnow, miasto pozostaje głuche na ich głosy.
4: Nie może być też tak, że to miasto jako instytucja, a nie mieszkańcy są w tej sprawie stroną. Interes mieszkańców, którzy tam żyją po prostu i prowadzą normalne życie, powinien być najzwyczajniej w świecie uwzględnione.
2: Partia deklaruje wsparcie mieszkańców oraz udział w rozmowach z przedstawicielami miasta i firmy. Dziś ruszają prace przy pomniku 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ulicy Ludgardy. O szczegółach nasz reporter Mateusz Markiewicz.
5: Miasto rozpoczyna gruntowną przebudowę, by wspomniane miejsce zyskało nowy blask, stało się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. A co dokładnie się zmieni? Przede wszystkim zostanie odnowiona nawierzchnia placu z wykorzystaniem historycznego kamienia, a przestrzeń wzbogacą nowe rabaty zieleni i elementy małej architektury. Ważnym etapem będzie przebudowa kamiennego muru oporowego oraz budowa nowych, granitowych schodów. Te już istniejące przejdą staranną renowację. Zadbano także o bezpieczeństwo i nastrój. Wokół pomnika pojawi się nowoczesna iluminacja, a system miejskiego monitoringu zyska nowe kamery. Wyremontowane zostaną również chodniki po obu stronach ulicy Ludgardy. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na sierpień obecnego roku. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zakończyło pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty. Dzisiaj pisali język polski. Musieli odpowiedzieć na pytania do tekstów źródłowych, a także napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Zdający ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie wychodzili z egzaminu zadowoleni.
6: Ja pisałem opowiadanie i tam trzeba było się odnieść do tego, że znalazłeś jakiś magiczny przedmiot i no i oczywiście z jakimś wybranym bohaterem z lektury obowiązkowej.
7: Dosyć trudne dla mnie. Dla mnie było dosyć trudne.
8: Tak pół na pół.
9: Ja pisałam przemówienie. Było o dorastaniu i o takich rzeczach. Tak, i ja napisałam o Marcinie Borowiczu i o małym książę.
2: Jutro sprawdzian z matematyki, a w środę z języka obcego.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
2: burze z deszczem. To się może nam zdarzyć. A jeśli chodzi o noc, w nocy już tylko powinno padać i nie powinno grzmieć, ani nie powinno być błysków. Niemniej jednak jeszcze w nocy utrzymają się także niekorzystne warunki biometeo, bo i teraz biometeo niekorzystny. Jak ręką odjął, jutro o poranku będzie, jeśli chodzi o ten biometeo niekorzystny. Myślę, że wszystko rozpocznie się pięknie. Jutro biometeo ma być korzystny. Wraz ze wschodem słońca to się wszystko zacznie. No i temperatura jutro w ciągu dnia, no trochę inna niż dzisiaj. W zasadzie takie lustrzane odbicie tego, co dzisiaj, bo dzisiaj maksymalnie na termometrach mogliśmy zobaczyć 21 stopni Celsjusza, a jutro 12. No czyli tak jakby temperatura w lustrze się przejrzała. Porywy wiatru natomiast jutro zdecydowanie silniejsze. Dzisiaj maksymalnie sięgały 40 km na godzinę, taka prędkość wiatru, a jutro prędkość zwiększy się do 50 km na godzinę. Oczywiście nie tak cały czas, tylko to będą takie momentami porywy wiatru na tym poziomie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. 6 minut po godzinie 17. Teraz zespół Firebirds wejdzie na scenę, w zasadzie już weszli. A o godzinie 17.30 Michał Bondyra się tutaj pojawi i będą sportowe tematy, hartowo na sportowo.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
4: Radio Emaus.
0: Dobre radio. Hartowo na sportowo. Zapraszam, Michał Bondyra.
5: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, to jest Hartowo na sportowo. W sobotę porażką we własnej hali ze Stalą Gorzów 25-32 szczypiorniści na WKS Grunwaldu Poznań kończą sezon w lidze centralnej. Sezon, dodajmy, bardzo udany, bo zakończony przez poznaniaków na 5. miejscu w tabeli. Wojskowi wygrali 15 z 26 spotkań i zdobyli aż 46 punktów. To był ostatni mecz nie tylko w Grunwaldzie, ale i w całej pięknej przygodzie z piłką ręczną obrotowego wojskowych Adama Pacześnego. I dziś właśnie z Adamem porozmawiam. Zapraszam do Hartowo na sportowo. Cześć Adam.
6: Cześć, witam wszystkich.
5: Wieszasz buty na kołku. 4 lata w Kwidzynie, 10 lat w Piotrkowie, 3 lata w Poznaniu. Powiedz, 3 różne okresy, bo już rozmawialiśmy na ten temat. Jak byś to wszystko razem zebrał do kupy i podsumował?
6: Tak jak powiedziałeś na samym początku, mega, super, wielka przygoda, która w jakiś sposób mnie ukształtowała, dzięki której jestem w tym miejscu, w którym jestem. Niczego nie żałuję. Wszystko było tak, jak miało być. Jestem z tego faktu bardzo zadowolony, szczęśliwy. Ale coś się skończyło, priorytety się zmieniły i teraz na pierwszym miejscu już nie będzie piłka ręczna, ale przede wszystkim rodzina.
5: Mhm. O tej rodzinie jeszcze porozmawiamy, bo pamiętam to naszą pierwszą rozmowę, to już od tej rodziny zaczynałeś, także gdzieś pamiętam, jak to już wtedy, kiedy przychodziłeś do Poznania, wyglądało. Ale jeszcze pozwól, że o tym sezonie i o tym meczu. Ten ostatni mecz w naprawdę dobrym sezonie, bo trzeba to obiektywnie powiedzieć, że 5. miejsce to jest naprawdę fajny wynik. Wam nie wyszedł. Gładka przegrana ze Stalą Gorzów u siebie. No nie oddaje to tej dobrej gry i tego, jak powiedziałem, naprawdę dobrego sezonu. Jak ty oceniasz ten ostatni sezon w twoim sportowym życiu?
6: No sezon na pewno można zaliczyć do bardzo udanego. Na początku, w okresie przygotowawczym, kiedy się spotkaliśmy z prezesami, to był jasno postawiony cel, 6. miejsce. Wtedy z chłopakami tak troszeczkę się dziwiliśmy, że naprawdę wysoka lokata przed nami, bo 2 sezony temu bardzo skrupulatnie liczyliśmy te punkty, wiedzieliśmy, w jakim miejscu jesteśmy, walczyliśmy o utrzymanie. Obecny sezon zweryfikował to i pokazał, że stać nas naprawdę na bardzo dużo. Ja nie tylko bym powiedział o tym ostatnim meczu teraz, ale nawet na te 3 kolejki ostatnie, kończące ten sezon, nie oddają tego, jaką grę prezentowaliśmy przez cały sezon. Jednak nazbieraliśmy tych punktów, mamy satysfakcjonujące i bardzo dobre 5. miejsce. Wiadomo, tak jak odchodziłem z Piotrkowa, grając ostatni mecz w Ostrowie Wielkopolskim, żegnałem się wygraną. Tutaj też na to liczyłem, no ale to jest sport i summa summarum bardzo się cieszę, że ja i wszyscy koledzy jesteśmy zdrowi i zakończyliśmy w ten sposób ten sezon.
5: No właśnie, bo trochę jakby rozbuduję to, co ty powiedziałeś. 3 lata temu, gdy przychodziłeś do Grunwaldu, to był 3. poziom rozgrywek. Wojskowi grali w pierwszej lidze. Potem był ten awans, potem była walka o utrzymanie. Teraz jest czołówka zaplecza Superligi. Każdy sezon pokazuje, że ten zespół z tobą w składzie rósł.
6: No tak, to mówię, to zasługa całego zespołu, trenera i prezesów. Wszyscy razem tworzymy tą drużynę. Teraz właśnie tak podsumowując, z chłopakami na zakończeniu tego sezonu powiedziałem, bo tak mnie naszła taka myśl, że w sumie lepiej smakowały te 3 sezony tutaj w Grunwaldzie niż całe 10 lat na przykład w Piotrkowie, bo tutaj naprawdę było widać ten progres, jak ta drużyna z każdym meczem, z każdym sezonem rosła i ja życzę tutaj Grunwaldowi jak najlepiej. Wiem, że są bardzo ambitne plany, więc ja będę cały czas śledził i tak jak też już powiedziałem w wywiadach pomeczowych, że żegnam się z boiskiem, ale sercem cały czas będę w szatni Grunwaldu.
5: No właśnie, bo wielu chłopaków, którzy są wewnątrz drużyny, z którymi rozmawiam, mówią, że grali w różnych miejscach w Polsce, ale takiej atmosfery w szatni jak w Grunwaldzie nie ma. Ty też poza tym względem sportowym zgadzasz się z tą opinią?
6: No jak najbardziej. Ze wszystkich stron tutaj nas dochodzą słuchy, że właśnie nasza szatnia jest bardzo fajna, przyzwoita. Chłopaki się spotykają nie tylko na treningu, ale też poza boiskiem. No ja już takiej przyjemności nie miałem, no bo jednak obowiązki i powrót do Wolsztyna, te dojazdy też w jakiś sposób były męczące. Jednak no od czasu do czasu gdzieś tam się spotykaliśmy i zacieśnialiśmy też te więzi, nie tylko mówię na treningach, ale też przede wszystkim prywatnie.
5: No dobrze, na pewno zacieśnialiście więzi w Domkach w Skorzęcinie, powiedz, długo świętowaliście?
6: No tak, świętowanie było, było co świętować, żegnaliśmy się, śpiewaliśmy, także było wesoło. No ja niestety musiałem rano szybko się zbierać do domu, obowiązki domowe, syn miał bardzo ważny występ w Parku Miejskim w Olsztynie, więc nie wyobrażałem sobie, żeby nie być na jego występie, więc no są rzeczy ważne i ważniejsze, ale wszyscy wrócili cali i zdrowo do domu.
5: Mhm. A puzzle lubisz układać?
6: Właśnie lubię z dziećmi, ale to są takie puzzle w przedziale wieku właśnie 1-3-6. Ja jednak dostałem takie puzzle bardzo szczegółowe.
5: Z całą drużyną słyszałem, prawda?
6: Tak jest. Puzzle przedstawiają całą naszą drużynę po zwycięskim meczu z szatni, więc jeszcze nie miałem okazji, żeby do nich usiąść.
5: A ile to jest powiedz elementów?
6: 1000 elementów.
5: O, to będzie do długie wieczory.
6: Tak. Córka zobaczyła puzzle, ucieszyła się, rzuciła się na nie, żeby je ułożyć, jednak jak zobaczyła, co się znajduje w pudełku, to podziękowała i zrezygnowała.
5: No nie dziwię się, bo rzeczywiście trzeba mieć dużo cierpliwości i czasu, żeby ułożyć tyle elementów. To jakbym tak miał spojrzeć na ten sezon, na te puzzle, to powiedz, który z tych puzzli najbardziej ci się podobał, czyli który z tych meczów?
6: Tutaj okresu Grunwaldu?
5: No, z tego ostatniego sezonu.
6: No to myślę, że na pewno wygrana ze Śląskiem Wrocław u siebie. Nie byliśmy faworytem w tym meczu. Widzieliśmy, jakie cele ma Śląsk Wrocław. Także no tutaj to zwycięstwo naprawdę bardzo dobrze smakowało i to też tam na pewno dało jakiegoś kopa do dalszej pracy, pomimo kontuzji, które nas też prześladowały w tym sezonie. Nie zwieszaliśmy głowy. Też będę cały czas też powtarzał i ten sezon to doskonale pokazuje, że pomimo tego, że na przykład nie idzie nam w meczu, to nie odpuszczamy, walczymy do końca. Każda drużyna wie, że Grunwald nie odpuści. No i to zawsze będzie procentowało.
5: Powiedziałeś o meczu ze Śląskiem Wrocław. Tych, którzy nie śledzą tabeli, Śląsk Wrocław to już beniaminek Superligi, bo to oni wywalczyli bezpośredni awans. Ja się chciałem zapytać o ten pamiętny mecz 1 maja w Ciechanowie, gdzie podobno zapomniałeś ze sobą wziąć butów, a Filip Tarko żartuje szyderczo, że myślałeś, że to już koniec sezonu. Jak to było z tymi butami?
6: No, dlatego też, między innymi dlatego kończę swoją przygodę z piłką ręczną, bo już jestem na takim etapie, że nie myślę o niej tak bardzo intensywnie. Kiedyś sobie nie wyobrażałem, żeby czegokolwiek zapomnieć. Przez całą moją, przez te wszystkie lata, jak sobie tak wstecz przypomnę, to nie było nigdy sytuacji, żebym butów zapomniał. Tak się zdarzyło, że człowiek zapracowany, zabiegany w domu, ale na szczęście uratował mnie Mikołaj Przybylski, który dysponuje dosłownie identyczną parą butów, także byłem mu bardzo wdzięczny.
5: I jeszcze bramki rzuciłeś wtedy, prawda?
6: Tak, bramki były rzucone, no jednak niestety mecz był przegrany.
5: Minimalna porażka, pamiętam, dokładnie tak. Dużo się gdzieś przewija tematów rodzinnych, bo ty jesteś bardzo rodzinnym człowiekiem, tym bardziej uśmiecham się, bo wiem, że tak jak ja jesteś jedynakiem, ale bardzo zawsze chciałeś mieć dużą rodzinę, zresztą rozmawialiśmy na ten temat. To chyba było też niezwykłe pożegnanie, nie tylko od klubu, od kibiców, ale to, że twoja cała rodzina w tych koszulkach Last Dance Adama i z tymi herbami z Kwidzynia, z Piotrkowa, z Poznania, chyba to musiało mocno wzruszyć.
6: Powiem tak, emocje towarzyszyły mi już od samego rana w domu, jeszcze przed wyjazdem do Poznania na mecz. Wiedziałem, że coś tam żona szykuje, jakąś niespodziankę, właśnie typu, że przyjadą znajomi z Wolsztyna czy cała rodzina. Jednak no, jak zobaczyłem wszystkich w identycznych koszulkach, no to już w trakcie rozgrzewki łezka się uroniła, chłopaki też to widzieli, też im się trochę udzieliło, więc no ja tam się łez nie wstydzę. Tutaj naprawdę na wysokości zadania jestem bardzo wdzięczny żonie, bo tutaj ona była główną organizatorką tego wyjazdu i właśnie tych super koszulek, więc no duże zaskoczenie. Cieszę się, bo rodzina zawsze mnie wspierała, jeździła na mecze, zawsze czułem ich wsparcie, za to też im bardzo dziękuję. No i przede wszystkim żonie, która, jak wiadomo, gdyby nie ona, to myślę, że nawet w Grunwaldzie bym nie grał, więc tutaj naprawdę duże podziękowania w jej kierunku.
5: A powiedz, to właśnie dlatego, że chciałeś bardziej poświęcić się rodzinie, zrezygnowałeś już z dalszej przygody z piłką ręczną?
6: Tak, no na pierwszym miejscu tak, rodzina, no dzieci dorastają. Ja przez okres, kiedy grałem w Grunwaldzie, naprawdę uwierz mi, że ja ostatnio sobie tak zdawałem sprawę, że na przykład, nie wiem, nie jadłem kolacji tak naprawdę z dziećmi od 3 lat, bo no mam pracę taką, jaką mam, dyżury mam popołudniowe do wieczora i dosłownie to się
5: przeplatało. A jeszcze dojazdy do Poznania, prawda?
6: Tak jest, to się wszystko przeplatało. Poniedziałek praca, wtorek trening, środa praca, czwartek praca, piątek trening, sobota mecz i w niedzielę człowiek musiał jechać do pracy i tak to wyglądało od 3 lat przez cały tydzień, więc no żona z trójką małych dzieci od południa do wieczora codziennie sama, dużo obowiązków, dużo na jej głowie. No mówię, dzieci też dorastają, potrzebują troszeczkę więcej tutaj już pomocy, chociażby takiej szkolnej, no a żona się nie rozdwoi, pralka jest tylko jedna, więc tutaj trzeba jak najbardziej wspomóc w tym wychowaniu dzieci. Ja jestem tego nauczony, jak się Zosia urodziła w Piotrkowie, człowiek tylko i wyłącznie trenował, nie pracował, to bardzo dużo tego czasu dziecku poświęcał, bardzo mi tego brakuje. No i mówię, duża rodzina, dużo imprez, dużo rzeczy bardzo omija w życiu, więc no zdecydowałem, że po prostu trzeba święcić się teraz tutaj małym szkrabom, żeby nic nie uciekło po prostu, nie?
5: No dobrze, a zapytam cię o jedną rzecz, bo ty wspomniałeś sam, że o pracy jeszcze chwilę porozmawiamy, ale Sam wspomniałeś, że do pracy dojeżdżałeś do Poznania na treningi. Wiem, że była taka opcja, że zastanawialiście się nad tym, żeby przenieść się całą rodziną do Poznania. Dlaczego to się nie udało?
6: No były takie pomysły, jednak zawsze sobie stawialiśmy, mówię, za cel, żeby wrócić do Wolsztyna. Wiele lat mieszkaliśmy poza Wolsztynem, naszym rodzinnym miastem. Być może mieliśmy te przenosiny zrobić od razu z Piotrkowa do Poznania. Teraz znowu wywracać wszystko o 180 stopni, szkoły, przedszkola, praca. No i nie zdecydowaliśmy się na taki krok. No też względy, wiadomo, finansowe jakieś, żeby gdzieś tam się zadomowić w tym Poznaniu. Więc no zdecydowaliśmy, że zostajemy w naszym rodzinnym mieście. Do Poznania nie jest daleko. Myślę, że na mecze będę do chłopaków też przyjeżdżał, więc nie ma tragedii.
5: A powiedz, pożegnanie ze strony rodziny było, a ze strony wychowanków, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Korczaka było też, czy nie?
6: Były tam takie plany właśnie, żeby chłopacy przyjechali. Dyrektor wysłał mi taką prywatną wiadomość, że coś tam się nie udało, coś tam pokrzyżowało plany, ale wiedziałem, bo chłopaki też przeżywali, wiedzieli, że gram ostatni mecz, więc życzyli powodzenia. Też tam czułem ich wsparcie, więc dyrektor na pewno się troszeczkę cieszy z tego faktu, bo będę mógł się bardziej poświęcić pracy i chłopakom w ośrodku. Więc no, są tego plusy.
5: No dobrze, to mówimy o tej twojej pracy jako wychowawcy w Babimoście. To nie jest dla ciebie tylko praca, prawda?
6: No nie, gdyby to była praca, to bym zamykał drzwi po skończonym dyżurze, jechał do domu i bym w ogóle o tej pracy nie myślał. Jednak no, praca jest na tyle specyficzna, taka bardzo obciążająca psychicznie, że człowiek przynosi tą pracę do domu, myśli o tych chłopakach, o ich historiach, przeżywa to też, załatwia różne rzeczy w domu, nie tylko w pracy, więc no, człowiek żyje tą pracą cały czas. Mhm.
5: Trochę zdradzę naszej prywatnej korespondencji, bo wysłałeś mi zdjęcie, jak twoja córka usmażyła kapitalną jajecznicę. To ona ma po tobie takie największe, mówię o Alicji, największe zacięcie kulinarne po tacie?
6: No, w kwestii jajecznicy na pewno ona potrafiłaby tą jajecznicę jeść naprawdę codziennie i ona sobie już nie wyobraża, żeby nie mieszać tutaj, nie roztopić masełka, nie pokroić szyneczki i tutaj tą jajecznicę usmażyć. Jednak no, każde u nas dziecko gdzieś tam lubi spędzać czas w tej kuchni, lubimy wszyscy jeść, lubimy wszyscy gotować. Także no wspólnie też dużo czasu spędzamy w kuchni. Sprawia nam tą dużą przyjemność zarówno gotowanie, jak i jedzenie.
5: Ja tak trochę z przymrużeniem oka zapytam w takim razie, czy ta sportowa emerytura pozwoli na to, że będziesz pichcił więcej w domu potraw dla rodziny?
6: No dokładnie. Nawet miałem takie przebłyski, żeby gdzieś jakiś sobie kurs zrobić, taki kulinarny. No, kto do nas nie przyjeżdża, kto nas nie odwiedza, to zawsze mówią, że no, pysznie gotujemy, więc kto wie, może jakiś nowy pomysł się narodzi. Na pewno człowiek poświęci się więcej tutaj w kuchni, żeby dogodzić żonie i wynagrodzić za te wszystkie
5: nieobecności
6: wieczorem, więc tak.
5: Adam, na koniec, czego tobie życzysz po tej przygodzie w piłce ręcznej teraz, obecnie, na tym etapie, w którym jesteś?
6: No, przede wszystkim, żebym się odnalazł w tej nowej rzeczywistości, bo nie ukrywam, że sam się zastanawiam jeszcze do końca, jak to wszystko będzie wyglądało. Człowiek biegał za piłką, już tak patrząc, od pierwszego treningu, 26 lat i po 26 latach nie wyjechać na trening piłki ręcznej. Nie wiem, jak mi się to tam poukłada w głowie. No, życzyć mi

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Że tak zacytuję Michała Bondyrę, ja też się żegnam. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami, drodzy słuchacze. Usłyszymy się jutro o godzinie 14:00, jutro dla odmiany. Nie tak jak dzisiaj o 12:00, bo jutro w środku Kuba Antkowiak, a poranek będziecie przeżywać z Tomkiem Wandelem. Do usłyszenia.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kosmos przypomina nam o potędze Boga, mówił papież do członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Leon XIV zachęcił, by chrześcijanie i muzułmanie działali wspólnie w coraz bardziej obojętnym świecie. Relikwie błogosławionego prymasa tysiąclecia zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ośrodka badawczego, który dysponuje jednym z najnowocześniejszych teleskopów na świecie i jest spadkobiercą badań astronomicznych prowadzonych na zlecenie papieży od XVI wieku. Zwracając się do naukowców, Ojciec Święty mówił o konieczności współpracy Kościoła i środowisk naukowych w poszukiwaniu prawdy, a także o tym, że kontemplacja nieba pomaga człowiekowi zdać sobie sprawę z potęgi Boga.
2: Dziś zarówno nauka, jak i religia stają wobec podstępnego zagrożenia ze strony tych, którzy negują samo istnienie prawdy obiektywnej. Zbyt wiele osób na naszym świecie odmawia uznania tego, co jasno wskazują nauka oraz Kościół, mianowicie, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność strzeżenia naszej planety i troski o dobrostan tych, którzy ją zamieszkują, zwłaszcza najbardziej bezbronnych, których życie jest zagrożone przez bezmyślne wykorzystywanie zarówno ludzi, jak i świata przyrody. Właśnie dlatego przywiązanie Kościoła do rygorystycznej i uczciwej nauki pozostaje nie tylko cenne, ale także niezbędne.
1: Ludzkie współczucie i empatia w czasach współczesnych. Pod takim hasłem odbyło się w Watykanie siódme spotkanie Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i Jordańskiego Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych. Zwracając się do jego uczestników, Leon XIV zaprosił chrześcijan i muzułmanów do wspólnego przeciwdziałania rosnącej obojętności w świecie.
2: Jak tłumaczył papież, chrześcijanie i muzułmanie, czerpiąc z bogactwa swoich tradycji, są wezwani do wspólnej misji ożywiania człowieczeństwa tam, gdzie stało się zimne, dawania głosu cierpiącym i przemieniania obojętności w solidarność. Współczucie i empatia nie są uczuciami marginalnymi, lecz istotnymi podstawami obu naszych tradycji religijnych i ważnymi aspektami tego, co znaczy prowadzić prawdziwie ludzkie życie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Jordania pozostanie żywym świadkiem współczucia oraz znakiem dialogu, solidarności i nadziei w regionie doświadczonym przez próby.
1: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powraca do Rzymu. 28 maja jego relikwie zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Uroczystości będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
3: Uroczystość wprowadzenia relikwii do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie nie tylko przypomnieniem jego więzi z Rzymem, ale także symbolicznym powrotem prymasa tysiąclecia do miejsca, które sam nazywał swoją duchową przystanią w wiecznym mieście. Pius XII kreował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem już w 1952 roku. Jednak władze komunistyczne nie pozwoliły wówczas, by udał się na konsystorz do Rzymu. Dopiero 5 lat później, po uwolnieniu z internowania, spotkał się z papieżem, od którego otrzymał insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako kościół tytularny.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Słuchajcie! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. To jest powtórka. Leszno dla rodziny. Zaprasza Grzegorz Stolarski.
7: Audycja Leszno dla rodziny. Za mikrofonem Radia Emaus Grzegorz Stolarski. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy po raz kolejny w odsłonie właśnie tej audycji. Cieszę się, że jesteście razem z nami i oczywiście mam ogromną nadzieję, że zostaniecie z nami do samego końca. Dzisiaj wyjątkowi goście ze mną w studio, dlatego że tak jak już kiedyś wspominałem, w naszych audycjach będziemy opowiadali o różnych wspólnotach w Lesznie. No i dzisiaj mam wspólnotę, która jest wyjątkowa, bo powiedziałbym, że nie w każdym mieście taka wspólnota istnieje. I to jest niesamowite, że właśnie w Lesznie mamy taką wspólnotę i mamy tę, można by powiedzieć, mamy ten zaszczyt, że właśnie znalazły się osoby, które wysłuchały Pana Boga i które zaczęły robić spotkania i które zaczęły formować tę wspólnotę. Mam tu na myśli oczywiście nic innego jak duszpasterstwo kobiet w Lesznie. Tak to właśnie wygląda, że w Lesznie jest taka wspólnota, która się w ten sposób nazywa. I ze mną dzisiaj w studio między innymi dwie osoby, dwie kobiety, które są bardzo tutaj zakorzenione w tej wspólnocie. Szczególnie jedna, która tę wspólnotę, można by powiedzieć, zaczęła tworzyć. Jest to siostra Weronika Gal. No i także, tak jak już powiedziałem, druga kobieta, pani Magdalena Wójcik. Dziewczęta, kobiety, bardzo, bardzo serdecznie Was witam.
8: Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże wszystkim.
9: Szczęść Boże wszystkim. Witam serdecznie.
7: Tak jak już powiedziałem, nie w każdym mieście jest coś takiego jak duszpasterstwo kobiet. Nie w każdej miejscowości. Dlatego też dla mnie we mnie się rodzi wiele pytań. Wiele pytań, jeśli chodzi o to, bo szczerze powiedziawszy, sam nie wiem, jak to wszystko wygląda, jak to się wszystko zaczęło, ale zanim do tego, to chciałbym, żebyście się też przedstawiły naszym słuchaczom, czyli co robicie w życiu, jak funkcjonujecie, no i właśnie też jak to się stało, że trafiłyście akurat do duszpasterstwa kobiet w Lesznie.
8: Jestem siostra Weronika. Nie jestem Polką, jestem Węgierką, a pochodzę ze Słowacji. Należę do Zgromadzenia Służby Społecznej i z zawodu jestem nauczycielką. Pracuję w szkole podstawowej jako katechetka i nauczycielka biologii. Ale poza tym też angażuję się w parafii, tam przy mojej szkole. Duszpasterstwo dzieci, młodzieży, prowadzę też grupę biblijną i mam też pewne zadania w naszym zgromadzeniu i z racji tego, że znamy języki, to doraźnie też służę jako tłumacz, czy organizuję, pomagam w organizowaniu pielgrzymek, No i co jest bardzo miłe dla mojemu sercu, że mogę się udzielać w duszpasterstwie kobiet w Lesznie.
7: Magda, a ty?
9: Magdalena Wójcik, jestem żoną od 25 lat męża Marka, mamą 5 synów. Aktualnie zajmuję się wychowywaniem 2 najmłodszych, nie pracuję zawodowo, aczkolwiek angażuję się w różne prace społeczne w sołectwie. Oprócz tego też angażuję się na rzecz naszej parafii, też w Róży Matek, też w duszpasterstwie kobiet. Staram się wspierać naszą kochaną siostrę Weronikę i czerpię z tego różne mądrości życiowe, które mi pomagają każdego dnia przezwyciężać trudy.
7: I tutaj jeszcze musimy powiedzieć jedną rzecz, bo Magda się do tego nie przyznała, że Magda nie jest taką leszczynianką, drodzy słuchacze, a jest osobą, która mieszka właśnie obok Leszna. W miejscowości jakiej?
9: Mieszkam w miejscowości Przybyszewo.
7: No właśnie, a więc zobaczcie, nie tylko kobiety z Leszna, ale też spoza Leszna znalazły właśnie miejsce w tej wspólnocie. Ale siostro, bo ja tutaj mogę powiedzieć słuchaczom, że z siostrą Weroniką mam relację taką, że znamy się już długo, kilka lat, i poznaliśmy się też przy jakiejś akcji w Lesznie, ale to już na inną audycję by było, żebyśmy to o tym opowiedzieli. Ale jestem ciekaw, co spowodowało, że akurat właśnie w Lesznie powstało duszpasterstwo kobiet?
8: To, co się dzieje teraz, zaczęło się rodzić 2 lata temu. Dokładnie to było tak przed Wielkanocą, ale trzeba dodać, że były już wcześniej różne inicjatywy od kobiet i dla kobiet w Lesznie, ale akurat w tym czasie nic nie było. A ja byłam w trakcie takiego kursu, powiedzmy, w ramach którego były poruszane różne tematy, a między innymi też kobiecość. W formie wykładów, warsztatów, lektur. I bardzo dużo mi to dało, bardzo dużo mi to pomogło. I właśnie jak szukałam, co jeszcze w Lesznie mogłabym robić, gdzie mogłabym się zaangażować poza szkołą, no to właśnie wierzę, że od Ducha Świętego przyszedł ten pomysł, żeby właśnie robić coś dla kobiet. Tak się to zaczęło robić, a konkretnie spotkania mamy od 1,5 roku. Tak, jesienią zaczęliśmy. Takie cykliczne spotkania raz w miesiącu w parafii świętego Józefa. Wszystko zawierzyliśmy świętemu Józefowi. Ksiądz Mateusz, wikariusz tej parafii, podjął się duchowej opieki nad tym dziełem. No i właśnie co miesiąc mamy takie spotkania otwarte, na które zapraszamy gości i poruszamy różne tematy. Jak zawsze zaczynamy mszą świętą o 18:30 i potem na salce jest spotkanie. Czasami są to tematy bardziej duchowe, czasami bardziej spoglądamy na różne sprawy z psychologicznego aspektu, ponieważ no, człowiek jest całość i wszystko ze wszystkim jest połączone. Czasami też mamy osoby, które świadczą, dają świadectwo w swoim życiu, ale w każdym razie są to spotkania, które mogą nas, kobiety, zainspirować, mogą nam pomóc w rozwoju, mogą nas ubogacić. I oprócz tych comiesięcznych spotkań robimy też jeszcze inne wydarzenia. Takie dodatkowe, na przykład teraz w bliskiej przyszłości planujemy taki wieczór z modlitwami, tańcem, który poprowadzi jedna nasza siostra, która będzie tutaj u mnie, albo w maju będziemy gościć u nas w Lesznie panią Agatę Rusak. Ona jest chrześcijańskim psychologiem, psychoterapeutą i będzie jeden taki pionkowy wieczór otwarty dla wszystkich w bibliotece, ponieważ będziemy poruszać temat, którym ona się zajmuje w swojej ostatniej książce, Zaplątani w pępowinie. To jest temat relacji dorosłych dzieci z rodzicami, albo rodziców z dorosłymi dziećmi. Więc taki temat ważny i nie tylko dla kobiety, dlatego to będzie takie spotkanie otwarte, natomiast w sobotę potem będzie prowadzić warsztat już tylko dla kobiet w temacie autonomii i bliskości.
7: No można powiedzieć, że brzmi to bardzo, bardzo zachęcająco. Ja mam pytanie, czy na te spotkania przychodzą osoby, znaczy kobiety, które tylko i wyłącznie są kobietami samotnymi, czy może przyjść każda? Znaczy wnioskuję, że jak skoro Magda przed chwilą się przedstawiała, że ma męża, ma dzieci, no to wnioskuję, że co, że każda kobieta może przyjść?
9: Tak, na te spotkanie przychodzą i kobiety, które jeszcze nie mają męża, może wybrały inną drogę życiową, ale też i kobiety właśnie w średnim wieku, w starszym wieku. To jest spotkanie dla każdej kobiety, ponieważ my tutaj jesteśmy dla siebie wspólnie, integrujemy się razem, dla siebie jesteśmy wsparciem i czujemy taką jedną wielką rodzinę podczas tych spotkań.
7: Drodzy słuchacze, to znaczy, że nie ma ograniczeń wiekowych. Oczywiście nie bierzemy pod uwagę dzieci, bierzemy pod uwagę kobiety, myślę, że tak chyba 20+, to?
8: Pełnoletnie.
7: Tak, pełnoletnie, no to 18+, a więc od 18 roku życia. I tutaj można coś naprawdę się dowiedzieć i odnaleźć coś, czego się jeszcze nie wiedziało. Siostro, powiedziałaś, że macie dużo gości, ale ja zadam teraz takie pytanie, bo zastanawia mnie, czy jeśli chodzi o gości, to są tylko i wyłącznie też zapraszane kobiety, jako te, które są tymi prelegentami, czy zdarzają się też mężczyźni na tych spotkaniach, którzy coś opowiadają, prowadzą? Czy tylko i wyłącznie kobiety?
8: Nie wyłącznie kobiety, chociaż w większości są to kobiety. Na pierwszym spotkaniu, które mieliśmy, przyjechał ksiądz Damian Dudkowiak razem z siostrą Marią Renatą Pałką. Oni są odpowiedzialni za duszpasterstwo kobiet w naszej archidiecezji, więc to był dla nas też taki dobry początek, że mogliśmy ich gościć, też oni nas w to trochę tak wprowadzili, więc był ksiądz i oni w tym roku też do nas przyjadą na spotkanie w maju, kiedy będzie tematem adoracja. Poza tym był jeszcze mężczyzna, która przyjechała razem ze swoją żoną. Małżeństwo, piękne świadectwo, z pięknym świadectwem się podzielili z nami małżeństwo Matuszak i oni są koordynatorami ruchu Płomienia Miłości w Polsce.
7: No to znaczy, że kobiety też słuchają mężczyzn, żeby nie było, że jest jakaś, wiecie, taka zamknięta przestrzeń. Nie, to tylko kobiety i tylko kobiety kobiet będą słuchać, żeby nam tutaj nie zaleciało jakimś feminizmem takim do kwadratu. Dlatego też tutaj widać, że wspólnota kobiet także otwiera się na mężczyzn, którzy przyjadą i też coś poopowiadają, poprowadzą jakieś spotkanie. No dobrze, to zanim zadam następne pytanie, to my zapraszamy słuchaczy na krótką przerwę, a po tej przerwie wracamy do Was ponownie.

0: Śmieszno dla rodziny.
1: Słuchacie audycji Leszno dla rodziny. Za mikrofonem Radia Emauz Grzegorz Stolarski. Bardzo serdecznie Was witam, drodzy słuchacze. I dzisiaj tematem naszej audycji są kobiety. I ze mną w studio dwie kobiety, które są zaangażowane we wspólnotę Duszpasterstwo Kobiet w Lesznie. Siostra Weronika Gal oraz Magdalena Wójcik. Bardzo serdecznie się cieszę, że są razem z nami. No i opowiadamy sobie właśnie, co tam w tym duszpasterstwie piszczy, słychać i co one tam robią. I teraz zadam takie pytanie, które myślę, że jest osobistym, ale no, o to chodzi, żeby też dawać świadectwo. Magda, co tobie daje duszpasterstwo kobiet? Co wynosisz tej wspólnoty?
2: Duszpasterstwo kobiet pomaga mi się rozwijać. Mamy różne spotkania właśnie. Spotykamy się, gdzie poznajemy złożoność serca kobiety, gdzie możemy na tych spotkaniach dowiadujemy się też o tym, jak wielka jest godność kobiety, jakim darem jest to, że możemy to życie, tą miłość nieść do rodzin i podczas gdy w życiu spotykają nas różne trudności, potem możemy to zrozumieć łatwiej rozwiązać. Bardzo mi pomaga i też przybliża do Pana Boga, do Matki Bożej.
1: Siostro, a u Ciebie jak to wygląda? Co Ci daje to duszpasterstwo?
3: Ja też dużo cierpię z tych spotkań, które mamy. Jeśli chodzi o treść, nie? Czy to tam mamy, czy to jakieś świadectwo, które mnie zainspiruje, albo mi daje jakieś światło, czy to jakaś treść na przykład o zranieniach, o uzdrowieniu mieliśmy, albo o tożsamości, więc buduje mnie to, ale co mi dużo daje, to właśnie ta wspólnota. Chociaż te spotkania są otwarte, ale kobiety, które przychodzą regularnie, no już się znamy. Jest też okazja nie tylko, żeby wysłuchać coś mądrego, ale też, żeby się zaangażować, jeśli jest to forma warsztatowa, ale na pewno też jest czas, żeby porozmawiać przy kawie, przy herbacie, żeby się podzielić i swoimi radościami, i swoimi troskami, i swoimi przemyśleniami. Więc to bardzo mnie ubogaca, że tworzymy no, taką wspólnotę. I nie tylko na tych comiesięcznych spotkaniach, ale jak wspominałam, są też inne wydarzenia, które może jeszcze bardziej zbliżają. Też uczestniczyliśmy, współorganizowaliśmy pielgrzymkę. W zeszłym roku byliśmy w Giećwadzie. W tym roku była taka jednodniowa pielgrzymka do Niepokalanowa z zawierzeniem Matce Bożej. W maju teraz planujemy z parafią świętego Józefa pielgrzymkę po polskich sanktuariach. Więc na takich wyjazdach można się jeszcze bardziej poznać, zintegrować. A też no, te nowoczesne technologie też dają możliwość, żeby być w kontakcie. Mamy grupę taką, gdzie możemy się dzielić informacjami z tym, co dzieje się u nas, ale też takimi informacjami, co dzieje się poza Lesznem, gdzie można pojechać na jakiś dobry program, spotkanie, rekolekcje, dni skupienia. Ale też, no właśnie, często dzielimy się tym, co dzieje się u nas osobiście, u nas w rodzinie. Jeśli potrzebujemy modlitwy, no to możemy na siebie liczyć. Nawet jak nie ma możliwości, żeby się spotkać, to takie duchowe wsparcie też jest bardzo ważne.
1: A czy zdarzyło się przez te półtora roku, że trafiła do Was kobieta, która była, albo kobiety, które były poranione wewnętrznie, gdzie nie mogły się pozbierać. Czy wychwytujecie takie osoby? Czy jest to odczuwalne, czy bardziej nie poruszacie tej przestrzeni i nie chcecie za bardzo też wnikać?
3: No ja powiedziałam, wiem, że każda z nas nosi jakieś zranienia, jakieś bóle, z którymi pracuje w jakiś sposób. Te treści, które poruszamy, myślę, że mogą w tym pomóc. Ta wspólnota może w tym pomóc. Chyba nie było tak, żeby przyszła taka osoba, która była zupełnie na dnie i nie mogła się pozbierać. Nie? Takiej sytuacji nie było.
1: Rozumiem. A teraz to jeszcze jedno takie pytanie też do tego, czy na przykład macie przestrzeń w czasie spotkań na dawanie świadectw, że na przykład, nie wiem, któraś z kobiet chciałaby wstać, powiedzieć, że chciałabym teraz coś tutaj powiedzieć ze swojego życia. Czy macie coś takiego, czy to też jest jeszcze na razie może w planach, może, nie wiem, jakiś dzień wspólnoty, który będzie zakończony godziną świadectw, coś w tym rodzaju?
3: Powiedziałbym, że nie jest to tak w takiej formie zorganizowane, ale jest przestrzeń, gdzie możemy się podzielić tym, co my przeżywamy, to jak my żyjemy z swoją relacją z Bogiem, albo podzielić się sytuacjami, które się zdarzyły w naszym życiu. Taka przestrzeń jest. Też jeżeli chodzi o gości, no to też dodam, że to są z jednej strony goście z Leszna, czyli powiedzmy nasi ludzie, ktoś spośród nas, ale niektórzy są z innych miejscowości, tutaj najbardziej okolice Poznania albo okolice Poznania.
1: Tak jak powiedziałeś, też tutaj jedna rzecz, to mi tak przyszło właśnie do głowy, że no, są kobiety, które są żonami, kobiety, które są matkami, ale są też kobiety, które nie mają jeszcze męża, nie mają narzeczonego. No teraz pytanie, i niech mnie teraz usłyszą też słuchacze tej płci męskiej, czy jak się przyjdzie do duszpasterstwa kobiet, to można znaleźć żonę?
3: Jakby jakiś mężczyzna przyszedł?
1: Znaczy no po prostu dowiedział się, że jest takie coś i może są dziewczyny, które na przykład szukają też męża.
3: No są takie dziewczyny, tak. Wiem, że są takie dziewczyny, które szukają męża, więc wśród tych kobiet, które przychodzą, są takie.
1: No to można by powiedzieć, że to jest taka ciekawostka właśnie, że ta wspólnota łączy wszystkie pokolenia, no i także jak już w takiej wspólnocie są kobiety, a są osobami, które jeszcze nie wstąpiły w żaden związek małżeński, czy w ogóle związek, no to jest szansa, że będą to kobiety, które później w swoim życiu małżeńskim będą blisko Boga i będą te rodziny prowadziły do Pana Boga. No dobrze, a Magda, zadam Ci pytanie, bo zadałem Ci pytanie takie, co wynosisz dla siebie z tej wspólnoty, a teraz moje pytanie jest, a co wnosisz?
2: Co wnoszę do tej wspólnoty? No na pewno wnoszę to, że staram się też otaczać siostry modlitwą. Staram się też pomagać siostrze, na ile mogę. Też służymy sobie wzajemnie pomocą, właśnie nawiązują się przyjaźnie i to są osoby, które my tak naprawdę wcześniej się nie znałyśmy. Idziemy na mszę świętą, razem wspólnie uczestniczymy. Idziemy porozmawiać, poprzebywać w obecności Bożej, gdzie wiemy, że możemy sobie razem pomagać i też jeżeli dziewczyny potrzebują pomocy, to zawsze staram się też pomóc i służyć tym uśmiechem, wsparciem, dobrą radą i po prostu być. Tworzą się relacje, gdzie my się przyjaźnimy i staramy się być dla siebie.
3: Poza tym Magda była inicjatorką tej pielgrzymki do Niepokalanowa i zebrała
1: i mamy odpowiedź.
3: Całą grupę kobiet, która pojechała i zawierzyła się tam Matce Bożej. Poza tym też zrobiliśmy już niejedną taką akcję charytatywną, w które też bardzo się angażowała. I no, musimy wspomnieć, że ona przyprowadza kolejne kobiety na nasze spotkania, więc przybyszywa też. Nie przyjeżdża sama, tylko zawsze z innymi.
2: Tak, przyjechałam sama, jest nas coraz więcej i myślę, że to dobro się niesie, chwałę Bożą.
1: Takie rzeczy się mówi od razu. Ja rozumiem, że skromność, że nie wypada, ale akurat w tym przypadku wypada i trzeba od razu o tym mówić, co się właśnie wnosi do tej wspólnoty. Ja mam pytanie, czy wy się spotykacie też w wakacje, czy na przykład w wakacje jest przerwa jakaś?
3: Wakacje nie mamy, tych cyklicznych spotkań, ale na zakończenie tego roku duszpasterskiego, czyli na samym początku wakacji, planujemy taki dzień skupienia i integracji. Całą sobotę będziemy spędzać w pustyni Świętego Szerwela w Nowym Belęcinie. Więc na to spotkanie też serdecznie zapraszamy. No i są już plany na przyszły rok, czyli od września. Nie tylko na te comiesięczne spotkania, ale też pragniemy pojechać do Lubonia, odwiedzić sanktuarium błogosławionego Edmunda i też naszego nowego błogosławionego księdza Strajcha.
1: No to można powiedzieć, że wspólnota się rozwija, bo plany są cały czas dalekosiężne i jest coraz więcej aktywności, nie tylko comiesięczne spotkania, i to tak naprawdę można powiedzieć cieszy oko i cieszy ducha, jak się słyszy, że coś takiego właśnie dla kobiet w Lesznie jest organizowane. Najbliższe spotkanie kiedy? W maju? W maju, tak? Bo mamy kwiecień, to w maju mamy jakieś spotkanie, czy nie mamy?
3: 20 kwietnia będzie spotkanie.
1: A jeszcze kwiecień, tak, 20, tak, okej.
3: Okay. O decyzjach będzie. Pani Magdalena Tokułycz do nas przyjedzie. A potem w maju 18, co już wspominałam, o adoracji z księdzem Damianem i siostrą Renatą.
1: A czerwiec?
3: A w czerwcu będzie spotkanie 15 i wtedy będzie adoracja dziękczynna za cały rok z oprawą muzyczną i po tej adoracji spotkanie na salce przy kawie, już przy takich różnych rozmowach też podsumowanie roku trochę, dzielenie się. Może właśnie taki czas na świadectwa.
1: To znaczy, że tak. Nie macie jakichś konkretnych ram, jeśli chodzi o uczestnictwo w tych spotkaniach, jak dobrze to rozumuję. I tak naprawdę każda kobieta, kiedy przyjdzie, jest mile widziana. Dobrze to rozumiem?
3: Tak jest. Każdą kobietę, dziewczynę serdecznie zapraszamy.
1: No to nic dodać, nic ująć, tylko po prostu wyczekiwać tych terminów, które tutaj przed chwilą siostra Weronika nam powiedziała, czyli 20 kwiecień, tak? Później mamy
3: 18 maja i 15 czerwca.
1: 15 czerwiec.
3: Też zapraszam na nasze strony na Facebooku, Duszpasterstwo Kobiet w Lesznie, tam zawsze można znaleźć, co aktualnie się dzieje, ale także inne programy poza Lesznem albo jakieś inspirujące treści, cytaty.
1: No dobrze, to teraz Magda, mam dla ciebie może łatwe, może trudne zadanie. Chciałbym, żebyś teraz zachęciła kobiety, które nas słuchają, do tego, aby właśnie pojawiły się na tych spotkaniach. Zachęć i zaproś. Nie bój się, siostra też będzie miała to zadanie.
2: Więc serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz znać swoją wartość w dzisiejszym świecie pełnym pędu, mieć czas, żeby się zatrzymać. Chcesz znaleźć czas, gdzie będziemy się wspólnie modlić, dzielić swoimi troskami i radościami i rzeźbić swoje serca na jeszcze większą chwałę Pana, to serdecznie zapraszam przyjść do nas.
1: Bardzo pięknie. A siostra, co nam jeszcze dopowie?
3: Ja chciałabym powiedzieć, że w Kościele jest bardzo dużo różnych inicjatyw, przestrzeni, ale to jest właśnie taka przestrzeń dla kobiet, gdzie możemy być w swoim gronie, gdzie możemy poruszać te tematy, które właśnie najbardziej nas dotyczą, które nas nurtują. Tak, w takiej właśnie bezpiecznej atmosferze. Jest to miejsce, które chcemy, żeby było przestrzenią, gdzie Pan Bóg może działać, jeżeli tylko ja otworzę serce. I tego też doświadczamy, że tak się dzieje. Żeby Pan Bóg mógł nasze serca uzdrawiać, żeby mógł nas napełniać tym bogactwem, które tylko On może dać, żeby mógł nas otwierać też na drugą osobę, bo potrzebujemy drugiej osoby na tej naszej drodze kobiecej. Jest to właśnie takie miejsce, gdzie spotykają się kobiety, które chcą iść tą drogą po Bożemu, razem z Bogiem, razem z Marią, pod opieką świętego Józefa. Więc jak pragniesz czegoś takiego, no to zapraszam na spotkanie. Spotkania są otwarte, do niczego nie obowiązują, więc można przyjechać, zobaczyć i zobaczyć, czy to jest to, czego ja teraz potrzebuję.
1: A ja jeszcze na koniec przytoczę słowa świętego Jana Pawła II, który zwracał się do kobiet. Wy jesteście, drogie siostry, matkami, żonami, jesteście także córkami, jesteście narzeczonymi, jesteście siostrami. Waszym życiowym powołaniem jest dawać ludziom życie, nowym ludziom dawać życie. Waszym powołaniem jest kształtować ludzką wspólnotę, tę najbardziej podstawową, bez której każda inna wspólnota jest pozbawiona korzeni człowieczeństwa. Wspólna rodzina stanowi o sile narodu i państwa, kościoła i ludzkości, a wspólnota rodzinna zawdzięcza swoją spójnie wam. Matki i wychowawczyni, matka i nauczycielka, matka serce. Zawsze przez całe pokolenia tak na was patrzono. Przez całe pokolenia tak na was patrzono na polskiej ziemi. Kobieta jest sercem rodziny. Wiemy, że człowiek umiera, kiedy przestaje bić jego serce. Tak samo umiera rodzina, kiedy przestaje bić serce matki. Dlatego jeśli te słowa, które usłyszałaś przed chwilą, droga słuchaczko, tyczą się twojej osoby i jeśli czujesz, że chcesz się spotkać z innymi kobietami, które czują tak samo jak ty, to serdecznie zapraszamy Cię do duszpasterstwa kobiet w Lesznie. Moimi i Państwa gośćmi bardzo oczywiście dziękuję za to, że odpowiedziały na to zaproszenie. Były siostra Weronika Gal oraz Magdalena Wójcik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i oczywiście życzę wszystkiego, co najlepsze i aby Pan Bóg błogosławił w tym dziele.
3: Amen. Dziękujemy Amen. Bardzo.
2: Pozdrawiam.
0: Dziękujemy.
4: Leszno dla rodziny. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: 39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Lektura w Radiu Emaus.
2: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 16. Pan miecznik Rosieński wrócił w kilka dni później. Mimo iż jechał z Glejtem Bogusławowym, dotarł tylko do Rosień. Do samych zaś Bilewicz nie było po co jeździć, gdyż nie było ich już na świecie. Dwór, zabudowania, wieś, wszystko zostało do cna spalone w ostatniej bitwie, którą ksiądz Straszewicz, jezuita, stoczył na czele swego oddziału z kapitanem szwedzkim Rossą. Lud był w lasach lub w partiach zbrojnych. Zostały na miejscu wsi zamożne jeno ziemia i woda. Drogi przy tym były pełne grasantów, to jest zbiegów z wojsk rozmaitych, którzy znacznymi kupami chodząc rozbojem się trudnili. Także nawet pomniejsze komendy wojskowe nie były od nich bezpieczne. Nie zdołał się zatem pan miecznik nawet i o tym przekonać, czy zakopane w sadzie solówki ze srebrem i pieniędzmi ocalały i powrócił do Taurogów wielce zły, zgryziony, z okrutną przeciw niszczycielom w sercu zawziętością. Ledwie nogą zstąpił z kałamaszki, wciągnęła go Oleńka do swej komnaty i opowiedziała mu wszystko, co jej Hasling Ketling powiadał. Zatrząsł się na to stary szlachcic, który nie mając własnego potomstwa, dziewczynę jak córkę kochał. Przez jakiś czas łapał się tylko za głownię szabli, powtarzając bij kto cnotliwy, wreszcie za głowę się porwał i tak mówić począł. Mea culpa, mea maxima culpa, bo mi samemu czasem do łba przychodziło i ten i ów szeptał, że ów piekielnik w amorach dla ciebie utonął, a ja nie mówiłem nic, jeszczem się w boki brał, myśląc, nuż się ożeni, Gosiewskim krewniśmy, Tyzenhausom także, czemu nie mamy być krewni Radziwiłom? Zapychę to, zapychę, Bóg mnie każe, zacne zdrajca pokrewieństwo obmyślił, takim nam być chciał krewnym, bodaj go zabito, jako dworski byk wiejskim jałoszkom, bodaj go zabito. Ale poczekasz, pierwej ta ręka i ta szabla spróchnieją. Tu o ratunku myśleć trzeba, odrzekła Oleńka. I nuż przedstawiać swe plany ucieczki. Pan miecznik, wysapawszy się, słuchał uważnie, na koniec rzekł. Wolej mi poddaństwo zebrać i partię utworzyć. Będę Szwedów podchodził, jako inni podchodzą, jak niegdyś Kmicic Chowańskiego. Bezpiecznie ci będzie w lesie i w polu, niż na tym dworze zdrajcy i heretyka. Dobrze, odpowiedziała panna. Nie tylko się nie sprzeciwiam, mówił w zapale miecznik, ale tak powiadam, że im prędzej, tym lepiej. A toć poddaństwa ani kos mi nie brak. Spalili mi rezydencję, mniejsza z tym. To z innych wiosek chłopstwo ściągnę. Wszyscy Bilewicze, którzy już są w polu, staną przy nas. Pokażemy ci, mo panku, pokrewieństwo. Pokażemy, co to na honor Bilewiczówny nastawać. Tyś Radziwił? Nic to. Nie masz hetmanów w bilewiczowskim rodzie, ale nie masz i zdrajców. Obaczym, za kim cała żmudź pójdzie. Tu zwrócił się do panny. Ciebie osadzim w Białowieży, a sami wrócim. Nie może inaczej być. Musi on za ten afront odpokutować, bo to całego stanu szlacheckiego krzywda. Infamis, kto się za nami nie opowie. Bóg pomoże, bracia pomogą, obywatele pomogą, a wączas ogień, a miecz. Dotrzymają Bilewicze Radziwiłom. Infamis, kto nie z nami. Infamis, kto zdrajcy szablą przed oczyma nie błyśnie. Król, sejmy, cała Rzeczpospolita z nami. Tu miecznik, czerwony jak krew i ze zjeżoną czupryną, począł pięścią w stół walić. Pilniejsza ta wojna niż szwedzka, bo w nas jest cały stan rycerski. Wszystkie prawa, wszystka Rzeczpospolita pokrzywdzona i w najgłębszych fundamentach zachwiana. Infamis, kto nie rozumie, zginie ta ojczyzna, jeżeli pomsty i kary na zdrajce nie wymierzym. I tak grała stara krew coraz gwałtowniej, że aż Oleńce przyszło miecznika uspokajać. Siedział on dotychczas spokojnie, choć się zdawało, że nie tylko ojczyzna, lecz i świat cały ginie. Ale dopiero gdy Bilewiczów dotknięto, w tym ujrzał najstraszniejszą przepaść dla ojczyzny i jak lew ryczeć począł. Lecz panna, która miała na niego wpływ wielki, zdołała go w końcu uspokoić, tłumacząc mu, że dla zbawienia ich i dlatego, iż by się ucieczka udała, potrzeba właśnie najgłębszą tajemnicę zachować i nie pokazać księciu, że się czegokolwiek domyślają. Przyrzekł święcie, iż wedle jej wskazówek postąpi, po czym już radzili o samej ucieczce. Rzecz nie była zbyt trudna, bo zdawało się, że ich nie strzegą wcale. Postanowił tedy pan miecznik wyprawić naprzód pachołka z listami do ekonomów, aby natychmiast chłopstwo ze wszystkich wiosek, do niego i do innych Bilewiczów należących, zbierali i zbroili. Następnie sześciu zaufanych czeladzi miało niby ruszyć do Bilewicz po solówki z pieniędzmi i srebrem, a w rzeczy zatrzymać się w lasach girlakolskich i tam na państwo z końmi, tobołami i żywnością czekać. Oni sami ułożyli, że z Taurogów wyjadą z dwoma czeladnikami w saniach, niby tylko do pobliskiej Gawny, po czym na konie wierzchowe przesiądą i z kopyta ruszą. Do Gawny jeździli często do państwa Kuczów Olbrotowskich, gdzie czasem zostawali i na noc. Spodziewali się zatem, że wyjazd ich nie zwróci niczyjej uwagi i że pogoń za nimi nie pójdzie, chyba we dwa lub trzy dni potem, gdy będą już wśród kóp zbrojnych i w głębi niezbrodzonych lasów. Nieobecność księcia Bogusława utwierdzała ich w tej nadziei. Tymczasem pan Tomasz zajął się bardzo czynnie przygotowaniami. Pacholik z listami wyjechał na drugi dzień. Trzeciego rozmawiał pan miecznik obszernie z Patersonem o swoich zakopanych pieniądzach, których, jak mówił, było nad 100 000, i o potrzebie przewiezienia ich do bezpiecznych Taurogów. Paterson uwierzył z łatwością, albowiem szlachcic i uchodził za bardzo bogatego i był nim w istocie. Niech je przywożą jak najprędzej, rzekł Szkot. Jeśli potrzeba, to i żołnierzy jeszcze dodem. I mniej ludzi będzie wiedziało, co wiozę, tym lepiej. Czelać moja wierna, solówki każe im pieńką przykryć, którą często z naszych stron do Prus wożą albo też klepkami, na które nikt się nie ułakomi. Lepiej klepką, rzekł Paterson, bo przez konopie szablą albo dzidą można namacać, że coś innego na dnie wozu leży, a pieniądze najlepiej wasza mość księciu panu na skrypt oddaj. Wiem też, że potrzebuję pieniędzy, bo intraty źle dochodzą. Chciałbym się księciu tak przysłużyć, aby niczego nie potrzebował, odparł szlachcic. Na tym skończyła się rozmowa i wszystko zdawało się składać jak najpomyślniej, gdyż zaraz potem ruszyła czelać, a miecznik z Oleńką mieli wyjechać na zajutrz. Tymczasem wieczorem wrócił najniespodziewaniej Bogusław na czele dwóch regimentów rajtarii pruskiej. Sprawy jego nie musiały iść zbyt pomyślnie, bo wrócił zły i zgryziony. Tego jeszcze dnia zwołał Radę Wojenną, którą składali pełnomocnik elektorski hrabia Sejdewicz, Paterson, Sakowicz i pułkownik rajtarski Kyritz. Obradowali do godziny 3 w nocy, a celem obrad była wyprawa na Podlasie przeciw panu Sapierze. Elektor i król szwedzki zasilili mnie w miarę wojskiem, mówił książę. Jedno z dwojga albo Sapiehę zastaniem jeszcze na Podlasiu i w takim razie musimy go zetrzeć, albo nie. Wówczas Podlasie zajmie bez oporu. Do wszystkiego jednak trzeba pieniędzy, a tych ni elektor, ni jego szwedzki majestat mi nie dali, bo sami nie mają. U kogóż pieniędzy szukać, jeżeli nie u waszej książęcej mości? Odrzekł hrabia Sejdewicz. W całym świecie mówią o nieprzebranych radziwiłowskich skarbach. Na to Bogusław. Panie Sejdewicz, gdyby mnie dochodziło wszystko, co mi z dziedzicznych dóbr należy, pewnie bym miał więcej grosza niż 5 waszych niemieckich książąt w kupę wziętych. Ale w kraju wojna, intraty nie dochodzą lub też przez rebelizantów bywają przejmowane. Można by gotowizny dostać na skrypty od miast pruskich. Wszelako waść najlepiej wiesz, co się w nich dzieje i że chyba dla jednego Jana Kazimierza rozwiązałyby worki. A królewiec? Co można było wziąć, to wziął, ale tego mało. Za szczęście sobie poczytuję, że się będę mógł waszej książęcej wysokości dobrą radą przysłużyć, rzekł Paterson. Wolałbym, żebyś się przysłużył gotówką. Warta jej ta rada. Niedawniej jak wczoraj mówił mi pan Bilewicz, że ma zacne kwoty zakopane w sadzie w Bilewiczach i że właśnie chce je tu w bezpieczne miejsce przenieść, aby je waszej książęcej wysokości na skrypt oddać. A toś mi z nieba spadł i ów szlachcic także, zawołał Bogusław. A siłaż tamtego będzie? Nad 100 000 prócz sreber i kosztowności, których bodajże drugie tyle. Sreber i kosztowności szlachcic nie zechce na gotowiznę zmieniać, ale można je będzie zastawić. Wdzięcznem ci, Patterson, bo w porę mi to przychodzi. Muszę z Bilewiczem zaraz jutro pomówić. To go uprzedzę, bo właśnie jutro wybiera się z panną do Gawny, do państwa Kuczuków Olbrotowskich. Uprzedź go, by nie wyjeżdżał, nim się ze mną nie obaczy. Czelać już posłana, boję się tylko, czy bezpiecznie dojedzie. Można będzie posłać za nimi cały regiment. Wreszcie pogadamy. W porę mi to, w porę, a i pocieszna rzecz, jeżeli Podlasie za pieniądze tego regalisty i patrioty od Rzeczypospolitej oderwę. To rzekłszy, książę pożegnał radę, bo musiał jeszcze oddać się w ręce pokojowych, których zadaniem było co dzień przed nocą kąpielami, maściami, różnymi sztukami znanymi tylko za granicą nadzwyczajną jego urodę konserwować. Trwało to zwykle godzina, czasem i dwie. Książę zaś i bez tego był już znużon drogą i późną godziną. Nazajutrz rano Patterson zatrzymał miecznika i Oleńkę oznajmieniem, iż książę pragnie się z nimi widzieć. Trzeba było wyjazd odłożyć, aby nie zaniepokoili się tym zbytnio, bo Patterson powiedział, o co chodzi. W godzinę później nadszedł książę. Mimo iż pan Tomasz i Oleńka przyrzekli sobie najświęciej, iż przyjmą go po dawnemu i mimo wszelkich wysileń, nie mogli tego dokazać. Jej twarz zmieniła się, a miecznikowa nabiegła krwią na widok młodego księcia i przez chwilę stali oboje zmieszani, wzburzeni, próżno usiłując do zwykłej powrócić spokojności. Książę przeciwnie, swobodny był zupełnie, tylko trochę pomizerniał w oczach i twarz miał mniej ubarwioną niż zwykle. Ale właśnie ta jego bladość cudnie odbijała od perłowej rannej szaty przerabianej srebrem. Spostrzegł jednak natychmiast, iż przyjmują go jakoś inaczej i mniej radzi widzą aniżeli zwyczajnie. Ale pomyślał zaraz, że pewnie tych dwoje regalistów dowiedziało się o jego stosunkach ze Szwedami i stąd ten chłód w przyjęciu. Postanowił więc sypnąć im natychmiast piaskiem w oczy i po zwykłych komplimentach powitalnych tak zaczął. Panie mieczniku dobrodzieju, słyszałeś już zapewne waszmość, jakie nieszczęście mnie spotyka. Wasza książęca mość chce mówić o śmierci księcia wojewody, odparł miecznik. Nie tylko o śmierci. Cios to okrutny, wszelako już zdałem się na wolę Boga, który jak tusze wszystkie krzywdy bratu memu hojnie wynagrodził. Ale na mnie nowy ciężar zesłał, bo muszę wojnę domową prowadzić. A dla każdego obywatela miłującego ojczyznę, gorzka to dola. Miecznik nie odrzekł nic, tylko spojrzał nieco bokiem na Oleńkę. Książę zaś mówił dalej. Moją pracą, moim trudem, a Bóg jeden wie, jakim kosztem doprowadziłem już pokój do skutku. Prawie o podpisanie traktatów tylko chodziło. Mieli Szwedzi wyjść z Polski, żadnej nagrody nie żądając, prócz przyzwolenia królewskiego i stanów, aby po śmierci Jana Kazimierza Karolus na tron Polski był obrany. Wojownik tak wielki i potężny zbawieniem byłby dla Rzeczypospolitej. Co więcej, zaraz teraz miał zostawić posiłki na wojnę ukraińską i na moskiewską. Jeszcze byśmy granice rozszerzyli. Ale panu sapierze to nie na rękę, bo nie mógłby gnębić Radziwiłłów. Wszyscy się już na owe traktaty zgodzili. On jeden się zbrojną ręką przeciwi. Za nic mu ojczyzna, byle prywaty mógł dochodzić. Aż przyszło do tego, że trzeba oręża przeciw niemu użyć, którą funkcję właśnie mnie za tajemną zgodą Jana Kazimierza i Karolusa powierzono. Ot co jest, nie wybiegałem się nigdy od żadnej służby, więc i tej podjąć się muszę, choć nie jeden będzie mnie krzywo sądził i pomyśli, że bratobójczą wojnę z samej tylko zemsty wszczynam. Na to miecznik. Kto waszą książęcą mość poznał tak dobrze, jako my, tego pozory nie uwiodą i zawsze prawdziwe intencje waszej książęcej mości zrozumieć potrafi. Tu pan miecznik, zachwycony własną chytrością i polityką, mrugnął tak wyraźnie na Oleńkę, że taż przelękła się, by tych znaków nie ujrzał książę. Ten jednak spostrzegł. Nie wierzą mi, myślał. I chociaż gniewu na twarzy nie okazał, przecie ubodło go to w duszy. Był on zupełnie szczerze przekonany, że obrazą jest nie wierzyć Radziwiłłowi, nawet wówczas, gdy mu się spodoba zmyślać. Patterson mówił mi, rzekł po chwili, że wasza mość chcesz gotowiznę swą na skrypt mi oddać. Chętnie w tym waści dogodzę, gdyż przyznaję, że gotowy grosz im nie teraz na rękę. Gdy spokój nastanie, uczynisz co zechcesz, albo kwotę odbierzesz, albo li też dam waszmości parę wsi w zastaw, tak aby to z korzyścią dla cię było. Tu zwrócił się książę do Oleńki. Przebacz wać panna, że przy tak doskonałej istocie nie o supirach ani dyllach mówimy. Niesłuszna to rozmowa, jeno czasy takie, iż uwielbieniu i admiracji przystojnej folgi dać nie można. Oleńka spuściła oczy i chwyciwszy końcami palców za suknię, uczyniła dyk przynależny, nie chcąc nic odpowiadać. Tymczasem miecznik ułożył sobie w głowie projekt niesłychanie niedołężny, ale który sam za nadzwyczaj przebiegły poczytał. I z dziewczyną ucieknę i pieniędzy nie pożyczę, pomyślał. Za czym odchrząknąwszy i pogładziwszy kilkakroć czuba, tak rzekł. Miło mi będzie waszej książęcej mości wygodzić. Nie mówiło się też Patersonowi o wszystkim, bo i z czerwonymi i złotymi półgarnecówka się znajdzie zakopana osobno, aby w razie przygody całej gotowizny nie utracić. Prócz tego są innych Bilewiczów solówki, ale te podczas mojej nieobecności pod dyrekcją tej oto panny zakopywano i ona jedna potrafi wykalkulować miejsce, bo człowiek, który je nosił, umarł.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania loretańska w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje. Z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w archidiecezji poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Autopromocja. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, Wywiad z człowiekiem. Dzień dobry. Strażak to zawód, który w Polsce ma bardzo wysokie zaufanie społeczne. Nie ma co się dziwić. Strażacy ryzykują życiem. Strażacy są w sytuacjach ekstremalnych, przy pożarach. Strażacy ratują ludzi z zakleszczonych samochodów po katastrofach drogowych. Idą po żywych, tak się mówi wśród strażaków. Są też strażacy, którzy są specjalistami działającymi w nieprawdopodobnie trudnych warunkach, na przykład w ogromnych pożarach czy po wielkich trzęsieniach ziemi. Jest taka słynna grupa specjalistów, po polsku można przeczytać husar. To strażacy działający w grupach poszukiwawczo-ratowniczych. Jednym z takich strażaków, specjalistą, instruktorem jest brygadier Rafał Podlasiński, 20 lat w Straży Pożarnej. Z panem Rafałem minąłem się kiedyś w niezwykłych okolicznościach. To było trzęsienie ziemi w Nepalu, w Himalajach. Tam leciał transport z pomocą dla poszkodowanych. Wtedy jako rzecznik Caritas Polska razem z zespołem, samolotami wojskowymi, wioząc namioty, koce, lecieliśmy właśnie do Nepalu i nocą na lotnisku wymieniliśmy się ze strażakami, którzy z psami, z ciężkim sprzętem kończyli swoją misję poszukiwania ludzi pod gruzami, a z Rafałem Podlasińskim spotykam się na poligonie strażackim nieopodal Warszawy. A zanim ta rozmowa, to jeszcze wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy pomagają mi tworzyć audycję Wywiad z Człowiekiem poprzez wsparcie w serwisie patronite.pl. Gdyby ktoś chciał dołączyć, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Tam już wszystko będzie napisane.
3: Brygadier Rafał Podlasiński, zapraszam serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Jesteśmy gdzie?
3: Jesteśmy na poligonie Akademii Pożarniczej.
4: Tak, historia na ścianie.
3: Tak, 21 lat już byłam i pracuję tu już. Przyszedłem z tego zamiłowania, nauczania do innych ratowników.
2: Jestem w takim niedużym teraz pomieszczeniu, w zasadzie od lewa do prawa mnóstwo zdjęć pokazujących akcje pewnie na całym świecie. Poniżej jest taka tablica, na której jest napisanych mnóstwo rzeczy, między innymi plany, szkolenie, rozkazy. Nie czytam więcej, może to tajemnice. A ze mną jest brygadier Państwowej Straży Pożarnej, instruktor i ekspert w dziedzinie szkolenia strażaków, główny specjalista Akademii Pożarniczej w Warszawie, ekspert komendanta głównego PSP w zakresie ratownictwa technicznego, Rafał Podlasiński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Poszedł pan, jak to się kolokwialnie mówi, do straży. Czemu i kiedy?
3: To był 2005 rok, kiedy dostałem się do wtedy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tutaj też taka ciekawostka, ja nigdy nie chciałem być strażakiem. Moje marzenia zawsze były związane z wojskiem, a tak najbardziej kierunkowałem się do Akademii Lotniczej w Dęblinie. Przeszedłem wszelkiego typu badania, miałem kategorię zdrowia Z1A, zdolny do lotów naddźwiękowych. Zdałem egzaminy, ale nie dostałem się z powodu braku wolnych miejsc. Chciałem być pilotem myśliwca, przyjmowano 10 osób, ja na liście byłem 13.
2: A zapytam jeszcze, dlaczego chłopak policjant chce być pilotem myśliwca?
3: Tego nie wiem, to tak czułem wewnętrznie. Dużo rzeczy wbrew pozorom, mimo tego, że jestem umysłem ścisłym i inżynierem, podejmuję się z takiego poczucia wewnętrznego. Jakiś głos podpowiedział mi, że chcę latać. A strażakiem zostałem przez przypadek. Bardzo często też powtarzam taką anegdotę, że przez tatę. To było być może nawet takie marzenie mojego ojca. Chciał iść do straży i mój tata nie spróbował nawet. I potem mówił, że żałuje, bo summa summarum skończył Akademię Wychowania Fizycznego, ale żałował, że nie spróbował. Jego kolega, jego przyjaciel się dostał i perspektywa tego zawodu strażaka przedstawiana przez tego przyjaciela taty była taka szczytna, że tak powiem. Myślałem, czy nie zostać policjantem. Nie, myślałem właśnie po roku, jakby też moje wyniki w nauce były takie, że mogłem założyć zielony mundur, no ale doszedłem do kamienia milowego podjęcia decyzji i stwierdziłem, że spróbuję właśnie zostać strażakiem.
2: Czyli nie wojsko.
3: Nie wojsko, nie wojsko. Z marszu wszedłem w egzaminy wewnętrzne, gdzie zdawałem matematykę, fizykę, język i test sprawnościowy. Dostałem się na bardzo oblegane studia. To na jedno miejsce było kilkanaście osób. To jest bardzo dużo.
2: W szkole pożarniczej?
3: Tak, tak.
2: Miał pan taką wizję, co to będzie za robota?
3: Nie. Przyszedłem z czystą tablicą. Na początku na pewno poznałem szerokie możliwości straży pożarnej. Straż pożarna to nie są tylko czerwone samochody, chociażby i prewencja, te budownictwo i można bardzo w takie inżynieryjne tematy na przykład w straży pożarnej pójść. I jeszcze nie wiedziałem, co chcę robić do momentu, kiedy pod koniec 2005 roku nie pojechałem na poligon grup poszukiwawczo-ratowniczych. No i wtedy się zakochałem w tej dziedzinie ratownictwa i długofalowo podjąłem sobie cel, że chciałbym pracować w podziale bojowym, czyli jeździć do tych wszystkich zdarzeń i jednocześnie zamarzyła mi się grupa poszukiwawczo-ratownicza. I całe swoje życie szkolne, te 5 lat, ukierunkowałem w taki sposób, żeby do tej grupy się dostać. Co przełożyło się na przyjęcie mnie do warszawskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej i do tej jednostki, może inaczej, jednostki ratowniczo-gaśniczej o tej konkretnej specjalizacji.
2: Ma pan taką żółtą plakietkę, sekcja działań poszukiwawczo-ratowniczych, po lewej stronie łopata, po drugiej.
3: Piesek przede wszystkim.
2: Taki pies w okularach sympatyczny. To sympatycznie wygląda, ale sytuacja niesłychanie dramatyczna. Tam jeszcze w tle jest helikopter.
3: Pierwsza akcja poszukiwawczo-ratownicza czy typowo strażacka?
2: Nie wiem. I taka, i taka.
3: I taka, i taka. Pamiętam swoją pierwszy dzień, kiedyś po zakończeniu szkoły usiadłem z przodu jako dowódca zastępu. To był dla mnie bardzo jaskrawy dzień, którego raczej nie zapomnę bardzo długo, jeśli w ogóle. Miałem pierwszy duży pożar, w którym jak dojechaliśmy na miejsce zdarzenia, ludzie stali w oknach. Miałem wypadek McLarena za 2,5 miliona złotych i miałem człowieka w windzie, takim wiszącym na bardzo dużej wysokości, z dużym zagrożeniem, że on tam spadnie. Więc takie trzy pierwsze akcje jako dowódca zastępu z przodu samochodu pamiętam bardzo jaskrawo.
2: Jak to wygląda, że co, dzwoni telefon i nagle słychać syreny w środku, a strażacy zjeżdżają po tych, prawda, metalowych gdzieś, jakichś takich długich słupach. Jak to wygląda, co się robi, co się myśli, jak się to organizuje?
3: To zgłoszenie w tamtym okresie było na 998, ten numer alarmowy, których w przedszkolach się zawsze dzieci pyta. Teraz jest to numer 112. I tam dyspozytor przyjmuje zgłoszenie, zbiera wszelkiego typu dane dotyczące tego zdarzenia i przekazuje informacje do poszczególnych służb, na przykład do straży pożarnej. To też jest taki moment, w którym decyduje się, jakie siły i środki do tego zdarzenia muszą się udać. To też jest w jakiś sposób unormowane. Mamy zasady dysponowania do pewnego rodzaju zdarzeń, kiedy jest pożar piwnicy, pożar powyżej drugiego, czwartego piętra, czy wypadek samochodu itd., itd. Po tym dyspozytor ogłasza alarm w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. W techniczny sposób wygląda tak, że to jest wyświetlacz z odpowiednimi numerami. Do danych numerów przypisane są konkretne samochody, a do tych konkretnych samochodów przypisani są konkretni ratownicy. Jest ogłoszenie poprzez radiowęzeł, gdzie dyspozytor mówi, jaki samochód wyjeżdża i co do czego. No i niektórzy mają te ześlizgi, te rury metalowe, po których się zjeżdża, zakładają środki ochrony indywidualnej, wchodzą do samochodów. Poprzez komunikację radiową dowódca zgłasza wyjazd danego zastępu, no i wyjeżdża się do zdarzenia. A teraz taka ciekawostka, bo ja strażakiem jestem 21 lat i w momencie, w którym dostałem się do szkoły głównej, poszedłem zapisać się do Ochotniczej Straży Pożarnej, co w tym momencie dalej kontynuuję, więc jakby moje doświadczenia, mój zasób doświadczeń bierze się z obydwu perspektyw Straży Pożarnej w Polsce, bo Straż Pożarna w Polsce to nie tylko Państwowa Straż Pożarna, ale i Ochotnicza Straż Pożarna. U siebie w miejscowości jestem naczelnikiem. I od 21 lat nie było roku, w którym bym z OSP przynajmniej kilkadziesiąt razy nie wyjeżdżał do zdarzeń. Dużo czerpię z doświadczeń w uczestniczeniu w realnych działaniach. A w OSP wygląda to w ten sposób, że po prostu kiedyś, ale jeszcze do dzisiaj bardzo w dużych miejscach wyje po prostu syrena. Ludzie nie wiedzą, do czego wyjeżdżają w sposób ochotniczy. Oni się zbiegają w jedno miejsce i tam nie ma dyspozytora, ale też jest ta komunikacja radiowa, gdzie porozumiewają się z danym stanowiskiem kierowania, najczęściej komendanta powiatowego, miejskiego, i on tam wtedy przez radio mówi, gdzie należy się udać. A w XXI wieku jest dużo też takiej aplikacji i możliwości technicznej, gdzie można otrzymać to w wiadomości SMS albo poprzez aplikację, zmierzając do takiej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiemy, ilu kierowców, dowódców mamy, ratowników medycznych i ilu w ogóle osób na to zdarzenie przybędzie.
2: Jak jest taka sytuacja, mówi pan o McLarenie, czy w ogóle o drogowych wypadkach, gdzie to jest często oczywiste, że są ofiary, prawda?
3: Znaczy przede wszystkim to każdy coś odczuwa, i strach, i obawy, i jakieś niepokoje. Natomiast przede wszystkim jest to służba nie dla wszystkich. To jest służba dla osób bardzo precyzyjnie wyselekcjonowanych psychologicznie. Strażakiem można zostać nie tylko poprzez daną szkołę i tak dalej. Można, to też jest kolokwializm, zostać strażakiem z ulicy, że ktoś składa swoją aplikację do danej komendy powiatowej czy miejskiej i podlega takiej selekcji. To jest test sprawnościowy, bardzo szczegółowe badania zdrowotne, ale jednym z tych etapów jest właśnie badanie psychologiczne i to nie jest praca dla wszystkich. To nie jest tak, że odczuwamy, ale mówiąc tak ze własnych doświadczeń, ja działam na zasadzie wyszkolonych automatów. Ja sobie bardzo dobrze radzę z widokami, zapachami, chociaż nie lubię, nie mówię, że to jest przyjemne, tylko że sobie z tym radzę w odpowiedni sposób. Teraz też mamy poprzez zespoły psychologów straży taką profilaktykę, gdzie bardzo dba się o funkcjonariuszy, więc zawsze można znaleźć sobie, nawet jeżeli ktoś ma coś trudniej albo jakieś obniżenia czy nastrojów, czy takiego podejścia do służby. Mamy instrumenty, żeby to w odpowiedni sposób mieć taki bufor bezpieczeństwa, że tak powiem. Więc wracając do początku pytania. Widoki są straszne, dlatego nie jest to dla wszystkich. I teraz tak, mogą to robić tylko właśnie osoby o pewnych predyspozycjach. Nie jestem psychologiem, więc nie chciałbym mówić, jakie te predyspozycje są badane, no ale wybiera się tych ludzi, którzy raz, że sobie z tym poradzą. Dwa, straż pożarna, to też często powtarzam, to jest taka praca, ta interwencyjna, tam na drodze, tam przy palącym się domu. To jest praca, która wymaga podejmowania bardzo ważnych decyzji obarczonych bardzo krótkim buforem czasowym, bo w inny sposób może się to zakończyć tragicznie, czy to dla osób poszkodowanych, czy dla rozwoju danego zdarzenia, czy dla samego ratownika. I tacy wyselekcjonowani ludzie o odpowiednich predyspozycjach muszą być odpowiednio wyszkoleni. Teraz jakby podstawą każdych działań i bezpieczeństwa i jakości to jest bardzo gruntowne wyszkolenie wszelkiego typu. I tych szkoleń w Straży Pożarnej mamy niezwykle, niezwykle dużo.

0: Ale zapytam pana, w takim razie są takie sytuacje, że jest kolizja, jest samochód, który się pali i może nastąpić wybuch paliwa. Albo jest pożar, grozi zawalenie budynek, a być może są to ludzie. To są strasznie trudne decyzje. Zdarzało się panu być w zespołach, czy takie decyzje podejmować?
1: Oczywiście, że tak. Nawet najmniejszy pożar śmietnika może być dla nas niebezpieczny ze względu na substancje, które się w nim znajdują. Każdy strażak uczestniczący w akcji ratowniczo-gaśniczej jest narażony na różne zagrożenia. Decyzje podejmuje się w każdym wypadku jednoosobowo z perspektywy ratownika, ale w szerokim kontekście całej akcji ratowniczo-gaśniczej podejmowane są przez kierującego działaniem ratowniczym. Więc ta skala i dobór osób tutaj też ma odpowiedni wpływ na ten poziom bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwo wpływa to, w jaki sposób jesteśmy wyposażeni w ogóle w straży pożarnej i zarówno sprzęt, jak i środki ochrony indywidualnej, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się tak diametralnie, że uważam i postrzegam straż pożarną na bardzo dobrze przygotowaną i wyposażoną.
0: No dobrze, ale...
1: Czy byłem w takich sytuacjach? Oczywiście, że tak. Pan tutaj na początku powiedział o wybuchu samochodu. To nie są filmy amerykańskie i żaden samochód nie wybucha tak łatwo, ale to jest moja wiedza, a nie pana i tutaj jest jakby to naturalne. Więc ilość zdarzeń, gruntowne wyszkolenie daje taką możliwość, że to wcale nie wygląda aż tak niebezpiecznie, jak się wydaje. To jest punkt pierwszy.
0: Czyli ocena.
1: Ocena sytuacji, dokładnie ocena tego ryzyka. W drugim punkcie jest taka święta zasada niepisana w straży pożarnej, że najważniejsze jest zdrowie i życie ratownika. To nie jest pospolite ruszenie, gdzie my w jakiejś idei rzucimy wszystko, żeby w pewnych zagrożeniach życia własnego działać. Powinno nawet dojść do takiego zatrzymania, powiedzenia sobie dość, dalej nie idę, bo to zagraża mojemu życiu. No i w takich sytuacjach przy pożarze to nie odczuwałem takiego zagrożenia, że mi się coś stanie. W Nepalu, tam po trzęsieniu ziemi, gdzie działaliśmy, pracowałem w budynku, który miał uszkodzone ściany nośne, fundamenty. Te pierwsze piętra były złożone w formę gruzowiskową. Działaliśmy na piętrach wyżej. No to wtedy miałem taki znak zapytania. Czy to jest bezpieczne, czy ja powinienem tu być? Była to dla nas wszystkich sytuacja ekstremalnie trudna i jak najbardziej niebezpieczna. I tam w Nepalu dochodziło do sytuacji, w której nasz taka osoba funkcyjna, którą nazywaliśmy oficerem bezpieczeństwa, która analizowała statykę uszkodzonego budynku, podjęła decyzję, że ten budynek powinniśmy opuścić w sposób interwencyjny, natychmiastowy. To są trzy sygnały. Wtedy stres poczułem tak duży, że śmieję się, że uciekłbym przez dziurkę od klucza w tamtym momencie.
0: Czyli bywa stres.
1: Oczywiście, że tak. Ja w ogóle pierwszy stres, jaki odczuwam, to jest to, o czym mówiliśmy, o ogłoszeniu alarmu. Pierwszy stres zawsze odczuwam w momencie, kiedy ta WSP syrena zaczyna wyć, albo w jednostce ratowniczo-gaśniczej zapalają się numerki. No to wtedy tętno wzrasta niesamowicie. Potem jest taki spadek stresu w momencie, kiedy usłyszę, do czego jadę i gdzie jadę, bo dla mnie bardzo ważną informacją jest to, żeby dojechać na miejsce jak najszybciej, więc w aglomeracji miejskiej, jak usłyszałem ulicę, jeżeli wiedziałem, gdzie to jest, no to już bardzo spokojnie się czułem, bo też wypracowałem sobie taką zasadę, że stresuję się dopiero po przyjeździe na miejsce zdarzenia. Stwierdziłem sam dla siebie, że martwił to się będę, jak przyjadę, zobaczę, rozpoznam i wtedy będę podejmował te najwłaściwsze decyzje. A na miejscu zdarzenia no może zdarzyć się wszystko, no tutaj stresy też są zmienne. Bo jeżeli jedziemy do takich standardowych działań, że jest kolizja drogowa, no to jest z wypadków. Jestem miłośnikiem ratownictwa drogowego. Jeżeli osoby są uwięzione w pojeździe, to na mój stres bardzo wpływa to, jaki jest stan tych osób poszkodowanych. I są, no to są sytuacje takie o niezwykle dużej energii kinetycznej, więc ten stan osób poszkodowanych nie wpływa na mój stres, jeśli chodzi o to, czy tam jest krew, czy tam jest krzyk. Natomiast taka trudność w uwięzieniu tych osób dla mnie jest zawsze stresującym problemem i zawsze się stresowałem, wykonując jakąś technikę wykonywania dostępu do osoby poszkodowanej, czy ona mi wyjdzie. Bo jak mi nie wyjdzie, no to muszę mieć plan B, plan C i ten plan B już jest jakby deską ratunkową kolejną.
0: To jest walka o człowieka po prostu.
1: Dokładnie, dokładnie. No i to jest właśnie kolejny raz wychodzi taka predyspozycja. Nie każdy sobie z tym radzi. To nie jest tak, że zawsze wychodzi za pierwszym razem i te największe stresy są w tym momencie. Walczymy z czasem, walczymy o życie, a nie wszystko idzie.
0: Powiedział pan o Nepalu, to przejdźmy teraz do tej drugiej części ważnej, czyli do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Ja tak się uśmiecham, bo mieliśmy szczęście się minąć. To dla mnie był największy wyczyn w życiu, dla pana pewnie jest zwykła praca. Jeszcze pracując w Caritas Polska podróżowaliśmy do Nepalu, do Katmandu samolotami wojskowymi, które miały zabierać strażaków. Wtedy wieźliśmy pomoc humanitarną, namioty dla ofiar trzęsienia ziemi i pamiętam właśnie strażaków z psami, z ciężkim sprzętem, którzy pakowali się do tych samolotów później wieczorem. Myśmy właśnie wtedy nimi przylatywali i minęliśmy się na lotnisku. Ja wtedy potem podróżując po tych wioskach i miasteczkach zniszczonych, zrozumiałem, jak niesłychanie jest to ważna praca. I chodząc po tych miasteczkach widziałem szeregi domów albo zwalonych już w sensie kupy cegieł, albo domów, gdzie były narysowane czerwone X-y. To oznaczało do wyburzenia. Ktoś ocenił, że tam już nie da się funkcjonować i że to i tak jest niebezpieczne. To była taka najbardziej niezwykła misja? Czy może pierwsza tak o takiej skali? Jak pan to przeżywał?
1: Po pierwsze, to w takim razie to pan wysiadał z samolotu, ja wsiadałem w drodze tak. powrotnej. Tak. Dla mnie misja ratownicza to była pierwsza. Natomiast to już był etap dla mnie jako wyszkolonego ratownika. Powiem, że ja marzyłem o tej misji. Po to się każdy ratownik szkoli, żeby udowadniać swoją wiedzę, umiejętności w tak zwanym boju.
0: I to jak w wiadomościach poszło, że trzęsienie ziemi pokazali obrazy, to myślę, pan, kurczę, chciałbym po prostu tam pojechać.
1: Znaczy te informacje to bardzo szybko do nas spłynęły. Z tego względu, że nastąpiło trzęsienie ziemi, minęła godzina, rzeczywiście z tyłu głowy ratownik o takiej specjalizacji zawsze jest gotowy. I w takich momentach przyszły do mnie myśli, jak rozmawiałem z kolegami, na pewno do nich też, do wielu takie, że czy my tam polecimy. Minęła godzina i lecimy, lecisz? Ja mówię, tak, za godzinę będę. Przyjechałem na jednostkę.
0: To nawet szczepień się nie zdąży zrobić.
1: No i właśnie, ja pierwszą misję ominąłem przez szczepienia na Haiti. To jest 2010 rok, bo ratownik USAR-u, poszukiwawczo-ratowniczy, ten GPR-owiec krwi i kości.
0: Dobra, to jest ten moment. Mówią ludzie w Polsce husar, to od husarza. Zdementujmy to.
1: Znaczy, ogólnie jest to grupa, międzynarodowa grupa USAR, czyli Urban Search and Rescue. I teraz ona działa też ze względu na przepisy w pewnych komponentach. I jeżeli ona jedzie ratować ludzi gdzieś na świecie, w tym najcięższym komponencie, czyli heavy, to jest wtedy heavy USAR. Bardzo ładnie to jakby w kontekście Polski jakby brzmi, że to jesteśmy husarami, natomiast jest to tylko angielska nomenklatura poszczególnych komponentów takich grup poszukiwawczo-ratowniczych, czyli husarowych.
0: I co z tym Haiti?
1: No i było tak, że jak przyszedłem do jednostki, no to musiałem przejść dodatkowe badania psychologiczne, bo to jest jakby, tam jest jeszcze większe obostrzenie, żeby w takiej grupie uczestniczyć, w ogóle w działaniach międzynarodowych. Musiałem odbyć szereg szkoleń specjalistycznych dedykowanych danej specjalizacji, a w punkcie trzecim to przyjmuje się szczepienia na wszelkiego typu choroby świata, które przyjmuje się dawkowo i w osi czasu. Nikt nie poleci za granicę ratować ludzi, jeżeli wszelkich formalności, w tym wykonania wszystkich aktualnych szczepień, nie będzie posiadał. I w tamtym okresie chyba jeszcze nie miałem na żółtą febrę szczepień zrobionych i nie poleciałem. Bardzo żałowałem, bardzo. To był 2009 rok, kiedy ja rozpocząłem służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej i bardzo szybko ten wyjazd zagraniczny się trafił. To też był taki dla mnie obserwowany kamień milowy, jak ta Państwowa Straż Pożarna się rozwija. Wtedy jako ratownik grupy miałem kombinezon roboczy, kask wysokościowy, jakieś buty trekkingowe, rękawice robocze do pracy w gruzie, plecak mały, plecak duży i kurteczkę. Po tym otrzymaliśmy różnego rodzaju sprzęt indywidualny na różne warunki. Ta specjalizacja bardzo się rozwinęła. No i dalej to wyczekałem na to 5 lat, żeby... I teraz pomiędzy uczestniczyłem w bardzo dużej ilości ćwiczeń i w Polsce, i za granicą, i w szkoleniach specjalistycznych, w takim doskonaleniu zawodowym, gdzie my sami przynajmniej raz do roku wyjeżdżałem na poligon do żagania, gdzie tą specjalizację i te umiejętności się szkoliło, ćwiczyło. No i przygotowywałem się na 2015 rok, gdzie poleciałem pierwszy raz do działań jako ratownik USAR-u do Nepalu.

0: lotnisko wyglądało, bo wysiadacie w Katmandu. To takie lotnisko jak Dworzec Zachodni w Warszawie, jeszcze przed remontem. No i co? Mnóstwo wojska, amerykańskie, nepalskie, różne kraje.
1: Cofnę się o krok. Uderzyło do mnie to, jak bardzo szybko my potrafimy działać. W tamtą stronę polecieliśmy wyczarterowanym samolotem lotu, tym Dreamlinerem, i tam, tak jak dostałem telefon i za półtorej godziny praktycznie cała grupa była już w jednostce, zaczęliśmy przygotowywanie do wyjazdu, bo trzeba było się zapakować w skrzynię sprzęt indywidualny, pojechać na lotnisko i tam wsiąść do tego samolotu. Te trzęsienia wtórne były i nam też się udało wylądować. Paliwo się kończyło, nie mogliśmy odejść do Indii, więc wylądowaliśmy w miejscu. Samolot, sprzęt nas zrzucił. Od razu wynajęliśmy ciężarówki lokalnie.
0: Pan czuł te wtórne trzęsienia ziemi, te wstrząsy?
1: Czułem. Może nie zaraz po wylądowaniu, ale gdzieś tam pracując w strefie czułem. Nieporównywalne z niczym, bardzo dziwne. Część z nas udała się w miejsce bezpieczne, na teren jednostki wojskowej, gdzie rozkładaliśmy swoją bazę operacji, czyli tam te namioty, socjal, gdzie byśmy mieszkali w strefie bezpiecznej nawet podczas trzęsień wtórnych, a część grupy od razu pojechała w gruz. A na samym lotnisku wyglądało to w ten sposób, że wynajęliśmy te ciężarówki i troszeczkę jak ta husaria, każdy złapał po skrzyni, załadowaliśmy się i ruszyliśmy od razu do działań. Mniej więcej z nami, równolegle, a nawet szybciej, to Holendrzy przylecieli, ale położyła ich logistyka. Oni tam jakimś wózkiem widłowym coś ładowali, coś próbowali się wynająć. Od momentu wyjścia z samolotu do momentu wejścia do działań to też było kilka godzin. Kiedy my byliśmy już na obiektach...
0: I byście byli pierwsi.
1: Byliśmy pierwsi pracujący w gruzie, jako certyfikowana grupa. Ta nasza fantazja, i to mówię bardzo z dużą superlatywą do tej wypowiedzi, była taka na plus, co mnie raz, że zaskoczyło, a dwa, było dla mnie taką właśnie formą pozytywnych uczuć. Jako polscy ratownicy mają tą iskrę do tego.
0: To było Katmandu, czy gdzieś pojechaliście w teren dalej? Na czym to polega?
1: Tak, to jest cały proces podejmowania decyzji. Są sztaby, są lokalne władze, które wskazują te miejsca, gdzie mają największe potrzeby. Ten nasz rekonesans wychodzący z grupy poszukiwawczo-ratowniczej ma w systemowy sposób zrobić rozpoznanie tych wszystkich stref, w których mamy pracować. Bardzo dużą jakością działań są psy ratownicze, które wchodzą na gruz i starają się oznaczyć osoby, które są pod gruzami, jeszcze żywe. Na czym polega ta świetność wykorzystania psa? Nos psa działa troszeczkę jak spektrofotometr. Potrafi sobie wyselekcjonować, który zapach jest dla niego ukryty. Pies sobie przebiegnie w kółko, on w swoim mózgu będzie wiedział, że zobaczył 10 osób, a te dwa zapachy gdzieś mu uciekają, gdzieś się wydobywają spod gruzów, i on potrafi sobie policzyć, że dwa miejsca to są najprawdopodobniej osoby żywe pod gruzem. I takie miejsce jest oszczekiwane, potem przez nas oznaczane. Robimy dodatkowe rozpoznanie technikaliami, jak kamery wziernikowe, geofony. Po ocenie miejsc zagrożonych wykonujemy stabilizację naruszonych konstrukcji budowlanych i potem wykonujemy dostęp do tych osób. Czyli to są przebicia w ścianach, w stropach, odgruzowywanie. Po południu to wieczorem już pracowałem na pierwszym obiekcie. Psy wtedy nie szczekały. W Nepalu nie udało nam się nikogo uratować. Co odgruzowanie, to co przebicie, to był ktoś martwy.
0: A to waszym zadaniem było też te zwłoki wydobyć, gdzieś zabezpieczyć?
1: Znaczy zrobić dostęp. Tam też kwestie religijne wchodziły w grę, z tego względu, że u nich bardzo ważny był czas pochówku. I było tak, że my po prostu robiliśmy dostęp i wtedy lokalni sobie to ciało odbierali.
0: A to było miasto, czy to były wioski?
1: W pierwszym etapie działaliśmy w samym Katmandu. Były te ubogie domy z czerwonej cegły, były elementy żelbetowe, na przykład hotele turystów, którzy udają się w Himalaje, i były też takie budynki bardzo, bardzo stare, klasy UNESCO, gdzieś w tym centrum, więc w każdym rodzaju konstrukcji działaliśmy. I te pierwsze dni, prawdopodobieństwo największe odnalezienia osób żywych jest na początku, więc skupiliśmy się w tej aglomeracji miejskiej, gdzie tych osób najwięcej było zaginionych po trzęsieniu ziemi. No ale potem w momencie, kiedy strefy się redukowały, też kolokwializm za bardzo duży, ale także one zostały sprawdzone, tam już na pewno nic nie było, nie było osób żywych, ten dostęp do osób zmarłych został wykonany, to wjeżdżał po prostu ciężki sprzęt i dalej to likwidował ten rodzaj zniszczeń wiedząc, że tam już nikogo żywego nie znajdziemy, to nasze działania, nie pamiętam w którym dniu, przeniosły się poza obrzeża Nepalu. I teraz sam byłem w takiej grupie, która oceniała, bo pan mówi o Czerwonych Krzyżach, byłem w takiej grupie polskiej, która oceniała bezpieczeństwo zamieszkania ponownego w danym budynku. Często wyglądało to w ten sposób, że ludzie, tam nic im się nie stało, ale po trzęsieniu ziemi zauważali jakieś rodzaje form zniszczeń w swoim domu i bali się do niego wrócić. Podejmowaliśmy decyzję, który obiekt nadaje się do ponownego zamieszkania, a który ewidentnie nie. I przebywanie im nawet bez trzęsień wtórnych może i tak w osi czasu grozić zawaleniem. I bardzo dużo tej oceny było poza samym centrum Katmandu.
0: Ja pamiętam taką, przepraszam tutaj, może krótkie wspomnienie. W jednym z niedużych miasteczek pod Katmandu byliśmy i te całe po prostu ulice po obu stronach były domy z X-ami czerwonymi i ludzie, którzy zaczynali się rozkładać na jakichś poletkach, trawnikach, w namiotach. I pamiętam taką historię. Mężczyźni siedzieli na murku po jednej stronie, kobiety po drugiej. I dał mi jeden z tych mężczyzn taką torebkę foliową, żebym nie siedział na gołym murku. To z jego strony duża uprzejmość i siedzimy tak i on pokazuje tak urwana ściana, widać wszystko tam się rozpada, jakaś stara szafa. No i on to pokazuje i mówi my home. I zaczął płakać ten mężczyzna. Zdając sobie sprawę w jakiejś małej skali, co to jest dla nich za dramat. Jak relacje z tą ludnością? No bo nawet jak wyście wydobywali być może te zwłoki czasem, albo dawaliście dostęp, to ktoś schodził je wydobywać.
1: Ja się przede wszystkim czułem bezpiecznie. To jest dla mnie taki warunek troszeczkę zero-jedynkowy, czy dana społeczność będzie życzliwa, czy nie. Oni byli bardzo, bardzo życzliwi. Oni nawet w takiej swojej tragedii, no przy ogromnej biedzie w wielu punktach, chcieli się dzielić swoją wodą do picia. To jest taki prosty sygnał, że niewiele mama chce się podzielić, więc odczuwałem taką wdzięczność, czułem się bezpiecznie. Spotkaliśmy osoby takie typowo anglojęzyczne, z którymi jeszcze parę zdań udało się zamienić, natomiast reszta no, była nieanglojęzyczna, więc ta bariera językowa też utrudniała zwiększenie interakcji pomiędzy ratownikami a lokalną społecznością, no, ale takie międzynarodowe gesty ciała były bardzo, bardzo jaskrawe, także postrzegam ludność Nepalu jaką taką właśnie życzliwą, chętną do pomocy i przede wszystkim bardzo wdzięczną, że tam jesteśmy.
0: Z czym pan stamtąd wracał? To taka pierwsza jednak potężna misja.
1: Wracałem z takim poczuciem, że się wzmocniłem. Skala i trudność złożona w tak krótkim czasie w warunkach rzeczywistych przełożyło się na doświadczenia. Miałem wrażenie wracając, że 10 dni dało mi więcej niż 5 lat szkoleń.
0: Pan miał nadzieję, że się uda kogoś odnaleźć w tych gruzach?
1: Oczywiście, że tak. No, kolejne prawo strażaków, że zawsze idziemy po żywych. Nieraz pewnie ktoś ze słuchaczy to słyszał. Zaangażowanie strażaków było jednakowe od 1 do 10 dnia.
0: A śnił się panu ten Nepal?
1: Nie, absolutnie. No to jest właśnie selekcja psychologiczna. Ja nie mam problemu, że kogoś nie uratuję. Strażacy zakładają sobie, że w danym momencie zrobią wszystko, co można było. Ale to nie jest tak, że zawsze wszystkich uratujemy, bo to jest utopia. My tam zrobiliśmy wszystko, co dało się zrobić, a że nie wszystkich uratujemy, czy to w skali katastrofy, w wymiarze międzynarodowym, czy pożaru domu, to jest naturalne.
0: Po powrocie z tak intensywnej wyprawy rozmawiałem też z żołnierzami, głównie teraz Ukraina cały czas jest takim niesłychanym, trudnym, strasznie poligonem. Trudne powroty do domu, nawet jeżeli to nie są lata, tylko czasem miesiąc albo gdzieś tygodnie intensywnych doświadczeń. Jak jest z takim powrotem?
1: My działamy jako strażacy w sposób krótkotrwały. My jesteśmy ratownikami, więc uczestniczymy w tej formie interwencyjnej, ponieważ czas leci nieubłaganie i ta krzywa prawdopodobieństwo odnalezienia osób żywych pod gruzami od momentu zaistnienia zdarzenia spada bardzo szybko. Potem jest, że jest ten okres, gdzie w jakiś humanitaryzm wchodzimy, tam gdzie robiliśmy w Nepalu dostęp do tych ciał, czy ocenialiśmy budynki, to jest humanitaryzm, ale ta akcja ratownicza ma swój koniec. Dlatego się minęliśmy na lotnisku. Ja skończyłem akcję ratowniczą, pan uczestniczył w tej formie już humanitarnej, gdzie inny rodzaj pomocy w tym momencie jest potrzebny ludziom. I ja bardzo się cieszę z tego swojego zawodu, łamane na powołania, łamane na w końcu, mam taki styl życia mam. Nie otwieram drzwi do pracy o 7.30, nie zamykam o 15.30, tylko bardzo żyję tym swoim zawodem. To ja nie przychodzę do fabryki, tylko realizuję jakiś rodzaj wewnętrznej misji, który tutaj też odnalazłem w kolejnym etapie swojego życia strażaka w Akademii Pożarniczej, bo byłem studentem, byłem ratownikiem, potem doświadczenia z różnego typu akcji, szkolenia i moje predyspozycje do tego, że lubię przekazywać wiedzę innym, spowodowały to, że 8 lat temu z jednostki przyszedłem dzielić się doświadczeniami, szkolić podchorążych tej akademii i w tym momencie dalej czerpię z tego taką samą satysfakcję, jak było pierwszego dnia. Dobrze trafiłem. Gdybym miał wybrać jeszcze raz, na pewno bym to powtórzył. I teraz jestem w okresie, gdzie swoje doświadczenia, umiejętności mogę przekazywać ucząc innych. Ja zarówno tutaj, w tym, tak jak powiedziałem, w Akademii Pożarniczej, jak i za granicą, bo też bardzo dużo za granicę jeżdżę, latam uczyć innych ratowników, jak ratować życie.
0: Jak ratować życie? Teraz mówiliśmy o pożarach. Pożary są na świecie niesamowite. Jak się ma strażak zachować w sytuacji, kiedy płoną hektary lasu na przykład?
1: Strażak to będzie doskonale wiedział, jak się zachować. Kolejny kamień milowy obserwacji straży pożarnej, jeśli chodzi o jej rozwój. To teraz obserwujemy, w ogóle strażacy bardzo międzynarodowi się stali. Pierwsze działania to były te USAR-owe poza granicami kraju, a przecież ile właśnie pożarów było zgaszonych przez Polaków w Szwecji, Grecji, Turcji i zaczynaliśmy od tego, że to byli strażacy do gaszenia terenów leśnych, niezurbanizowanych i te zespoły nasze poruszały się na kołach. Przykładem jest właśnie wyjazd do Grecji i do Szwecji, gdzie kilkadziesiąt naszych samochodów jechało drogami, tam gasiły pożary, a teraz bardzo mocno w Straży Pożarnej rozwijamy strażaków, którzy poruszają się na nogach. W Stanach Zjednoczonych to się nazywa wildfire. To są osoby, które gaszą pożary na takich terenach, gdzie nie da się tymi samochodami wjechać. I to z ogromną dumą powiem. Potrafimy już udzielać pomocy za granicą, chyba w każdym wymiarze. W każdym wymiarze jesteśmy może nie najlepsi na świecie, bo to jest proces i nigdy się go ideału się nie osiągnie. Natomiast nasz poziom jest w skali świata bardzo, bardzo dobry.
0: Pan był w takich pożarach?
1: Nie, nie. Ja jestem typowym usarowcem, więc swoją eksperckość zostawiam w obszarach działań poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego.

0: strażak jest taki obraz społeczny. Ja absolutnie go podzielam, że strażak to jest bohater.
1: No, czyli tutaj 100 strażaków powie, że nie czuje się bohaterem. Jesteśmy tylko ludźmi, odczuwamy, mimo tych predyspozycji, o których mówiliśmy. Mi osobiście się wydaje, że ten obraz bohatera jest strasznie przerysowany. Ja nie lubię, jak ktoś mnie tak określa, z tego względu, że ja będę wiedział, kiedy się wycofać. Nigdy nie działam nadmiarowo. Oczywiście są sytuacje, gdzie pewnie w 100 różnych możliwościach podejmę jakieś ryzyko, natomiast to jest zawsze oparte na tej ocenie. I
0: skacze w ogień strażak, ale on skacze jakieś dobrze przygotowane.
1: Właśnie nie skacze w ogień, tylko wchodzi w taki sposób, że jest zabezpieczony środkami, linią gaśniczą, umie operować tymi technikami, umie zarządzać procesem spalania, to wtedy tak, to może z boku wyglądać bardzo bohatersko, natomiast no takie nie jest. Jest technicznie przygotowane. Znaczy to wbrew pozorom też jest, mimo że skomplikowane, to bardzo łatwe do wyuczenia. Bo pożarem przede wszystkim zarządza powietrze. Jeżeli wie się, w jakich przepływach się chodzi, to wszystko jest i niebezpieczne, ale w miarę proste. Więc to obniżanie ryzyka, żeby zrobić sobie krzywdę, jest bardzo duże. I ja wiem, że cywil z ulicy, jakby wszedł w normalnych ubraniach, to by zginął od razu. A my ze środkami ochrony indywidualnej i odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, no to jest bezpieczne. Nie przekraczamy tej granicy w sposób wariacki.
0: Gdzie idziemy teraz?
1: Idziemy teraz do garaży i hal, gdzie trzymamy nasz sprzęt ratowniczy. I tutaj kilka rzeczy pokażę. O, po lewej stronie mamy tą część poligonu, gdzie ćwiczymy ratownictwo drogowe i techniczne. Ta ilość wraków to jest do pocięcia właśnie, żeby ten manual ratownik w ręku miał. Te wypadki, o których mówiliśmy, które zdarzają się i są bardzo dużym dekonstrukcją dla tych pojazdów, to my się właśnie tutaj tego uczymy. Tutaj są hale sprzętowe. I zaraz wejdziemy do środka, pokażę kilka. Tam ten dziwny pojazd o dużych kołach, co wygląda jak samochodzik matchboxa, to jest tak zwana szerpa. To powódź akurat przyniosła takie wnioski, że potrzebujemy pojazdu, który i pływa, i porusza się w trudnym terenie, żeby bardzo szybko przemieszczać ludzi i sprzęt. Pożar w Biebrzy był taki, że tam krótki odcinek płynięto łodziami, potem trzeba było iść na nogach i te łodzie nieść i sprzęt. W straży pożarnej pojawiły się te szerpy.
0: Tam się torfy paliły, nie?
1: Dokładnie. I tu się ładuje sprzęt, mogą wejść ludzie i to i popłynie, i pojedzie, więc to jest jakby niezatrzymywalne.
0: W takich jakichś akcjach powodziowych?
1: Tak, w zeszłym roku. Jako dowódca, jeden z dowódców centralnego odwodu, pana komendanta głównego z Akademii Pożarniczej, wyjechałem do działań i tam całe południe, też spędziłem kilkanaście dni. Praca jak przy powodzi. Ładowanie worków, obsługiwaliśmy też huba, tam gdzie te zrzuty były spod śmigłowców, pomoc miejscowej ludności w oczyszczaniu piwnic. Z tej pracy było bardzo, bardzo dużo, bardzo ciężkiej fizycznie. Natomiast to ja dwie powodzie w straży przeżyłem, w 2010 i zeszłoroczną. Też jest strażacka robota i jakieś doświadczenia, które przywiozłem. Przeprowadziłem pana do hali, w której znajduje się przede wszystkim samochody i sprzęt do ratownictwa drogowego. Tutaj przed nami jest samochód ratownictwa drogowego typu Mega City. On tutaj ma tak zwany HDS, czyli taki dźwig, którym możemy duże ładunki przenosić, i ma możliwość holownika, więc jakby te duże ciężarówki, tiry są też do scholowywania. I mamy tutaj na terenie poligonu bardzo dużo samochodów tak zwanych hakowych. To jest też taka multizadaniowość tego sprzętu. Jeden samochód, w zależności od sytuacji i potrzeb, może sobie zabrać jakiś rodzaj kontenera.
0: I co, którym pan, czy też jakimi modelami pan jeździł?
1: Każdym. Każdym. Od drabiny, podnośniki, samochody techniczne. A to jest samochód ratowniczo-gaśniczy, więc można nim i gasić pożary, ale on jest taki bardzo też przystosowany do ratownictwa drogowego. To jest takie, my tam mamy takie swoje literki, to jest GBRT, czyli gaśniczy średni z takim właśnie rozszerzonym komponentem ratownictwa drogowego. I to jest nasza hala techniczna. Tutaj akcent polski, bo tutaj duma do munduru i duma do narodowości też jest bardzo duża u nas.
0: Tak?
1: Tak, tak, tak. No, to jest szkoła oficerska. Tutaj etos strażaka jest bardzo silnie wykuwany, a taka mentalność jest ukorzeniana.
0: Tu widzę drabinę, to takie stare drewniane chyba jeszcze.
1: Tak, aczkolwiek to służyły one akurat w przywieszeniu flagi w ostatnich dniach. My się dopiero tutaj urządzamy, bo ten poligon jest akurat takim miejscem, które bardzo dynamicznie się rozwija. Tu bardzo dużo możliwości powstaje i tak tutaj powstała ta hala, gdzie mogliśmy te samochody schować. Mamy tam przestrzeń do magazynowania sprzętu. To te regały powstały wczoraj. Tam będzie sprzęt techniczny na niej.
2: Czyli pan jeździ po świecie i szkoli pan ekipy z różnych krajów. Gdzie i czego?
1: Ja uczę działań poszukiwawczo-ratowniczych i kursów specjalistycznych z tym związanych i ratownictwa drogowego. Takimi stałymi krajami, do których jeździłem, była Gruzja. W tym momencie robię to w Mołdawii. Ostatnio sam się szkoliłem w Danii, poprzednio byłem w Kenii. W Kenii uczyłem stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych. Jestem specyficznym rodzajem ratownika, który w łatwy sposób przekazuje umiejętności. 21 lat za chwilę będę miał tej służby w Państwowej Straży Pożarnej. Naliczyłem już ponad 20 krajów. I tam, gdzie byłem ratowniczo, szkoleniowo, szkoląc siebie lub innych. To jest taka suma.
2: Co to znaczy być strażakiem? Każdy człowiek wybiera w życiu jakąś drogę, to jest wybór życiowy.
1: To dla mnie być strażakiem, naprawdę odpowiadam to na bardzo gorąco, bez przemyśleń, to jest być osobą, na którą można liczyć w każdych warunkach. I w stosunku do każdego podejdę w sposób taki sam i uczciwy. O, to jest dla mnie bycie strażakiem. Uczciwie wykonywać swoją pracę, to jest być najlepszym strażakiem dla mnie tak w ogóle. A że można na mnie liczyć, no to jest właśnie kontekst tego zawodu.
2: Czapeczka, ale tu jest Polska walcząca na górze.
1: Tak, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, ja bardzo czuję się dumny z tego, że jestem Polakiem. I bardzo pielęgnuję wszelkie takie wydarzenia historyczne, które w kontekście naszego kraju są ważne. Staram się kultywować. Co roku biegam w biegu powstania, konstytucji, odzyskania niepodległości, tropem wilczym biegam, więc ta taka moja wiedza historyczna jest też, myślę, bardzo bogata. Z taką dumą narodową, którą mam w sercu. Przychodzę do pracy, robię swoją pracę, ale też poza nią, w kontekście straży, mam bardzo dużo satysfakcji, że to robię, bardzo dużo przyjemności. To nie jest praca, to jest służba. Bardzo indywidualna sprawa. Niektórzy też to w większym stopniu przekładają na zawód. Ja w większym stopniu przekładam to jednak na misję.
2: Misja, czy kiedyś pan liczył, ilu ludzi pan uratował?
1: Nie. Dla mnie ewakuacja ludzi po zadymianej klatce jest częścią, elementem akcji ratowniczej, a nie bohaterskim czynem. Najlepsze jest to, że taki najbardziej światły czyn, gdzie uratowałem człowieka, był w obszarze prywatnym, gdzie sobie wracałem ze służby. Bardzo późnym wieczorem temperatury były ujemne i przejeżdżając przez las cień człowieka gdzieś tam zobaczyłem i okazało się, że to był leżący człowiek, więc uratowałem go od hipotermii, tak?

0: zachował sobie podróży i chodzenia po górach. Bez straży też byłbym szczęśliwym człowiekiem, odnajdując się elastycznie w różnych obszarach. A, nie wiem, może na emeryturze będę uczył koło gospodyń wiejskich lub przedszkolaków pierwszej pomocy.
1: To może być bardzo skuteczne.
0: Tak, tak. Nie ukrywam, że też tak robię, ale... Jeżeli ja kogoś nauczę dobrze ratować, no to też w jakiś sposób ratuję. Śmieję się, że 30% z uratowanego człowieka, które zrobi ktoś, kogo uczyłem, jest dla mnie. No i... Więc ja bardzo lubię słowo ratownictwo. Ono ma szeroki... Poza strażacki też bardzo duży obszar.
1: No i społeczny, i w ogóle ma szeroki obszar.
0: Dokładnie tak.
1: Moim gościem był dziś, pan się może nie zgodzi, ale ja to powiem, tak jak o wszystkich zresztą strażakach, bohater, brygadier Rafał Podlasiński. Dziękuję bardzo.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje. Z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowę ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Autopromocja. Światło w tunelu. Meeting AA.
1: Mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. Witamy serdecznie radiosłuchacze Radia Emaus. Spotkanie na meetingu anonimowych alkoholików bloku Światło w tunelu. Razem ze mną zasiadają...
2: Mam na imię Janek, jestem alkoholikiem.
3: Mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem.
4: Mam na imię Iwona, jestem alkoholiczką.
1: Chcemy Państwu przedstawić w dniu dzisiejszym nasz krok aoski, krok piąty. Ale najpierw przypomnijmy preambułę anonimowych alkoholików. Kim oni są, jak działają, co robią. Proszę bardzo.
3: Mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem. Preambuła wspólnoty A. Anonimowi alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją. Ażeby rozwiązać swój problem i pomagać innym w zdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Nie mamy w AA żadnych składek ani opłat. Jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją ani instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostać trzeźwymi i pomagać innym alkoholikom trzeźwość osiągnąć.
1: Z fragmentu rozdziału 5 Wielkiej Księgi, jak to działa, pozwolę sobie przytoczyć następujący fragment. Rzadko się zdarza, by doznał niepowodzenia ktoś, kto postępuje zgodnie z naszym programem. Nie wracają do zdrowia ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą całkowicie poddać się temu prostemu programowi. Zazwyczaj są to mężczyźni i kobiety, którzy z natury swej nie są zdolni do zachowania uczciwości wobec samych siebie. Istnieją tacy nieszczęśliwcy. To nie ich wina. Tacy się po prostu urodzili. Z natury swej nie są zdolni pojąć, a tym bardziej rozwinąć sposobu postępowania, który wymaga bezwzględnej uczciwości. Ich szanse na powodzenie są znikome. Istnieją także ludzie, których cierpienie wpływa z głębokich zaburzeń emocjonalnych lub umysłowych, ale wielu z nich wraca do zdrowia, jeśli tylko zdobędą się na uczciwość wobec siebie. Historie naszych zmagań opublikowane są w książce ukazujące w ogólnych zarysach, kim byliśmy, co się z nami stało i jak jesteśmy obecni. To się nazywa Wielką Księgą. Jeżeli czytelnik tej książki poweźmie decyzję i pragnie tego, co my AA posiadamy i że gotów jest uczynić wszystko, aby ów cel osiągnąć, wtedy jest już przygotowany do postawienia pierwszych kroków. Przy stawianiu niektórych z nich towarzyszyło nam wahanie. Sądziliśmy, że potrafimy znaleźć łatwiejszą drogę, bardziej miękką, ale nie potrafiliśmy. Pozostaje nam zatem prosić Was, bądźcie nieustraszeni i gorliwi od samego początku. Niektórzy z nas usiłowali przez jakiś czas trzymać się starych przekonań. Bezskutecznie. Musieliśmy pozbyć się ich całkowicie. Pamiętamy przy tym, że mamy do czynienia z alkoholem, wrogiem podstępnym, potężnym i przebiegłym. Nie jesteśmy w stanie walczyć z nim sami, bez dodatkowej pomocy. Ale na szczęście jest ktoś potężniejszy pod każdym względem, posiadający wszystkie potrzebne zasoby siły. Tym kimś jest Bóg. Obyś znalazł go teraz. Stosowanie półśrodków nic nam nie dało. Znajdowaliśmy się ciągle w punkcie wyjściowym. Prosiliśmy Boga z całkowitym oddaniem o pomoc i opiekę. I bądźmy w tym konsekwentni. Kochani, przechodzimy do dzisiejszego tematu, to znaczy do kroku piątego. słuchacze, którzy no, mamy nadzieję, że są wiernymi słuchaczami, pamiętają, że poprzedni krok, krok czwarty, wymuszał, zachęcał nas do wykonania całkowitego i czwarty krok mówi nam: zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. I teraz przechodzimy do na tej bazie możemy sobie pozwolić przejście do kroku piątego, gdzie chcemy z tymi obrachunkiem podejść do sprawdzenia, podzielenia się z naszymi wadami, z naszymi no, słabościami, krótko mówiąc, z Bogiem, z samym sobą i z drugim człowiekiem. Na czym ta sprawa polega? W ogóle krok czwarty i krok piąty to nie jest krok, którego można zrobić w przeciągu roku, czasami 5 lat. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób do niego podchodzimy, z jaką szczerością, z jaką pokorą, my to nazywamy pokorem alkoholików, ten temat rozwiązujemy. To znaczy, czy zapominamy o tym, jak piliśmy alkohol, co było najważniejszym, ale staramy się, żeby mówić o sobie właśnie z odpowiednią dozą szczerości. Szczerości tak ważnej, szczerości wobec samego siebie. Wydaje mi się, że podstawowym warunkiem pierwszego kroku w ogóle przyznania się do tego, że człowiek jest alkoholikiem, jest nie tylko potrzebna pewna odwaga, pewna doza odwagi, ale przede wszystkim szczerość wobec samego siebie. Sam przekonałem się o tym, kiedy nie wyobrażałem sobie, przychodząc do ruchu, że można nie pić w ogóle. Ja przyszedłem do ruchu po to, z taką nadzieją może, żeby mnie nauczono pić. Żeby mnie nauczono, żebym pił tak normalnie, nie przekraczał żadnych granic. No ale co się okazywało? Okazywało się, że ja nie mam takiej opcji w sobie. Już nie mam takiej opcji w sobie. Że dla mnie z chwilą, kiedy siedziałem przy pełne jeszcze butelce, to pierwsze rozlanie to był problem, dla mnie przynajmniej. Przecież to się za chwilę skończy i co będziemy robili dalej? Gdzie tu znaleźć następną butelkę? I tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. I teraz stoimy przed problemem. Problemem powierzenia swoich najgorszych czynów, jakie dokonaliśmy podczas picia alkoholu, naszego alkoholizowania się. Mamy to powiedzieć sobie, przyjąć to do wiadomości, uznać to, że to jest naprawdę paskudztwo, ale również Bogu, w jakimkolwiek sposób go pojmujemy, i drugiemu człowiekowi. Pierwszy krok dla mnie to było po prostu powiedzenie. Pamiętam, że będąc na rekolekcjach w Chojnie, wtedy poprosił mnie wtedy ksiądz kanonik już chyba był kanonikiem, Paweł, o prowadzenie takiego meetingu u nich. I tym tematem dla mnie było właśnie, nie wiem, to chyba było też jakieś potrzeb siły wyższej do wypowiedzenia, wyrzucenia z siebie tych najgorszych rzeczy, które były. I podzielenie się z tym, z drugim człowiekiem. Bo taką formę ja przyjąłem. To jest dla mnie forma Dla mnie grupa to była, to są ludzie, z którymi mogę rozmawiać o wszystkim i zostaje tu pomiędzy nami. Oczywiście dokonałem tego i byłem bardzo z tego zadowolony. Natomiast drugim zabierającym głos był człowiek, który dostał przepustkę z zakładu karnego we Bronkach, którym ojciec, ksiądz Paweł, był jako opiekun duchowy. No i to mi się udało. I muszę powiedzieć, że bardzo duży oddech złapałem. Bardzo mi to przylgnęło do mnie. I bardzo fajne to było. Oczywiście przedtem dokonałem również i spowiedzi, czyli oddałem sprawę Bogu. I teoretycznie powinienem już właściwie odłożyć to ad acta. No, ale niestety o pewnych sprawach się nie da zapomnieć. Nie da się zapomnieć. I ja to traktowałem jako po prostu przestrogę. Przestrogę, żeby nie wracać już ani nie czynić takich historii. I jako jeszcze jedną z moich wyimaginowanych cegiełek, którą otaczam się, która bierze dosyć czynny udział w moim murze otaczającym, odgradzającym mnie od alkoholu. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe. To nie było wcale takie łatwe, żeby przy grupie tych osób o tym mówić, ale taka jest prawda. Tym się trzeba dzielić i z tym się trzeba liczyć. Dlaczego wspomniałem na początku, że ten temat jest nie do wykonania w jakimś tam roku czy iluś. Po prostu alkoholik, przynajmniej ja tak miałem, stawałem się coraz bardziej, to moje sumienie stawało się coraz bardziej czułe. Coraz więcej widziałem tych swoich niedociągnięć, tych swoich wad, które ciągnęły się za mną. Kiedyś to było zrzucanie na rodzaj znaku zodiaku, pod którym się człowiek urodził. To już taki jest, tak? No, ale warunkiem tego, żebyśmy byli lepsi duchowo, bo o taką rzecz nam chodzi. Nie tylko o to, żebyśmy przestali pić, ale również i o to, żeby skończyć z pewnymi swoimi wadami i podejść do nich. Oczywiście podejść do nich z pomocą naszej siły wyższej. I tak mnie to dotknęło i załatwiło sprawę. Mam nadzieję, ale pamiętam o tym, że zawsze pozostają jeszcze te coraz drobniejsze sprawy. Ja to przyrównuję do czułości wagi. Waga, która waży wagony pełne węgla i tak dalej, no to na pewno nie będzie miała takiej dokładności jak waga analityczna, gdzie musi być jej cały mechanizm pod pokrywą, żeby nawet kurz się tam nie dostał. No chciałbym być takim, no ale zawsze jest co roku, kiedy przychodzi krok na swojej grupie, zawsze coś znajdę, chyba że znowu mnie ogarnie jedno z największych paskudnych przywar, jakie są w tej chwili moje lenistwo. To tyle ja ode mnie. Proszę bardzo.
4: Ja mam na imię Iwona i jestem alkoholiczką. Tadziu mi przypomniał początek mojej drogi, jak ja pierwszy przyszłam do AA. I oczywiście zgubiło mnie moje wielkie ego, kim to ja nie jestem. Przecież nie piję ciągami, nie byłam w harcicach, nie byłam gdzieś tam na izbie wytrzeźwień, nie leżałam na ulicy. Tak się porównywałam strasznie ze wszystkimi i powiem szczerze, że no oczywiście wtedy jeszcze nie dorosłem do tego, żeby móc kontynuować zmianę swojego życia, bo przecież wszystko było w porządku. Oczywiście ja tak mówię. I powiem szczerze, potrzebowałam od pierwszego przyjścia do tego, żeby poczuć w swoim wnętrzem moc wspólnoty AA jako pierwszej, a potem powoli przychodziła do mnie w moje wnętrze, wlewała się moc naszych cudownych kroków AOskich. I to tak na wstępie. I też doszłam już pełna, myślę pełna, na tyle, ile wtedy mogłam sobie pozwolić. Przede wszystkim uczciwie i pokornie podchodzę do programu. I tak podeszłam do kroku piątego, którego, no, ja w ogóle myślę, że naszego programu 12 kroków nie można powiedzieć, tak, przerobiłam 12 kroków i u mnie z biegiem lat to te kroki są we mnie. One są każdy dzień i to nie, że sobie muszę w głowie gdzieś tam. Ja po prostu żyję według zaleceń 12 kroków. I między innymi tak jak dojrzałam do kroku piątego i uważam, że to nie jest zrobiony krok raz na zawsze, no ale dorosłam. I często słyszałam tak, że tak głęboka jest moja choroba, jak głębokie są moje tajemnice. I to jest rzeczywiście dla mnie, to było wow. To jest tak wielka mądrość i prawda, że Krok piąty to jest kolejnym krokiem, kolejnym rozdziałem opowieści o moim życiu i wyznaniu uczciwie przede wszystkim mojemu stwórcy, drugiemu człowiekowi, sobie. I tak jak mówiłam, ten krok stawiałam etapami, bo pierwszą osobą, przed którą się tak otworzyłam, była moja terapeutka. Później otworzyłam się przed moją cudowną przyjaciółkę i potem już powoli zaczynałam też otwierać się na naszych meetingach grupowych, tak co po chwilę coś jakby. I dzisiaj wiem, że rzeczywiście wyznałam uczciwie swoje grzechy. Istotę, bo wyznałam Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę swoich błędów. Powiem tak, wyznanie, uwolnienie się od tych tajemnic, od bycia tą pseudo inną Iwoną, tą tak, gdzie myślałam, że jestem taką silną kobietą, to spowodowało we mnie, przyniosło mi ogromną ulgę, czułam taką łagodność w stosunku też do siebie. Tam wiem też jedno, przede wszystkim, co było moją istotą błędów, co też stwierdziłam razem z moją terapeutką. Bo istota błędu to jest też moim zdaniem clue tego kroku, żeby zdać sobie sprawę. I uważam, że istotą mojego błędu przede wszystkim było moja niedojrzałość do życia, do podejścia do życia. O tym, przed czym najczęściej uciekałam, przed odpowiedzialnością, przed niedojrzałością emocjonalną. I kurczę, rzeczywiście to było takie trudne do opowiedzenia o sobie, bo przecież żyłam w tym swoim mniemaniu zupełnie niby normalnie, wypełniałam swoje obowiązki, miałam rodzinę, prowadziłam dom, pracowałam. Niby wszystko było okej, wszystko funkcjonowało, a jednak nie. Bo skoro zaczęłam zmieniać swój stan świadomości alkoholem, czyli zagłuszałam swoje prawdziwe uczucia, pragnienia i potrzeby. Do tego był mi potrzebny alkohol. I mojej nowej świadomości pomógł mi przyjąć prawdę o sobie. Dokładnie, bo tak jak już mówiłam, bo w dużej mierze istotą moich błędów był strach przed odrzuceniem, bo nie będę lubiana, akceptowana, bo wypadnę na jakąś niedouczoną. No cóż, no tak to było. Tak to było. Potrzebowałam, powiem tak, nadal potrzebuję drugiego człowieka. nadal potrzebuje cierpliwości, wyrozumiałego, ale też takiego, który potrafi wyłapać i powiedzieć mi, kiedy próbuje coś za bardzo koloryzować, wygładzać i po prostu potrzebuje drugiego człowieka, który potrafi też przytulić, dodać odwagi, odwagi do działania. Bo przecież życie, ja tu mówię o sobie, moje życie składa się też z problemów. Kiedyś przed nimi uciekałam, zagłuszałam się alkoholem. Dzisiaj nie. Dzisiaj już jak się pojawia problem, nie mówię, że moje życie jest złe. Nie czuję się jakoś tak dziwnie z tym. Życie to nie bułka z masłem i nie oznacza się, że jestem zwolniona z problemów i nie uciekam już od żadnych trudnych spraw. Staram się je rozwiązywać tak, jak potrafię na dzisiaj, na bieżąco. I myślę, że wiele spraw całkiem dobrze mi wychodzi. Też na początku, może jeszcze powiem w ten sposób. Tamten pijany świat, to moje pijane życie, odcięłem grubą kreską i powiem szczerze, że rzadko o tym mówię. O tym pijanym życiu. Staram się żyć już dzisiaj zupełnie inaczej. I pierwszym, pamiętam, takim moim ustaleniem to było, ja to tak nazwałam sama przed sobą, to było moje świętowanie. I to nie musi się kojarzyć z jakąś zabawą i tak dalej. No,

0: siebie. Te ciągłe lekcje krytyki od mojej siostry. No wiem, że nie jestem idealna. Dzisiaj moje świętowanie to nie są fajerwerki, ale jest to taka moja forma uznania i wdzięczności dla mojego Stwórcy za piękno Jego stworzenia. Pozwalam sobie też na radość w świętowaniu i cieszę się swoim życiem, zdrowiem, no, które już też powoli trochę tam się, że zaczyna podupadać. I wiecie, co jeszcze robię? Słucham muzyki i uwielbiam tańczyć sama ze sobą. I to jest takie moje świętowanie. To jest mój sposób mojego zdrowienia. I myślę, że nie myślę, tylko wiem, że mi służy. I cieszę się, że dzisiaj jest we mnie więcej radości niż smutku. I jest mi dobrze z tym, że pijane życie odkreśliłam grubą kreską. Tak jak mówię, no, gdzieś na mityngu, jak ktoś ten, to się podzielę swoim doświadczeniem krótko na temat. Ale kocham swoje życie na dzisiaj, po tych kilkunastu latach. I jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Mam na imię Janek, jestem alkoholikiem. Na tyle jestem chory, jak głębokie są moje tajemnice. Zdanie gdzieś przeczytane bardzo mi się spodobało. Dla mnie jest w nim treść, sedno i istota piątego kroku, który mówi, że mam wyznać Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi moją tajemnicę, moje prawdy, moje półprawdy, moje przesłanie, całą prawdę o sobie, o mnie. I piąty krok prowadzi mnie nie tylko do przezwyciężenia mojej bolesnej przeszłości, która sprawiła moralną i fizyczną ranę mojej świadomości, ale przede wszystkim pomaga mi dzisiaj w moim trzeźwym życiu. Jest balsamem na moje troski, tajemnice i moje bolączki. Na pewno krok ten jest krokiem odwagi, bo ja, mistrz manipulacji, a właściwie to manipulowania sobą i bliźnimi, nie uciekam od prawdy, tylko chcę ją wyznać i o niej mówić. Ja najbardziej w tym kroku bałem się oceny, wyznając swoje błędy drugiemu człowiekowi, choć wiem, że w AA nie ocenia się, nie udziela rad, ale ja bałem się nawet tego, że ktoś źle o mnie pomyśli, że będzie wyśmiewał się z mojej otwartości. I pamiętam, jak to na początku było trudno, jaka ta ręka była ciężka, aby ją podnieść i zabrać głos, coś sobie, o sobie powiedzieć. W Piśmie Świętym, w mądrości Syracha, jest takie zdanie, taka mądrość, która przypadła mi do serca. Gdy przesiewa się sitem, plewy pozostają. Podobnie jest z wadami, gdy człowiek sam siebie bada. Czyli tysiące lat temu ludzie wiedzieli, że aby uleczyć siebie, potrzebny jest Bóg i drugi człowiek, jak mówi nasz piąty krok. Bóg mnie zna na wylot i w Jego planach jest, abym przed Nim się otwarł. Dla mojego dobra oczywiście. Będzie mi wtedy łatwiej otworzyć się przed drugim

0: człowiekiem i powiedzieć, skąd moje braki i wady i jaka jest ich przyczyna. Skąd to wszystko się bierze. Błędy, które robiłem i robię, są dla mnie taką przestrogą. Choć podobno na błędach człowiek się uczy. Nie mogę ich tak po prostu z mojego życia wyciąć i wyrzucić. One były i są. Teraz stanowią fundament czy podwaliny pod moje nowe życie. Aby wejść czy spojrzeć w głąb siebie, mówić o sobie, o swoich wadach i słabościach, potrzebna jest odwaga. A odwaga to gotowość do zrobienia tego, co trzeba, pomimo lęku. Czasami brak tej odwagi, tej gotowości. Dzięki sugestiom i podpowiedziom tego kroku coraz mocniej stąpam po ziemi, nie fruwam w obłokach, nie żyję marzeniami, nie użalam się nad sobą, nie muszę się już bać, kim jestem, kim nie chcę być. Mówienie o swoich błędach czy wadach to już połowa sukcesu. Im więcej będę o nich mówił, będzie ich coraz mniej. Będzie ich ubywało. Jest to fenomenem w AA. Mówią o sobie i zachodzą we mnie zmiany. Dzieją się cuda. Ja staję się takim, co potrafi myśleć i kochać. Warto nie pić. Warto trzeźwieć i trzeźwo żyć. Dziękuję.
1: Dziękuję, Jasiu.
2: No, mam na imię Jarek, jestem alkoholikiem. No cóż, przyznam szczerze, że ten piąty krok dla mnie jest takim trochę trudnym krokiem. Tu z definicji, że piątek wyznaliśmy krok Bogu, sobie, drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Tak, ja powiem, że wyznałem to wszystko, wyznałem to, że piłem, jakim człowiekiem, jakie błędy popełniałem, kogo skrzywdziłem, jakie złe rzeczy zrobiłem, ale to wyznałem ludziom, drugiemu człowiekowi właśnie tutaj, a i to wyznawałem tu na meetingach, na grupach, na AA. Powiem wam szczerze, że nie wiem, skąd we mnie była taka siła i taka chęć tego wyrzucenia z siebie. A tak myślę teraz, że to pewnie takie te tłumione emocje, które były, gdy piłem, i to mną tak szargało i nigdy nie przypuszczałem, że ja mogę się tak otworzyć. I to, co mówiłem kiedyś i powtarzam, że na grupach, na meetingach, no to wiecie więcej o mnie, ci moi współtowarzysze wiedzą więcej o mnie jak moja rodzina. Tam o wszystkim mówię, co mnie trapi, co mnie gnębi, i opowiadam swoją historię. No i czuję takie wsparcie tutaj, wsparcie, i mogę powiedzieć też, że te osoby wierzą we mnie i ufają mi, a to jest bardzo, bardzo mi, to jest bardzo pomocne dla mnie. Dlatego też nie chciałbym tego zaufania tutaj jakoś nadwyrężyć i stracić tego zaufania tych osób. No nie wyobrażam sobie, w tym momencie nie piję już ponad rok, żebym teraz mógł, że tak powiem, zacząć wszystko od nowa i na meetingu powiedzieć, że zapiłem. No to by było w tym momencie trudne dla mnie i nie wiem, jakbym sobie z tym poradził. Wiem, że nie mogę walczyć z alkoholem, nie będę walczył z alkoholem, bo stoję na pozycji przegranej. po tym roku mogę powiedzieć, że tak zainwestowałem w siebie, zadbałem o siebie, chociażby od takich prozaicznych rzeczy jak posiłki, które jem tak regularnie i odżywiam się tak zdrowo poprzez jakieś takie, mówię, takie sprawy duchowe, przemyślenia, zagłębiania się w to, co mówią inne osoby. To do mnie, tak czuję, że to do mnie teraz dopiero dociera, bo nie potrafiłem słuchać ludzi, nie potrafiłem jakoś wyciągać wniosków z tego, co ktoś do mnie mówił. Zawsze byłem na pierwszym miejscu, moje ego cały czas przeważało tutaj. No teraz mogę powiedzieć, że mam do siebie zaufanie takie. Mam do siebie zaufanie i nawet taki napis sobie na lodówkę przykleiłem, że mam prawo popełniać błędy i mam prawo do szczęścia. Tak, no kiedyś byłem egoistą, straszny. No. Teraz jakoś bardziej się zwracam ku drugiemu człowiekowi. Na ile to jest możliwe, to staram się pomagać, nie wiem, no, chociażby opowiadając swoje historie, swoje tutaj, swoje przeżycia z dnia dzisiejszego, obecnego i z tego, gdy byłem takim pijącym alkoholikiem. Tak, ale teraz jestem zadowolony i powiem wam, że lubię siebie. Że lubię siebie i lubię tego Jarka, który teraz jest. Teraz, w tym momencie, w tej chwili. Kiedyś takie fajne usłyszałem zdanie od kogoś, że przeszłość to historia, a przyszłość to jest przyszłość jest tajemnicą. I to jest fajne, bo to właśnie teraz tak, no jestem tu i teraz w tym miejscu. Nie staram się jakoś tam mocno wchodzić w to, co kiedyś zrobiłem. Wiadomo, że no to w pamięci siedzi, bo każdy ma sumienie i to czasami to gryzie. Nie wybiegam też w przyszłość za bardzo, bo no nie wiem, co przyszłość przyniesie. Jestem chorą osobą i po prostu muszę się tutaj z tym pogodzić i poddać się tutaj temu. No a jestem właśnie w tym miejscu, w którym jestem i w tej chwili jestem szczęśliwy. Dziękuję.
0: Dziękuję. Chciałem się tylko jeszcze przypomnieć wszystkim, którzy myślą, że to jest takie proste. Otóż miałem niestety brata, który no nie mógł się pogodzić z tym, że to nie on decyduje o sobie, że w moich rozmowach z nim było to, że zostaw ty to swojemu, co to nie ja, ale zejdź troszeczkę niżej, żebyś po prostu zaczął działać bez swojego ja. No nie był na tyle mocny, żeby pokonać samego siebie. I chyba właśnie należał do tych, gdzie czytaliśmy na początku, że po prostu takim już był, takim jest i on się do trzeźwego życia nie nadawał. No niestety nie żyje już 14 lat w tym roku. Niech mu będzie ziemię lekką, wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Jak wspomnieliśmy, zarówno czwarty krok, jak i piąty wymaga jednak od nas nie tylko odwagi, ale przede wszystkim szczerości wobec samego siebie. Kiedyś myślałem, że siebie trudno okłamać, ale dopiero
1: Dopiero wtedy, kiedy zrozumiałem, co to jest stanąć w prawdzie przed sobą i jakie to jest trudne, no zrozumiałem, ale to jest konieczne do realizacji, żeby człowiek stawał się lepszym, bardziej otwartym na ludzi, na miłość i niosącym po prostu komuś jakieś szanse, dawanie jakimś komuś nadziei na to, że można żyć bez alkoholu, bez innych używek. Proszę i Bogu, jeszcze chwilę mamy.
3: Jeszcze chwilę mamy. Ja chciałam jeszcze nawiązać do piątego kroku, że jednym z takich mocnych moich narzędzi w okresie picia i niebycia sobą, bo już sobie nie wyobrażam taką osobą być, było zaprzeczanie. I kurczę, stało się ono takim potężnym narzędziem, że wręcz stałam się ekspertem w używaniu tego. No i oczywiście tylko po to, żeby nosić tam tą chorą, pijaną rzeczywistość. Dzisiaj nie zaczęłam. Robię wszystko, żeby można powiedzieć, robię wszystko. Powiem tak, dzisiaj nie zacieram ostrości widzenia swojego życia takim, jakim ono jest tak, w tej chwili. I to właśnie ta jasność widzenia mojego życia pozwala mi posuwać się naprzód. Każdego dnia do przodu. I pamiętam, bo ja wiem, kilka miesięcy po zaprzestaniu picia, pamiętam, do męża, bo pracował za granicą, ja byłam wtedy bez pracy. I to czego zmierzam? Do tekstu naszej Desideraty. Dostałam pracę i miałam sprzątać domy. Pierwszy moment był taki, że oczywiście już się odezwała tamta Iwona. No jak ty sprzątać w domu u kogoś? I przyszedł mi w momencie do głowy tekst naszej Desideraty. Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była ona skromna. Jest trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Słuchajcie, to była dla mnie jakaś eureka. A jaka radość i wdzięczność towarzyszyły mi w momencie, kiedy odbierałam pieniądze za tą wykonywaną pracę. Wiecie co, to jest... Ja mam takie dużo takich właśnie, co mi przychodzi, o jak ty, a kim ty jesteś, że ty nie możesz tego zrobić, że ty się nie możesz zniżyć, że ty się nie możesz pochylić. I tu właśnie też przychodzi mi z pomocą Desiderata. I jeszcze chciałam powiedzieć, że mam coś takiego, już mówiłam o potrzebie rozmowy z drugim człowiekiem. I mam też potrzebę powiedzenia, umiem już w tej chwili, a wręcz mam taką potrzebę powiedzenia, przepraszam, kiedy coś jest, wiem, że źle zrobiłam, nie mam dzisiaj z tym problemu, żeby przeprosić, czy to kogoś z przyjaciół, czy to moich bliskich. Mam też potrzebę, kiedyś sobie nie przyznawałam na to czasu, potrzebę odpoczynku, a czasami nawet wręcz lenistwa. Bo przecież bywają też u mnie takie dni, że kiedy moje możliwości są mniejsze od oczekiwań, jakie mogła zrobić danego dnia. Jestem też otwarta na pomoc innych, a nie tak jak kiedyś, oj nie, bo ja wiem, to nie. A co najważniejsze, odzyskałam miłość, odzyskałam zrozumienie ze strony najbliższych. A kiedyś co? Kiedyś miałam tylko ich obawy i wątpliwości we mnie, czy dam radę. Dzięki, na razie.
1: Dziękujemy serdecznie za nasze spotkanie z wami. Drodzy radiosłuchacze, mam nadzieję, że spotkamy się za 2 tygodnie, może w troszeczkę szerszych składach. Mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem.
2: Jarek alkoholik.
0: Janek alkoholik.
3: Ja mam na imię Iwona, jestem alkoholiczką.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę i życzymy miłego dnia.
4: Światło w tunelu. Meeting AA. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje. Z tego, jak powiedział metropolita poznański, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w archidiecezji poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą, nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Dzień dobry, zapraszam na kolejne 74. spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu. Dziś wydanie specjalne, którego bohaterem będzie agent specjalny James Bond. Nazywam się Wandel, Tomek Wandel.

premiera 26. Bonda była zapowiadana na rok 2026. Tak by zgadzały się numerki. Teraz wszystko na to wskazuje, że nowego agenta w tajnej służbie MI6 o kryptonimie 007 poznamy dopiero za 2 lata. Najbardziej w tej chwili pewne jest, że na szpiegowskim ekranie nie zobaczymy Daniela Craiga. On już definitywnie pożegnał się z tą rolą i podjął nowe, niekiedy bardzo wymagające wyzwania. Proszę w wolnej chwili sięgnąć po film Queer z jego udziałem. Craig powrócił też do roli detektywa Benoit Blanca w serii Na noże. Ale na salonach plotkują, że wyraził on chęć powrotu do szpiegowskiej serii po tym, gdy prawa do ekranizacji nabył Amazon. Tak więc, kto będzie nowym agentem 007? Faworytów jest 5. To Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Idris Elba i James Norton. Który z nich ma największe szanse? Myślę, że każdy. Według informacji z biura wytwórni Amazon MGM Studios dowiadujemy się, że 007 w nowej odsłonie będzie na pewno mężczyzną pochodzenia brytyjskiego. Podobnie jak 5 aktorów, których przed chwilą wymieniłem. Nad scenariuszem pracuje Steven Knight, odpowiedzialny w przeszłości za serial i film fabularny Peaky Blinders. Pozostaje na razie tajemnicą, jak podejdzie on do zagadnienia, gdyż, jak pamiętamy, agent 007 w filmie No Time to Die ginie i raczej twórcy filmu nie będą chcieli go wskrzesić. Niewykluczone też jest, że sięgną do jednej z dotąd niezekranizowanych bondowskich nowel autorstwa Iana Fleminga. Moim zdaniem powstanie zupełnie nowy scenariusz dostosowany do naszych czasów, a James Bond będzie nadal działał w tajnej służbie, tym razem jego królewskiej mości.

Reżyserem nowego filmu o agencie 007, roboczo nazwanym Bond 26, będzie Denis Villeneuve, filmowiec z Kanady. Dostał on już wcześniej propozycję reżyserii filmu No Time to Die. Odmówił ze względu na brak czasu wobec innych zobowiązań. Wtedy pracował nad ekranizacją Dune. W tym roku zobaczymy już trzecią jej część. W produkcję filmu po raz pierwszy w historii nie będzie zaangażowany nikt z rodziny Alberta Broccoli. Producentami z ramienia Amazon MGM Studios będą Amy Pascal i David Heyman, reprezentujący dwie oddzielne firmy producenckie – Heyday Films i Pascal Pictures. Jeśli do premiery dojdzie w roku 2028, tak jak jest to zaplanowane, odstęp między dwoma filmami z Bondem przekroczy 2231 dni, czyli czas pomiędzy filmami License to Kill a GoldenEye i będzie najdłuższą przerwą w historii tej szpiegowskiej franczyzy. Jak mówią na mieście, może być też taka sytuacja, że nie poznamy nowego Bonda w tej dekadzie. Dosadnie i sceptycznie na ten temat wyraził się w jednym z wywiadów brytyjski krytyk i historyk filmowy James Chapman. Amazon kupił tę niesamowicie lukratywną franczyzę, a ja mam wrażenie, że za bardzo nie wie, co z tym zrobić. Jednak według zapewnień wielu, James Bond will return.

007 First Light. Tak będzie nazywać się najnowsza gra komputerowa z Jamesem Bondem w roli głównej. Dostępna będzie na platformy gamingowe PlayStation i Xbox oraz na komputery PC. W tym przypadku data premiery jest już znana. To 27 maja tego roku, czyli już dosłownie za chwilę. Pozostańmy dziś już do końca w szpiegowskim klimacie. Kiedyś w tym miejscu opowiadałem o zamieszaniu, jakie powstało pomiędzy Ianem Flemingiem, Kevinem McClory i firmą producencką Eon Productions, czyli panami Albertem Broccoli i Harry Saltzmanem. Przedmiotem sporu były prawa autorskie, sprawa zakończyła się w sądzie, a jej finałem był film Never Say Never Again z 1983 roku, gdzie w roli Bonda pojawił się niespodziewanie po raz kolejny Sean Connery. Nie był to jedyny raz, kiedy to sąd musiał rozwiązywać sporne bondowskie kwestie. Poszło również o słynny muzyczny motyw. Po raz pierwszy pojawił się on w roku 1962 w filmie Dr. No.

Twórcą tego charakterystycznego ułożenia nut był wynajęty przez bondowskich producentów niejaki Monty Norman, brytyjski kompozytor musicalowy. W latach 50. i 60. ubiegłego wieku śpiewał w paru brytyjskich grupach muzycznych, tworzył piosenki dla siebie oraz dla innych artystów. W 1960 roku pisarz Vidyadhar Suryaprasad Naipaul wydał powieść A House for Mr. Biswas, która była satyrą na hinduskie zwyczaje, tradycje i rytuały. Jej bohaterem jest Mohun Biswas, syn hinduskich rodziców, według których urodził się w niewłaściwy sposób i z dodatkowym palcem. Jest traktowany jako wyrzutek społeczeństwa. Mimo trudnego dzieciństwa Mr. Biswas zostaje dziennikarzem, ma czwórkę dzieci i próbuje zbudować dom, który mógłby nazwać swoim. Ta popularna wśród Hindusów opowieść nie ma oczywiście nic wspólnego z agentem 007. Dlaczego więc o niej wspominam? Ponieważ w 1961 roku powstał pomysł stworzenia musicalu opartego na powieści A House for Mr. Biswas, a wspomniany przed chwilą Monty Norman miał być autorem warstwy muzycznej. Hinduski musical ostatecznie nigdy nie powstał, mimo faktu, iż Monty Norman nagrał już do niego piosenkę pod tytułem Bad Sign, Good Sign, która brzmi tak.

0: Bad Sign to Monty Norman, który, jak wspomniałem przed chwilą, niedługo później został wynajęty przez duet Broccoli Saltzman, by stworzyć muzykę do pierwszego filmu z Jamesem Bondem w roli głównej. Panowie zwrócili uwagę na niego już pod koniec lat 50., gdy posłuchali muzyki jego autorstwa z filmu Expresso Bongo. W rezultacie Monty Norman skomponował ścieżkę dźwiękową do pierwszego filmu o Jamesie Bondzie wraz ze słynnym bondowskim tematem, wykorzystując motyw ze swojej hinduskiej piosenki. Pierwotna wersja nie do końca jednak zaspokoiła producentów, była ich zdaniem za mało dynamiczna i za mało rozpoznawalna. Postanowili to zmienić. Zatrudnili innego brytyjskiego muzyka. Ostatecznie zrobił to John Barry, podpisując się pod finalną wersję tego utworu. Prawa autorskie przypisywał sobie jednak Monty Norman. Powstał spór. O tym, kto ma rację, miał zadecydować sąd. Monty Norman wygrał 2 procesy o zniesławienie. W 1997 roku John Barry w sądzie zeznał, że otrzymał rękopis muzyczny utworu Normana, że go przearanżował według wskazówek firmy producenckiej Eon Productions, a także, że skomponował dodatkową muzykę i zaaranżował słynny już potem James Bond Theme. Po długich debatach wyrok sądu był jednoznaczny. Autorstwo motywu muzycznego przyznano Monty Normanowi. Tylko w latach 1976-1999 tantiemy za wykorzystanie słynnego tematu przyniosły mu prawie 500 000 funtów. Na płycie ze ścieżką dźwiękową do filmu Dr. No znajduje się przearanżowany przez Johna Barry motyw muzyczny skomponowany przez Monty Normana. Znajduje się tu również piosenka jego autorstwa Under the Mango Tree, która na ekranie we fragmencie jest wykonywana również przez Seana Connery i Diane Copeland, która dubbinguje Ursulę Andress. Posłuchajmy w kolejności. Najpierw Diane Copeland, potem Sean Connery i na końcu Monty Norman.
1: Make hula-loop underneath the mango tree. Make hula-loop soon. La la la dee da da dee, honey.
2: Underneath the mango tree, my honey and me.
3: Who is that?

W roku 2005 wspomniany Monty Norman, bohater mojej opowieści, wydał płytę Completing the Circle, na której znajdziemy m.in. oryginalny temat z Jamesa Bonda, który nigdy nie został wykorzystany, a który był bazą do przearanżowania go przez Johna Barry, oraz humorystyczną piosenkę Dum Diddy Dum Dum.

Słynny bondowski motyw pojawia się w każdym z 25 odcinków bondowskiej serii. Za każdym razem jest inaczej zaaranżowany. Każda nowa aranżacja oczywiście bazuje na tym, co stworzył John Barry, a wcześniej, rzecz jasna, Monty Norman. To wszystko na dziś. To było 74. spotkanie z muzyką z celuloidu. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel.

Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Bazylij Wielki powiedział: grzeszniku, nie popadaj w rozpacz, lecz oddawaj się Maryi we wszystkich swoich potrzebach. Wzywaj jej ku pomocy, gdyż wolą Boga jest, aby udzielała ci ona pomocy w każdej potrzebie.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Zbliża się setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Świętej Górze w Gostyniu. Z tej okazji zapraszamy na comiesięczne transmisje z tego, jak powiedział metropolita poznański ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, Centralnego Sanktuarium Maryjnego w Archidiecezji Poznańskiej. Zapraszają Radio Emaus i księża Filipini.
1: W imieniu kustoszów Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu na Świętej Górze zapraszam wszystkich na duchowe przygotowanie do jubileuszu stulecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Świętogórskiej. Zapraszam na wspólną modlitwę różańcową i mszę świętą nowenną ku czci Matki Bożej. Ksiądz Marek Dudek, superior Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze w Gostyniu.
0: Transmisja z sanktuarium w Gostyniu na antenie Radia Emaus w każdą trzecią środę miesiąca. Najbliższa, pierwsza transmisja z Gostynia 20 maja o 18:30. Raz jeszcze gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Kosmos przypomina nam o potędze Boga, mówił papież do członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Leon XIV zachęcił, by chrześcijanie i muzułmanie działali wspólnie w coraz bardziej obojętnym świecie. Relikwie błogosławionego prymasa tysiąclecia zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ośrodka badawczego, który dysponuje jednym z najnowocześniejszych teleskopów na świecie i jest spadkobiercą badań astronomicznych prowadzonych na zlecenie papieży od XVI wieku. Zwracając się do naukowców, Ojciec Święty mówił o konieczności współpracy Kościoła i środowisk naukowych w poszukiwaniu prawdy, a także o tym, że kontemplacja nieba pomaga człowiekowi zdać sobie sprawę z potęgi Boga.
2: Dziś zarówno nauka, jak i religia stają wobec podstępnego zagrożenia ze strony tych, którzy negują samo istnienie prawdy obiektywnej. Zbyt wiele osób na naszym świecie odmawia uznania tego, co jasno wskazują nauka oraz Kościół, mianowicie, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność strzeżenia naszej planety i troski o dobrostan tych, którzy ją zamieszkują, zwłaszcza najbardziej bezbronnych, których życie jest zagrożone przez bezmyślne wykorzystywanie zarówno ludzi, jak i świata przyrody. Właśnie dlatego przywiązanie Kościoła do rygorystycznej i uczciwej nauki pozostaje nie tylko cenne, ale także niezbędne.
1: Ludzkie współczucie i empatia w czasach współczesnych. Pod takim hasłem odbyło się w Watykanie siódme spotkanie Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i Jordańskiego Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych. Zwracając się do jego uczestników, Leon XIV zaprosił chrześcijan i muzułmanów do wspólnego przeciwdziałania rosnącej obojętności w świecie.
2: Jak tłumaczył papież, chrześcijanie i muzułmanie, czerpiąc z bogactwa swoich tradycji, są wezwani do wspólnej misji ożywiania człowieczeństwa tam, gdzie stało się zimne, dawania głosu cierpiącym i przemieniania obojętności w solidarność. Współczucie i empatia nie są uczuciami marginalnymi, lecz istotnymi podstawami obu naszych tradycji religijnych i ważnymi aspektami tego, co znaczy prowadzić prawdziwie ludzkie życie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Jordania pozostanie żywym świadkiem współczucia oraz znakiem dialogu, solidarności i nadziei w regionie doświadczonym przez próby.
1: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powraca do Rzymu. 28 maja jego relikwie zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Uroczystości będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
3: Uroczystość wprowadzenia relikwii do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie nie tylko przypomnieniem jego więzi z Rzymem, ale także symbolicznym powrotem prymasa tysiąclecia do miejsca, które sam nazywał swoją duchową przystanią w wiecznym mieście. Pius XII kreował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem już w 1952 roku. Jednak władze komunistyczne nie pozwoliły wówczas, by udał się na konsystorz do Rzymu. Dopiero 5 lat później, po uwolnieniu z internowania, spotkał się z papieżem, od którego otrzymał insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako kościół tytularny.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
2: Konsekwencje. Dzieło zbawienia zostało wypełnione i władca tego świata został osądzony i pokonany. Quo vadis, Domine? Zawołał do Jezusa ten, którego na ziemi ustanowił swoim namiestnikiem i powiernikiem wszystkich Bożych spraw, a który teraz uciekał z Rzymu. W odpowiedzi Piotr usłyszał od zmartwychwstałego Pana, że ten wraca do swojego ludu porzuconego przez apostoła, aby dać się powtórnie ukrzyżować. I zawrócił Piotr do Rzymu, aby pozwolić się ukrzyżować. Pomyśl, czy jestem gotowy przyjąć od Parakleta dar męstwa ze wszystkimi konsekwencjami?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Pozwól nam, wasza książęca mość, jechać obojgu, to przywieziem wszystko. Bogusław spojrzał na niego bystro. Jak to? Patterson powiadał, żeś już wasz mość czelać wysłał. A skoro wyjechała, to musi wiedzieć, gdzie pieniądze. Ale o innych nikt nie wie, tylko ona. Przecie muszą być zakopane w jakimś wyraźnym miejscu, które wskazać słowy, albo delinare na papierze łatwo. Słowa wiatr, odrzekł miecznik, a na delineracjach czelać się nie zna. Pojedziemy oboje, od co? Dla Boga, toż waść musi znać dobrze swoje sady, więc jedź sam. Po co panna Aleksandra ma jechać? Sam nie pojadę, odrzekł rezolutnie pan miecznik. Bogusław po raz drugi spojrzał nań badawczo, po czym siadł wygodniej i trzciną, którą trzymał w ręku, począł uderzać się po butach. Koniecznie, rzekł. A dobrze, ale w takim razie dam wam dwa regimenty jazdy, które was odwiozą i przywiozą. Nie potrzeba nam żadnych regimentów. Sami pojedziemy i wrócimy. To nasze strony, nic nam tam nie grozi. Jako gospodarz czuły na dobro swych gości nie mogę pozwolić, ażeby panna Aleksandra jechała bez siły zbrojnej. Wybieraj więc waść. Albo sam, albo oboje ze skortą. Pan miecznik spostrzegł, że wpadł we własne sidła. I do takiego go to gniewu przywiodło, że zapomniawszy o wszelkich ostrożnościach, zakrzyknął: to wasza książęca mość, wybieraj. Albo pojedziemy oboje bez regimentów, albo pieniędzy nie dam. Panna Aleksandra spojrzała na niego błagalnie, lecz on już poczerwieniał i sapać począł. Był to jednak człowiek z natury ostrożny, nawet nieśmiały, lubiący zgodnie wszystkie sprawy załatwiać. Ale za to, gdy raz przebrano z nim miarę, gdy sobie zbytnio przeciw komu za wąs namotał lub gdy o bilewiczowski honor chodziło, wówczas z desperacką jakąś odwagą rzucał się do oczu choćby najpotężniejszemu nieprzyjacielowi. Więc i teraz porwał się ręką za lewy bok i trzasnąwszy szablą, począł krzyczeć na całe gardło. Cóż to tu, jasyr? Oprymować chcą wolnego obywatela? Kardynalne prawa deptać? Bogusław, oparty plecami o poręcz krzesła, patrzył na niego uważnie, bez widomych oznak gniewu. Jednak jeno wzrok jego stawał się z każdą chwilą zimniejsze, a szpicrutą coraz szybciej uderzał się po butach. Gdyby pan miecznik znał go lepiej, wiedziałby, że ściąga na swą głowę groźne niebezpieczeństwo. Stosunki z Bogusławem były po prostu straszne, dlatego że nigdy nie było wiadomo, kiedy naddwornym kawalerem i przywykłym do panowania nad sobą dyplomatą weźmie górę dziki, niepohamowany magnat, depcący z okrucieństwem despoty wschodniego wszelki opór. Świetne wychowanie, ogłada zdobyta na najpierwszych dworach europejskich, rozwaga, której nabrał w stosunkach ludzkich, i wykwintność były jakby cudne, a potężne kwiaty, pod którymi taił się tygrys. Lecz miecznik nie wiedział o tym i w zaślepieniu gniewnym krzyczał dalej: wasza książęca mość, nie udawaj dłużej, bo cię znają. I bacz, że ni król szwedzki, ni elektor, który obum przeciw ojczyźnie służysz, ni twoje księstwo przed trybunałem cię nie osłoni, a szable szlacheckie nauczą moresu młodziku. Na to Bogusław wstał, w jednej chwili skruszył trzcinę w żelaznych rękach i cisnąwszy drzazgi pod nogi miecznika, rzekł strasznym, przyciszonym głosem: od mi wasze prawa, od wasze trybunały, od wasze przywileje. Gwałt okropny! Krzyknął miecznik. Milcz, szlachetko! Krzyknął książę, bo cię w proch zetrę! I szedł ku niemu, by porwać zdumiałego szlachcica za pierś i rzucić nim o ścianę. Wtem Bilewiczówna stanęła między nimi. Co wasza książęca mość chcesz uczynić? Rzekła. Książę zatrzymał się. Ona zaś stała z rozdętymi nozdrzami, z płonącą twarzą i ogniem w oczach, jak gniewna Minerwa. I tak była cudna w tym gniewie, że Bogusław zapatrzył się w nią, wszystkie żądze wypełzły mu na twarz, jakoby węże w pieczarach duszy zamieszkały. Po chwili gniew jego przeszedł, przytomność wróciła, Czas jakiś patrzył jeszcze woleńkę, na koniec twarz mu złagodniała, skłonił głowę na piersi i rzekł: Przebacz, anielska panno, duszę mam pełną zgryzota bólu, więc i sobą niewładnę. To rzekłszy, wyszedł z komnaty. Wówczas Oleńka załamała ręce, a miecznik, oprzytomniawszy, chwycił się za czuprynę i zakrzyknął: Jam to popsował wszystko, jam przyczyną twej zguby. Książę nie pokazał się przez cały dzień, obiadował nawet u siebie, samowtór z panem Sakowiczem. Wzburzony do dna duszy, nie mógł myśleć tak jasno jak zwykle. Trawiła go jakaś gorączka. Była to zapowiedź ciężkiej febry, która miała go niebawem uchwycić z taką siłą, że w czasie jej napadów drętwiał zupełnie, tak iż musiano go rozcierać. Ale on przypisywał w tej chwili stan swój nadzwyczajnej sile miłości i rozumował, że albo musi ją zaspokoić, albo umrze. Tymczasem, opowiedziawszy Sakowiczowi całą rozmowę z miecznikiem, tak mówił: Ręce i nogi mnie palą, mrowie chodzi po krzyżach, w gębie czuję gorycz i ogień. A do wszystkich rogatych diabłów, co to jest? Nigdy mi się to nie trafiało. Boś wasza książęca mość skrupułami nadziany jak pieczony kapłon kaszą. Książę Kurzejec, książę Kurzejec, głupiś, dobrze, nie konceptów mi twoich trzeba. Weź mości książę lutnie i pójdź pod okna dziewki, może ci pokażę pięść, miecznik. Do licha, takiż to z Bogusława Radziwiła rezolut? Durę nieś. Dobrze. Widzę, że wasza książęca mość zaczynasz ze sobą rozmawiać i prawdę sobie w oczy gadać. Śmiało, śmiało, proszę na godność nie uważać. Bo widzisz, Sakowicz, że mój Kastor poufali się ze mną, to i tak często go w ziobro nogą kopnę, a ciebie cięższa mogłaby spotkać przygoda. Sakowicz zerwał się na równe nogi niby zaperzony, jak niedawno miecznik Rosieński, a że miał nadzwyczajny dar udawania, więc począł krzyczeć głosem tak do miecznikowego podobnym, że nie wiedząc, kto mówi, można by się omylić. Cóż to jasyr? Oprymować chcą wolnego obywatela, kardynalne prawa deptać. Daj spokój, mówił gorączkowo książę, bo tam ona tego starego bałwana własną osobą zastawiła. A tu nie masz, kto by cię bronił. Kiedy go zastawiła, to trzeba było ją w zastaw brać. Nie może inaczej być, tylko tu są jakoweś czary. Albo musiała mi coś zadać, albo konstelacje są takowe, że po prostu od zmysłów odchodzę. Żebyś ty ją widział, jak tego parszywego stryjca broniła. Aleś ty kiep, w głowie mi się mąci. Patrz, jaką mi ręce gorzeją. Taką miłować, taką przygarnąć, z taką potomstwo mieć, dodał Sakowicz. A tak, jakbyś wiedział. I musi to być, bo inaczej rozerwą mnie te płomienie jak granat. Dla Boga, co się ze mną dzieje? Ożenię się, czy co? U wszystkich ziemskich i piekielnych diabłów? Sakowicz spoważniał. O tym wasza książęca mość nie powinieneś myśleć. Właśnie, że myślę. Właśnie, że jak zechcę, to tak uczynię. Choćby regiment Sakowiczów powtarzał mi przez cały dzień. O tym wasza książęca mość nie powinieneś myśleć. Hej, to widzenie żarty. Chorym jest, oczarowany. Nie może inaczej być. Czemu wasza książęca mość nie idzie w ostateczności za moją radą? Chyba pójdę. Niech zaraza porwie wszystkie sny wszystkich Bilewiczów, całą Litwę wraz z trybunałami i Janem Kazimierzem w dodatku. Nie wskuram inaczej. Widzę, że nie wskuram. Dość tego. Co? Wielka rzecz. Wielka sprawa. Ja kiep ważyłem się dotąd na dwie strony. Bałem się snów, Bilewiczów, procesów, kasy szlacheckiej, fortuny Jana Kazimierza. Powiedz mi, żem kiep. Słyszysz? Rozkazuję ci powiedzieć mi, żem kiep. A ja nie usłucham, boś teraz właśnie Radziwiłł, a nie kalwiński wikary. Ale chory musisz być, wasza książęca mość, naprawdę, bom się w takiej alteracji nigdy nie widział. Prawda, aha? W najcięższych terminach jedną ręką machał i pogwizdywał, a teraz czuję, jakby mi kto ostrogi w boki wpierał. Dziwna to jest, bo jeśli ta dziewka umyślnie waszej książęcej mości co zadała, to nie dlatego, żeby potem miała uciekać, a przecie z tego, coś mi wasza książęca mość mówił, pokazuje się, że oni oboje chcieli się po cichu wynieść. Powiadał mi Ryw, że to wpływ Saturna, na którym wyziewy palące w tym właśnie miesiącu się podnoszą. Mości książę, wolę Jowisza sobie weź za patrona, bo temu bez ślubów się szczęściło. Wszystko będzie dobrze, tylko o ślubie wasza książęca mość nie wspominaj. Chyba o malowanym. Nagle pan starosta Oszmiański uderzył się w czoło. Czekaj no, wasza książęca mość. Słyszałem o podobnym wypadku w Prusiech. Szepceli ci diabeł coś do ucha, powiadaj. Lecz pan Sakowicz długo nic nie odpowiadał. Wreszcie twarz mu się rozjaśniła i rzekł: podziękuj mości książę swojej fortunie, że ci Sakowicza za przyjaciela dała. Co nowego, co nowego? Ej, nic, będę drużbą waszej książęcej mości. Tu Sakowicz skłonił się. Zaszczyt to dla takiego chudopachołka niemały. Nie błaznuj, mów prędko. Jest w Tylży niejaki Plaska, czy tam jak, który swego czasu był księdzem w Nieworanach, ale rewokowawszy luterstwo przyjął, ożenił się i pod protekcję lektora się schronił. A teraz wędzoną rybą ze żmudzią handluje. Swego czasu starał się nawet biskup Parczewski, aby go na powrót na żmudź dostać, gdzie by mu pewnie stosik pod nogi podłożono, ale lektor nie chciał współwiercy wydać. Co mnie to obchodzi, nie marudź. Co waszą książęcą mość to obchodzi? Owóż powinno obchodzić, bo on was szyje jako wierzch z podszewką. Rozumiesz, wasza książęca mość? A że kiepski majster i do cechu nie należy, łatwo będzie po nim rozpruć. Rozumiesz, mości książę? Tego szycia cechowi za ważne nie uznają, a przecie nie będzie ni gwałtów, ni hałasów. Majstrowi będzie można potem łeb ukręcić. Wasza książęca mość zaś sam będziesz narzekał, że było podejście, rozumiesz? Zaś przedtem crestite et multiplica mini. Pierwszy daje moje błogosławieństwo. Rozumiem i nie rozumiem, rzekł książę. Diabła tam pojmuję doskonale. Sakowicz, musiałeś już jak strzyga z zębami na świat się urodzić. Kat cię czeka, nie może inaczej być. O, panie starosto, ale póki żyje, włos ci z głowy nie spadnie, a kontentacja przystojna nie minie. Ja tedy, wasza książęca mość, oświadczysz się solennie o rękę pany Bilewiczówny i samej miecznikowi. Jeśli ci odmówią, jeśli się nie uda, to każ ze mnie skórę ściągnąć, że mnie nie do sandałów z niej zrobić, iść na pokutną pielgrzymkę do Rzymu. Radziwiłowi można się najeżyć, gdy zechce pokochać, ale gdy zechce się żenić, tedy żadnego szlachcica nie będzie potrzebował pod włos głaskać. Musisz tylko, wasza książęca mość, powiedzieć miecznikowi i pannie, że ze względu na elektora i króla szwedzkiego, który cię z księżniczką biponską swatają, małżeństwo musi pozostać sekretne, dopóki pokój nie będzie zawarte. Zresztą intercyzy piszcie, jakie chcecie. Wszystko to oba kościoły muszą uznać za nieważne. A co? Bogusław milczał przez chwilę, tylko na obliczu pojawiły mu się pod farbą gorączkowe plamy czerwone. Po chwili rzekł: czasu nie ma. Za 3 dni muszę na Sapiehę wyruszyć. To właśnie. Gdyby czasu było więcej, niepodobna by było pozorów usprawiedliwić. Jakże? Tylko brakiem czasu wytłumaczysz, wasza książęca mość, że pierwszy lepszy ksiądz przyjeżdża, jako w nagłych razach bywa, i na pytel ślub daje. Oni toż samo pomyślą: prędko, bo musi być prędko. Rycerska to dziewka. Więc wasza książęca mość i na wyprawę zabrać ją ze sobą możesz. Królu miły, jeśli ci Sapieha pobije, to i tak w połowie Wiktorem będziesz. Dobrze, dobrze, rzekł książę. Lecz w tej chwili uchwycił go pierwszy paroksyzm, tak iż szczęki mu się zacięły i słowa więcej przemówić nie mógł. Zesztywniał cały, a potem poczęło nim wrzucać i drgał jako ryba wyjęta z wody. Wszelako nim przestraszony Sakowicz zdołał sprowadzić medyka, paroksyzm przeszedł.

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Let's go.